0: i korzystają z hali w Sosnowcu. Ta zawierciańska powstanie przy ulicy Wojska Polskiego. Według prezydent Zawiercia Anny Nemś lokalizacja daje wiele możliwości.
1: W tej lokalizacji, którą mamy, będziemy mieć kilka tysięcy miejsc i duże imprezy, bo hala będzie miała w granicach 3,5 tysiąca miejsc razem ze stojącymi miejscami. Każdy element był długo analizowany technicznie. Na pewno budowa nie rozpocznie się tej jesieni, mimo że przygotowania w terenie już będą pewnie prowadzone, ale z wczesną wiosną przyszłego roku.
0: Koszt budowy hali widowiskowo-sportowej to 130 milionów złotych. Zawiercie stara się o dofinansowanie, m.in. z Ministerstwa Sportu. W 2028 roku ma być gotowa północna obwodnica Chałcnowa, czyli peryferyjnej dzielnicy Bielska-Białej. Miejski Zarząd Dróg podpisał dziś umowę z wykonawcą. Projekt obejmuje budowę ponad pół kilometra drogi razem z rondem. Zdaniem prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego, nowa arteria rozwiąże problem ruchu tranzytowego koło Bazyliki i Domu Kultury w centrum Chałcnowa. Wartość zadania to prawie 11,5 miliona złotych. Na połowę tej kwoty miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ciągu nocy opady deszczu zaczną zanikać. Minimalnie na termometrach od 7 do 9 stopni. Jutro nadal dużo chmur, ale też większe przejaśnienia. Bez opadów, maksymalnie do 18 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Aktualności Jedynki, Andrzej Kocjan, dobry wieczór. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych odczytała czarną skrzynkę pociągu w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W środę skład Intercity zderzył się tam z pojazdem ciężarowym, w wyniku czego zginęła 39-letnia pasażerka. Z zapisów wynika, że w momencie zderzenia z ciężarówką pociąg jechał z prędkością 118 km na godzinę. Drugi rejestrator pokazał przedpole jazdy pociągu i kierunek wjazdu ciężarówki, wyjaśnia szef komisji Rafał Leśniowski.
1: Samochód ciężarowy wjechał z lewej strony, po uderzeniu lokomotywa się przekręciła prawie że o 180 stopni i uderzyła w pierwszy wagon.
0: Pewne jest, że sygnalizacja świetlna na przejeździe była sprawna. W związku z tą tragedią wczoraj przez 12 godzin protestowali maszyniści, zwalniali na przejazdach kolejowych. Ze wstępnych danych PKP PLK wynika, że w akcji wzięła udział mniej niż 1/5 maszynistów, ale i tak były opóźnienia pociągów, sięgały nawet kilkuset minut.
2: Siedziałem w celi i głodowałem i zacząłem pomału odczuwać negatywne skutki tego. Po iluś dniach głodówki człowiek zaczyna tracić energię, zaczyna robić zimno, jakieś różne takie rzeczy. Jak się dowiedziałem o tym, że jest kasacja tego wyroku, którym zostałem skazany, to się po prostu bardzo ucieszyłem.
0: Mówi były opozycjonista Piotr Niemczyk, który wyszedł z aresztu. Warszawski sąd wstrzymał wykonanie kary wobec niego. Analogiczną decyzję podjął Sąd Najwyższy w związku z kasacją wniesioną przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Opozycjonista z czasów PRL-u trafił na 15 dni do aresztu za rzekome blokowanie ruchu na jezdni podczas protestu Ostatniego Pokolenia. W rozmowie z Polskim Radiem Piotr Niemczyk przyznał, że jest zmęczony i osłabiony głodówką. Nagrania policyjne pokazały, że Niemczyk stał podczas interwencji na chodniku i nie blokował ruchu. Po odmowie wykonania prac społecznych rozpoczął we wtorek odbywanie 15-dniowej zastępczej kary aresztu. Przywódca Rosji Władimir Putin oznajmił w Nowym Delhi, gdzie przybył na szczyt BRICS, że rozmieszczenie wojsk europejskich na Ukrainie oznaczać będzie wojnę z Rosją. Utrzymywał też, że Rosja nie zagraża i nie zamierza zagrażać krajom Europy. Szczyt zaplanowano na dzisiaj i na niedzielę. BRICS to blok gospodarczo-polityczny dążący do zwiększenia roli globalnego południa i przebudowy światowego ładu finansowego. Grupa założona przez Brazylię, Rosję, Indie i Chiny liczy obecnie 11 członków. Amerykańska Izba Reprezentantów zajmie się w poniedziałek ustawą o sankcjach wobec Rosji, która była promowana przez zmarłego senatora Lindseya Grahama. Przeciwni są niektórzy demokraci, bo projekt daje Donaldowi Trumpowi nowe uprawnienia do nakładania ceł.
3: Amerykański Senat przyjął ustawę w sierpniu ogromną większością, stosunkiem głosów 86-11. W Izbie Reprezentantów ustawa utknęła jednak na kilka tygodni, bo republikańskie kierownictwo nie wpisało jej do porządku obrad. Ostatecznie Komisja Regulaminowa zajmie się nią w poniedziałek po południu. Ustawa nakłada sankcje na rosyjskie władze i sektor energetyczny, a także na firmy współpracujące z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym oraz na

0: Tak zwaną flotę sieni pozwala też obłożyć 100% cłami największych odbiorców rosyjskiej ropy. Właśnie ten przepis budzi opór niektórych demokratów, którzy obawiają się, że Trump użyje tych uprawnień, by uderzyć w inne państwa, niekoniecznie w sojuszników Rosji. Entuzjazm wielu republikanów jest także umiarkowany. Zwolennicy ustawy przekonują, że uderzy ona w finansowanie Kremla i zmusi Władimira Putina do negocjacji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: W Łodzi rozpoczęły się obchody 132. urodzin Juliana Tuwima. W ramach obchodów zaplanowano tematyczne spacery i wyjątkowy koncert. Wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka mówi, że wiersze Tuwima są ponadczasowe.
3: Rozpoczęliśmy świętowanie od wspólnego czytania wierszy. Nazwano ją Zosia Samosia, bo wszystko sama, sama, sama, ważna mi dama. Julian Tuwim również znany był z tego, że był twórcą piosenek.
4: Spotkali się w święto o 5:00 przed kinem, tutejsza idiotka z miejscowym kretynem.
2: Jutro o 19:00 w Domu Literatury w Łodzi odbędzie się koncert nie tylko Tuwim, który będzie zwieńczeniem obchodów urodzin artysty. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: W nocy popada na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i lokalnie na północy Polski. Pochmurno i deszczowo na wschodzie kraju, będzie też w ciągu dnia. W sobotę termometry pokażą od 11 do 22 stopni. Jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13:00. Sytuacja baryczna z godziny 18:00. Klin wyżowy znad Polski i Bałtyku przemieszcza się na wschód. Zatoka Niżowa znad Skandynawii i Danii również przemieszcza się na wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk południowy. Wiatr południowy do południowo-zachodniego 3 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2. Temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 4, stan morza 3 do 2, temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska, wiatr z kierunków południowych 3 do 4, stan morza 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 3 do 4, stan morza 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska, wiatr z kierunków południowych 2 do 3, stan morza 2, widzialność dobra. Jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 3 do 5. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni 3 do 5 w skali Beauforta.
1: Jedynka. Polskie Radio.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuterii?

0: Jest 23. Służby przeszukały mieszkanie byłego agenta CBA. Ma to związek z aferą Zonda Krypto. Mija 25 lat od zamachu na wieżę World Trade Center. W Nowym Jorku zorganizowano oficjalne uroczystości. Za 2 lata ma być gotowa północna obwodnica Hałcnowa w Bielsku-Białej. Dziś podpisano umowę z wykonawcą.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Mieszkanie byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego zostało przeszukane. Zajęto nośniki informatyczne. To kolejne działania w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto prowadzonym przez Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Więcej na ten temat Mariusz Pieśniewski.
2: Informację potwierdził minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Według ustaleń Wirtualnej Polski Artur Chodziński miał przekazywać szefowi Zonda Krypto Przemysłowowi Kralowi raporty dotyczące dziennikarzy, a także pośredniczyć w jego kontaktach z politykami Prawa i Sprawiedliwości. To według Waldemara Żurka jego zeznania przeczą słowom Zbigniewa Ziobry.
3: Ten właśnie człowiek, o którym mówimy, mówi, że wszystko mówił, informował, to pan Ziobro miał podjąć taką decyzję i dobrze wiedział, kim jest pan Kral.
2: Artur Chodziński napisał w mediach społecznościowych, że przekazał policji przygotowane wcześniej dokumenty istotne dla wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto.
0: Były agent CBA dodał, że czynności trwały około 20 minut. Amerykanie wspominają 25. rocznicę zamachów terrorystycznych na World Trade Center z 11 września 2001 roku. Na Dolnym Manhattanie w strefie zero zakończyły się główne obchody. W ich trakcie tradycyjnie odczytano nazwiska wszystkich blisko 3000 ofiar zamachów. W Nowym Jorku jest Jan Pachlowski.
4: Po odczytaniu nazwisk ofiar przy pomniku upamiętniającym zamachy z 11 września w nowojorskiej strefie zero zarządzono kolejną, 7 już minutę ciszy, by oddać hołd tysiącom osób, które od tamtego czasu zmarły na skutek chorób powiązanych z przebywaniem w rejonie World Trade Center. Zrobiono to po raz pierwszy. Minutę ciszy poprzedziło 7-krotne bicie dzwonu. W tym tygodniu władze Nowego Jorku udostępniły ponad 170 tysięcy stron dokumentów. Wynika z nich, że ówcześni urzędnicy wprowadzili społeczeństwo w błąd w kwestii jakości powietrza w pobliżu strefy zero.
0: U ponad 57 tysięcy osób objętych programem zdrowotnym po zamachu zdiagnozowano nowotwór.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zawiercie zaczęło wybór wykonawcy budowy hali sportowej. Od lat czekają na nią mieszkańcy i kibice siatkarzy Aluronu CMC Warty Zawiercie. Teraz mistrzowie Polski korzystają z hali w Sosnowcu. Ta zawierciańska powstanie przy ulicy Wojska Polskiego. Według prezydent Zawiercia Anny Nemś lokalizacja daje wiele możliwości.
5: W tej lokalizacji, którą mamy, będziemy mieć kilka tysięcy miejsc i duże imprezy, bo hala będzie miała w granicach 3,5 tysiąca miejsc razem ze stojącymi miejscami. Każdy element był długo analizowany technicznie. Na pewno budowa nie rozpocznie się tej jesieni, mimo że przygotowania w terenie już będą pewnie prowadzone, ale z wczesną wiosną przyszłego roku.
0: Koszt budowy hali widowiskowo-sportowej to 130 milionów złotych.

0: zł. Zawiercie stara się o dofinansowanie, m.in. z Ministerstwa Sportu. W 2028 roku ma być gotowa północna obwodnica Chałcnowa, czyli peryferyjnej dzielnicy Bielska-Białej. Miejski Zarząd Dróg podpisał dziś umowę z wykonawcą. Projekt obejmuje budowę ponad pół kilometra drogi razem z rondem. Zdaniem prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego, nowa arteria rozwiąże problem ruchu tranzytowego koło Bazyliki i Domu Kultury w centrum Chałcnowa. Wartość zadania to prawie 11,5 miliona złotych. Na połowę tej kwoty miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ciągu nocy opady deszczu zaczną zanikać. Minimalnie na termometrach od 7 do 9 stopni. Jutro nadal dużo chmur, ale też większe przejaśnienia. Bez opadów, maksymalnie do 18 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Udało się przewrócić ruch kolejowy po jednym torze w miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu, gdzie w środę na przejeździe ciężarówka staranowała pociąg. Zginęła wtedy jedna z pasażerek, około 20 osób zostało rannych, w tym kilka ciężko. Pociągi kursują ponownie po torze numer 1, ale z ograniczeniem prędkości. Dzisiaj mają zostać wznowione prace na uszkodzonym torze numer 2. A wczoraj w związku z tą katastrofą przez 12 godzin protestowali maszyniści. Zwalniali na przejazdach kolejowych do bezpiecznej prędkości, czyli do 20 km na godzinę.
3: Protestujący chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na konieczność poprawy bezpieczeństwa na kolei. Protest spowodował jednak opóźnienia pociągów niemalże w całej Polsce. Jak mówi prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Piotr Wyborski, opóźnionych zostało kilkaset pociągów.
4: 700 pociągów dojechało z opóźnieniem, 1900 pociągów pasażerskich dojechało prawidłowo.
3: Według zapewnień kolejarzy od soboty pociągi powinny jeździć już zgodnie z rozkładem jazdy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
2: Po wypadku zablokowana jest droga ekspresowa S12 w miejscowości Garbów w Lubelskiem. Zderzyły się tam dwa auta osobowe, jedna osoba jest ranna. Trasa jest zablokowana w kierunku Lublina. Od węzła Nałęczów do węzła Jastków wyznaczono objazd przez drogę wojewódzką 874. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Istnieje prawdopodobieństwo, że w Zonda Krypto ulokowano pieniądze z afer poprzedniego rządu, na przykład afery z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, uważa prokurator Ewa Wrzosek, obecnie radca generalna w biurze ministra sprawiedliwości. W podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów zwróciła uwagę, że występują rozbieżności w wysokości zgłoszonych szkód.
5: Wysokość zgłoszonych szkód w tym śledztwie prokuratorskim tutaj w Polsce to jest rzędu 350 milionów. Pokrzywdzeni na taką kwotę wycenili swoje ulokowane tam i stracone przez nich pieniądze. A jednocześnie pod koniec sierpnia padła informacja o ogłoszeniu upadłości spółki BB Trade Estonia, która jest tym operatorem, była operatorem Zondy Krypto. I tam zgłoszone do masy upadłości roszczenia to jest kwota ponad chyba 480 milionów euro. Więc proszę zobaczyć, jaka to jest różnica.
2: A wcześniej prokurator generalny Waldemar Żurek potwierdził, że zabezpieczono sprzęt elektroniczny, który mógł być użytkowany przez byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego i może zawierać dane istotne dla prowadzonego śledztwa w sprawie Zonda Krypto. Jedynym rozwiązaniem jest czekanie na rozstrzygnięcie Sądu Pracy. Tak sytuację z niedopuszczonymi do orzekania sędziami Trybunału Konstytucyjnego ocenia konstytucjonalista profesor Piotr Uziębło. Ekspert w Polskim Radiu 24 mówił, że trzeba uzbroić się w cierpliwość.
6: Musimy czekać, bo jak wiemy, zostały złożone wnioski do Sądu Pracy i no, zobaczymy, jak te postępowania sądowe się zakończą. W zasadzie to była jedyna droga do tego, aby poza wariantem siłowym podjąć możliwość wykonywania obowiązków przez tych sędziów.
2: Rozwiązanie siłowe nie jest dobre, mówi o możliwym scenariuszu przejęcia Trybunału Konstytucyjnego profesor Krystian Markiewicz. Jest on w grupie czworga nowych sędziów, którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania przez prezesa instytucji Bogdana Święczkowskiego, bo nie złożyli ślubowania w obecności prezydenta. Z kolei zdaniem sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej jedynym legalnym rozwiązaniem jest zwołanie Zgromadzenia Ogólnego.
7: To są aktualności jedynki.
2: 10 tysięcy nowych podręczników po

0: Polsku trafiło do polskich szkół na Litwie. Uroczyste przekazanie odbyło się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Nasz korespondent Kamil Zalewski rozmawiał z nauczycielami i dyrektorami placówek o znaczeniu tej inicjatywy.
1: Katarzyna Macuch, dyrektorka gimnazjum imienia Stanisława Moniuszki w Kowalczukach. Po pierwsze czekaliśmy bardzo długo na odnowione podręczniki, które były przetłumaczone właśnie zgodnie z odnowionym programem, więc to dla nas był taki ogromny dar dla szkół, więc jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni.
2: Do tej pory z czego się uczyły dzieci?
3: Wioleta Brodowska, dyrektor gimnazjum imienia księdza Józefa Obramskiego w Myszegole. Też były polskie podręczniki, ale były bardzo stare podręczniki, a to są odnowione. Pomaga to w nauczaniu, więc bardzo fajnie.
2: Było takie zapotrzebowanie na te podręczniki?
3: Bardzo wielkie zapotrzebowanie, ponieważ litewskie państwo wydało tylko w języku litewskim, a polskie, to są nasze.
0: Program przekazywania podręczników polskim szkołom na Litwie prowadzony jest od kilku lat, a zajmuje się tym Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy popada na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i lokalnie na północy Polski. Lokalnie możliwe także mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Pochmurno i deszczowo na wschodzie kraju będzie też w ciągu dnia. W sobotę termometry pokażą od 11 do 22 stopni.
4: Jedynka. Polskie Radio.
5: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 23. Służby przeszukały mieszkanie byłego agenta CBA. Ma to związek z aferą Zonda Krypto. Mija 25 lat od zamachu na wieżę World Trade Center. W Nowym Jorku zorganizowano oficjalne uroczystości. Za 2 lata ma być gotowa północna obwodnica Hałcnowa w Bielsku-Białej. Dziś podpisano umowę z wykonawcą.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Mieszkanie byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego zostało przeszukane. Zajęto nośniki informatyczne. To kolejne działania w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto prowadzonym przez Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Więcej na ten temat Mariusz Pieśniewski.
2: Informację potwierdził minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Według ustaleń Wirtualnej Polski Artur Chodziński miał przekazywać szefowi Zonda Krypto Przemysłowowi Kralowi raporty dotyczące dziennikarzy, a także pośredniczyć w jego kontaktach z politykami Prawa i Sprawiedliwości. To według Waldemara Żurka jego zeznania przeczą słowom Zbigniewa Ziobry.
3: Ten właśnie człowiek, o którym mówimy, mówi, że wszystko mówił, informował. To pan Ziobro miał podjąć taką decyzję i dobrze wiedział, kim jest pan Kral.
2: Artur Chodziński napisał w mediach społecznościowych, że przekazał policji przygotowane wcześniej dokumenty istotne dla wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto.
0: Były agent CBA dodał, że czynności trwały około 20 minut. Amerykanie wspominają 25. rocznicę zamachów terrorystycznych na World Trade Center z 11 września 2001 roku. Na Dolnym Manhattanie w strefie zero zakończyły się główne obchody. W ich trakcie tradycyjnie odczytano nazwiska wszystkich blisko 3000 ofiar zamachów. W Nowym Jorku jest Jan Pachlowski.
4: Po odczytaniu nazwisk ofiar przy pomniku upamiętniającym zamachy z 11 września w nowojorskiej strefie zero zarządzono kolejną, 7 już minutę ciszy, by oddać hołd tysiącom osób, które od tamtego czasu zmarły na skutek chorób powiązanych z przebywaniem w rejonie World Trade Center. Zrobiono to po raz pierwszy. Minutę ciszy poprzedziło 7-krotne bicie dzwonu. W tym tygodniu władze Nowego Jorku udostępniły ponad 170 tysięcy stron dokumentów. Wynika z nich, że ówcześni urzędnicy wprowadzili społeczeństwo w błąd w kwestii jakości powietrza w pobliżu strefy zero.
0: U ponad 57 tysięcy osób objętych programem zdrowotnym po zamachu zdiagnozowano nowotwór.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zawiercie zaczęło wybór wykonawcy budowy hali sportowej. Od lat czekają na nią mieszkańcy i kibice siatkarzy Aluronu CMC Warty Zawiercie. Teraz mistrzowie Polski korzystają z hali w Sosnowcu. Ta zawierciańska powstanie przy ulicy Wojska Polskiego. Według prezydent Zawiercia Anny Nemś lokalizacja daje wiele możliwości.
5: W tej lokalizacji, którą mamy, będziemy mieć kilka tysięcy miejsc i duże imprezy, bo hala będzie miała w granicach 3,5 tysiąca miejsc razem ze stojącymi miejscami. Każdy element był długo analizowany technicznie. Na pewno budowa nie rozpocznie się tej jesieni, mimo że przygotowania w terenie już będą pewnie prowadzone, ale z wczesną wiosną przyszłego roku.
0: Koszt budowy hali widowiskowo-sportowej to 130 milionów złotych. Zawiercie stara się o dofinansowanie, m.in. z Ministerstwa Sportu. W 2028 roku ma być gotowa północna obwodnica Hałcnowa, czyli peryferyjnej dzielnicy Bielska-Białej. Miejski Zarząd Dróg podpisał dziś umowę z wykonawcą. Projekt obejmuje budowę ponad pół kilometra drogi razem z rondem. Zdaniem prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego, nowa arteria rozwiąże problem ruchu tranzytowego koło Bazyliki i Domu Kultury w centrum Hałcnowa. Wartość zadania to prawie 11,5 miliona złotych. Na połowę tej kwoty miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ciągu nocy opady deszczu zaczną zanikać. Minimalnie na termometrach od 7 do 9 stopni. Jutro nadal dużo chmur, ale też większe przejaśnienia. Bez opadów. Maksymalnie do 18 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Polskiego Radia. Aktualności jedynki Andrzej Kocjan. Odblokował.

0: Zbudowana jest już częściowo droga ekspresowa S12 w miejscowości Garbów w Lubelskiem. Jak już mówiliśmy w aktualnościach, zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Wypadek był na jezdni w kierunku Lublina. Jak przekazują drogowcy, ruch odbywa się teraz lewym pasem. Kolejna akcja służb w sprawie afery Zonda Krypto. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na polecenie prokuratury prowadzili przeszukania na terenie Wrocławia. Zabezpieczono sprzęt komputerowy, który mógł być używany przez Artura Chodzińskiego. Były agent CBA pomagał szefowi Zonda Krypto w nawiązywaniu kontaktów z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Informacje o przeszukaniach potwierdził Polskiemu Radiu rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
1: Celem tych czynności było ujawnienie i zatrzymanie nośników danych, które były użytkowane przez Artura H. i mogły zawierać dane mające istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania. Zabezpieczony sprzęt komputerowy zostanie na dalszym etapie postępowania poddany odpowiednim badaniom.
0: Artur Chodziński napisał w mediach społecznościowych, że przekazał policji przygotowane wcześniej dokumenty, a informacje o przeszukaniach nazwał kłamstwem. Według ustaleń Wirtualnej Polski miał zarobić ponad 600 tysięcy złotych na współpracę z Zonda Krypto. Rurociąg wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej został czasowo zamknięty. Powodem były czwartkowe ataki w regionach Riadu i Medyny. Wcześniej informowano, że ropociąg płonie. Rurociąg prowadzi znad Zatoki Perskiej do portu Yanbu nad Morzem Czerwonym. Pozwala na ominięcie zablokowanej cieśniny Ormus. Sytuację dodatkowo komplikuje działalność jemeńskich rebeliantów Huti. Kontrolują obecnie całą cieśninę Bab al-Mandab i porty po jej wschodniej stronie. Z Arabii Saudyjskiej pochodzi ponad 40% ropy importowanej przez Orlen.
2: Huti to rebelianci kontrolujący część Jemenu, szczególnie istotną z punktu widzenia handlu. Przez cieśninę Bab al-Mandab, która jest południowymi wrotami Morza Czerwonego, przychodzi około 10% światowego transportu ropy drogą morską i około 8% światowego skroplonego gazu. Te liczby mogą już wkrótce okazać się nieaktualne. Analitycy podejrzewają, że sprzymierzeni z Iranem Huti najprawdopodobniej będą chcieli wesprzeć irański reżim blokadą podobną do tej, jaką Teheran stosuje w cieśninie Ormus. Od lipca, gdy doszło do pierwszej od 4 lat tak dużej eskalacji konfliktu w tym rejonie, blokują już saudyjskie porty. Na razie jednak przywódcy Hutich zapewniają, że żegluga przez Bab al-Mandab i Morze Czerwone odbywa się i będzie odbywać się normalnie. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
3: To są aktualności jedynki.
0: Gala finałowa i rozdanie nagród branży zbrojeniowej. Tak zakończyły się trwające od wtorku targi zbrojeniowe w Kielcach. Tegoroczny Salon Przemysłu Obronnego pobił rekordy. Do Kielc przyjechało ponad 1200 wystawców z kilkudziesięciu krajów. Podpisano m.in. umowę na 5000 zestawów przeciwlotniczych Piorun dla naszej armii. Jest też zapowiedź budowy polskiej wersji Starlinka. Ogłoszono również nazwę ciężkiej wersji bojowego wozu piechoty Borsuk. Nazwano ją Niedźwiedź.
4: Borsuk w wersji ciężkiej zachwycił szefa rządu. Donald Tusk nie krył, że Niedźwiedź to adekwatna nazwa, choć o klasie pojazdu świadczą przede wszystkim jego parametry. Mocny silnik, możliwość pokonywania głębokich rowów i ponadmetrowych przeszkód wodnych. W dodatku, jak podkreślał szef rządu, ciężka wersja Borsuka powstała w ekspresowym tempie.
5: Nowoczesny, naprawdę znakomity produkt, ten polski Niedźwiedź. Powstał w ciągu 12 miesięcy.
4: W trakcie wizyty premiera na targach padła też deklaracja przyszłości. Polska zbrojeniówka i firma ICEYE zbudują rodzimy odpowiednik Starlinka.
5: Każdy, kto obserwuje z bliska wojnę rosyjsko-ukraińską, wie, jak wielkie znaczenie ma łączność.
4: W ramach porozumienia ze spółką ICEYE polskie wojsko buduje również własny system satelitarnej obserwacji. W maju na orbitę ziemską wysłaliśmy 4 wojskowe satelity. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy popada na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i lokalnie na północy Polski. Możliwe też mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Pochmurno i deszczowo na wschodzie kraju będzie też w ciągu dnia. A na termometrach od 11 w ciągu dnia oczywiście do 22 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

kieszonkowe na szkolny obiad. A kupiłem sobie szlugi, znaczy to nie ja. Przecież miałem wtedy mniej niż 18 lat. Kupił mi je ziomal, który na twarzy łoniaki miał. Chodziliśmy za garaże lub więzienia wa. Zrzutka nie na draże, tylko na łyczka. Wódki bardzo dobrze pamiętamy i cytrynowy smak. Wtedy za 5 zł mogłem kupić sobie cały świat. Pierwsze mieszkanie na Saskiej Kępie. Pierwsze za wasze wynajęte. Codziennie robiłem imprezę. Przeze mnie nie oddali kaucji wam. Wiem, że nie chcecie zwrotów ode mnie, ale jak będziecie w gorszym momencie, to wiem.

Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem, zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili.

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowo.

stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać będzie wiecznym piórem.

0: Jest 23. Służby przeszukały mieszkanie byłego agenta CBA. Ma to związek z aferą Zonda Krypto. Mija 25 lat od zamachu na wieżę World Trade Center. W Nowym Jorku zorganizowano oficjalne uroczystości. Za 2 lata ma być gotowa północna obwodnica Hałcnowa w Bielsku-Białej. Dziś podpisano umowę z wykonawcą.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Mieszkanie byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego zostało przeszukane. Zajęto nośniki informatyczne. To kolejne działania w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto prowadzonym przez Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Więcej na ten temat Mariusz Pieśniewski.
2: Informację potwierdził minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Według ustaleń Wirtualnej Polski Artur Chodziński miał przekazywać szefowi Zonda Krypto Przemysłowowi Kralowi raporty dotyczące dziennikarzy, a także pośredniczyć w jego kontaktach z politykami Prawa i Sprawiedliwości. To według Waldemara Żurka jego zeznania przeczą słowom Zbigniewa Ziobry.
3: Ten właśnie człowiek, o którym mówimy, mówi, że wszystko mówił, informował, to pan Ziobro miał podjąć taką decyzję i dobrze wiedział, kim jest pan Kral.
2: Artur Chodziński napisał w mediach społecznościowych, że przekazał policji przygotowane wcześniej dokumenty istotne dla wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto.
0: Były agent CBA dodał, że czynności trwały około 20 minut. Amerykanie wspominają 25. rocznicę zamachów terrorystycznych na World Trade Center z 11 września 2001 roku. Na Dolnym Manhattanie w strefie zero zakończyły się główne obchody. W ich trakcie tradycyjnie odczytano nazwiska wszystkich blisko 3000 ofiar zamachów. W Nowym Jorku jest Jan Pachlowski.
4: Po odczytaniu nazwisk ofiar przy pomniku upamiętniającym zamachy z 11 września w nowojorskiej strefie zero zarządzono kolejną, 7 już minutę ciszy, by oddać hołd tysiącom osób, które od tamtego czasu zmarły na skutek chorób powiązanych z przebywaniem w rejonie World Trade Center. Zrobiono to po raz pierwszy. Minutę ciszy poprzedziło 7-krotne bicie dzwonu. W tym tygodniu władze Nowego Jorku udostępniły ponad 170 tysięcy stron dokumentów. Wynika z nich, że ówcześni urzędnicy wprowadzili społeczeństwo w błąd w kwestii jakości powietrza w pobliżu strefy zero.
0: U ponad 57 tysięcy osób objętych programem zdrowotnym po zamachu zdiagnozowano nowotwór.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zawiercie zaczęło wybór wykonawcy budowy hali sportowej. Od lat czekają na nią mieszkańcy i kibice siatkarzy Aluronu CMC Warty Zawiercie. Teraz mistrzowie Polski korzystają z hali w Sosnowcu. Ta zawierciańska powstanie przy ulicy Wojska Polskiego. Według prezydent Zawiercia Anny Nemś lokalizacja daje wiele możliwości.
5: W tej lokalizacji, którą mamy, będziemy mieć kilka tysięcy miejsc i duże imprezy, bo hala będzie miała w granicach 3,5 tysiąca miejsc.

0: miejsc razem ze stojącymi miejscami. Każdy element był długo analizowany technicznie. Na pewno budowa nie rozpocznie się tej jesieni, mimo że przygotowania w terenie już będą pewnie prowadzone, ale z wczesną wiosną przyszłego roku.
1: Koszt budowy hali widowiskowo-sportowej to 130 milionów złotych. Zawiercie stara się o dofinansowanie, m.in. z Ministerstwa Sportu. W 2028 roku ma być gotowa północna obwodnica Chałcnowa, czyli peryferyjnej dzielnicy Bielska-Białej. Miejski Zarząd Dróg podpisał dziś umowę z wykonawcą. Projekt obejmuje budowę ponad pół kilometra drogi razem z rondem. Zdaniem prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego, nowa arteria rozwiąże problem ruchu tranzytowego koło Bazyliki i Domu Kultury w centrum Chałcnowa. Wartość zadania to prawie 11,5 miliona złotych. Na połowę tej kwoty miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ciągu nocy opady deszczu zaczną zanikać. Minimalnie na termometrach od 7 do 9 stopni. Jutro nadal dużo chmur, ale też większe przejaśnienia. Bez opadów. Maksymalnie do 18 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Kancelaria Sejmu odpowiada prezydentowi, nie ma podstaw prawnych do kwestionowania wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odpowiedź o tej treści przesłał szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec. Dyrektor Biura Obsługi Medialnej Lech Sołtys mówi, że marszałek Izby oczekuje niezwłocznego przyjęcia ślubowania od wybranego przez Sejm sędziego.
4: Pan marszałek na pewno podejmie jakieś działania, ale na razie czeka na stanowisko kancelarii prezydenta i samego pana prezydenta i wzywa do wykonania obowiązków konstytucyjnych wynikających wprost z konstytucji, żeby prezydent wykonał swój konstytucyjny obowiązek i niezwłocznie odebrał ślubowanie od nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
3: Kancelaria prezydenta Nawrockiego uważa, że są duże wątpliwości co do tego, czy Maciej Berek ma 10-letni staż jako radca, a jest on wymagany przy objęciu stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Były opozycjonista Piotr Niemczyk opuścił areszt po 15-dniowej odsiadce za udział w proteście ostatniego pokolenia. Sprawa wywołała liczne kontrowersje, bo jak wskazuje policyjne nagranie, Niemczyk podczas interwencji stał na chodniku i nie blokował ruchu. W jego obronie wystąpiło ponad 40 byłych działaczy Solidarności i opozycji z czasów PRL. Wstawiła się też rzeczniczka praw obywatelskich.
5: Najpierw planuję pójść do domu i coś zjeść, bo mnie nadal ten żołądek skurczony trochę przeszkadza.
6: To właśnie decyzja o głodówce Piotra Niemczyka i obawa o jego zdrowie sprawiła, że koledzy opozycjoniści z czasów PRL postanowili walczyć o uwolnienie osadzonego. Mieli rację.
5: Czuję się tak sobie, no bo jestem zmęczony tym całym, no to głodówką po prostu. Pojrzeć na głodówki, człowiek zaczyna tracić energię, zaczyna robić zimno.
6: Głodówka to był jego sposób na zwrócenie uwagi na problem wyroków nakazowych. Piotr Niemczyk, były opozycjonista z czasów PRL, stał się ofiarą tych przepisów. Trafił do więzienia po tym, jak odmówił wykonywania prac społecznych zasądzonych mu za udział w blokadzie ulicy podczas protestów ostatniego pokolenia.
5: Rozgoryczone to nawet za mało powiedziane, dlatego że ja przepraszam, w latach 80. siedziałem w więzieniu właśnie po to, żeby takie rzeczy się nie zdarzały.
6: Piotr Niemczyk trafił za kraty we wtorek. W piątek sąd wstrzymał wykonywanie kary ze względu na stan zdrowia mężczyzny. Agata Król, Polskie Radio.
3: Watykan zdecydował w sprawie księdza Mieczysława Puzewicza. Duchowny miał naruszyć nietykalność osobistą młodych kobiet. Stolica Apostolska zdecydowała o zakazie pracy duszpasterskiej z dziećmi dla księdza. Duchowny nie może też kontaktować się z osobami małoletnimi, także przez telefon czy internet. Ograniczenia mają zmienić niewłaściwe zachowanie księdza, mówi kanonista ksiądz Przemysław Kaleta.
7: To jest pewny rodzaj polecenia służbowego. Nie jest to jakieś pogrożenie palcem, jakaś forma dania drugiej szansy. Jeśli on to złamie, nałożę na niego sankcję karną.
3: W sierpniu media ujawniły, że ksiądz Puzewicz mimo wcześniej wydanego już kościelnego zakazu spotkał się z ukraińską młodzieżą.
8: To są aktualności jedynki.
3: Sytuacja na krajowym rynku paliw nie napawa optymizmem. Ceny benzyny i oleju napędowego są rekordowo wysokie. Urszula Cieślak z łódzkiego biura maklerskiego Reflex mówi, że wiele osób zastanawia się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery.
9: Średnia krajowa cena benzyny w tym tygodniu wzrosła do poziomu 7,89 zł. Jest to zatem po pierwsze historycznie wysoka cena w tym roku, ale jednocześnie najwyższa cena od czerwca 2022 2022 roku. Pobity z kolei został

0: rekord ceny dla oleju napędowego. W marcu tego roku płaciliśmy 8,75 zł za litr diesla. W tym tygodniu średnia cena w kraju przekroczyła ten poziom.
1: Kolejny tydzień września powinien przynieść ustabilizowanie cen benzyn i dalszy wzrost cen diesla, ale już w mniejszej skali. Podrożeje też autogaz. Na koniec ważna informacja dla wszystkich fanów zespołu Jam. W katowickiej Alei Gwiazd Bluesa odsłonięto gwiazdę Ryśka Riedla. Wydarzenie towarzyszy 161. urodzinom Katowic. To pokazuje, że muzyka Jamu wciąż jest żywa, mówi gitarzysta zespołu Jerzy Steczeński.
2: Super, bardzo się cieszę. Ryśek jak najbardziej zasłużył na to i dobrze, bo tak powinno być. To był ktoś.
3: Ta liczna frekwencja fanów tutaj cieszy?
2: Oczywiście, że tak. To znaczy, że to jednak coś jest warte to wszystko. Ten cały trud, te lata i jestem z tego dumny.
1: Artysta w tym roku skończyłby 70 lat. Rok temu w katowickiej Alei Gwiazd Bluesa odsłonięto gwiazdę całego zespołu Jam. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie i opady deszczu stopniowo słabnące. Po południu przelotnie może popadać również na zachodzie i północy. Temperatura maksymalna od 11 stopni na południowym wschodzie, 17-20 na przeważającym obszarze kraju, do 21 na zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, zmienny, wysoko w górach, porywisty.
4: Jedynka. Polskie Radio.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 23. Służby przeszukały mieszkanie byłego agenta CBA. Ma to związek z aferą Zonda Krypto. Mija 25 lat od zamachu na wieżę World Trade Center. W Nowym Jorku zorganizowano oficjalne uroczystości. Za 2 lata ma być gotowa północna obwodnica Hałcnowa w Bielsku-Białej. Dziś podpisano umowę z wykonawcą.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Mieszkanie byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego zostało przeszukane. Zajęto nośniki informatyczne. To kolejne działania w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto prowadzonym przez Śląską.

0: Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Więcej na ten temat Mariusz Pieśniewski.
1: Informację potwierdził minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Według ustaleń Wirtualnej Polski Artur Chodziński miał przekazywać szefowi Zonda Kryptoprzemysłowowi Kralowi raporty dotyczące dziennikarzy, a także pośredniczyć w jego kontaktach z politykami Prawa i Sprawiedliwości. To według Waldemara Żurka jego zeznania przeczą słowom Zbigniewa Ziobry.
2: Ten właśnie człowiek, o którym mówimy, mówi, że wszystko mówił, informował, to pan Ziobro miał podjąć taką decyzję i dobrze wiedział, kim jest pan Kral.
1: Artur Chodziński napisał w mediach społecznościowych, że przekazał policji przygotowane wcześniej dokumenty istotne dla wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto.
0: Były agent CBA dodał, że czynności trwały około 20 minut. Amerykanie wspominają 25. rocznicę zamachów terrorystycznych na World Trade Center z 11 września 2001 roku. Na Dolnym Manhattanie w strefie zero zakończyły się główne obchody. W ich trakcie tradycyjnie odczytano nazwiska wszystkich blisko 3000 ofiar zamachów. W Nowym Jorku jest Jan Pachlowski.
3: Po odczytaniu nazwisk ofiar przy pomniku upamiętniającym zamachy z 11 września w nowojorskiej strefie zero zarządzono kolejną, siódmą już minutę ciszy, by oddać hołd tysiącom osób, które od tamtego czasu zmarły na skutek chorób powiązanych z przebywaniem w rejonie World Trade Center. Zrobiono to po raz pierwszy. Minutę ciszy poprzedziło siedmiokrotne bicie dzwonu. W tym tygodniu władze Nowego Jorku udostępniły ponad 170 tysięcy stron dokumentów. Wynika z nich, że ówcześni urzędnicy wprowadzili społeczeństwo w błąd w kwestii jakości powietrza w pobliżu strefy zero.
0: U ponad 57 tysięcy osób objętych programem zdrowotnym po zamachu zdiagnozowano nowotwór.
4: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zawiercie zaczęło wybór wykonawcy budowy hali sportowej. Od lat czekają na nią mieszkańcy i kibice siatkarzy Aluronu CMC Warty Zawiercie. Teraz mistrzowie Polski korzystają z hali w Sosnowcu. Ta zawierciańska powstanie przy ulicy Wojska Polskiego. Według prezydent Zawiercia Anny Nemś lokalizacja daje wiele możliwości.
5: W tej lokalizacji, którą mamy, będziemy mieć kilka tysięcy miejsc i duże imprezy, bo hala będzie miała w granicach 3,5 tysiąca miejsc razem ze stojącymi miejscami. Każdy element był długo analizowany technicznie. Na pewno budowa nie rozpocznie się tej jesieni, mimo że przygotowania w terenie już będą pewnie prowadzone, ale z wczesną wiosną przyszłego roku.
0: Koszt budowy hali widowiskowo-sportowej to 130 milionów złotych. Zawiercie stara się o dofinansowanie, m.in. z Ministerstwa Sportu. W 2028 roku ma być gotowa północna obwodnica Hałcnowa, czyli peryferyjnej dzielnicy Bielska Białej. Miejski Zarząd Dróg podpisał dziś umowę z wykonawcą. Projekt obejmuje budowę ponad pół kilometra drogi razem z rondem. Zdaniem prezydenta Bielska Białej Jarosława Klimaszewskiego, nowa arteria rozwiąże problem ruchu tranzytowego koło Bazyliki i Domu Kultury w centrum Hałcnowa. Wartość zadania to prawie 11,5 miliona złotych. Na połowę tej kwoty miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ciągu nocy opady deszczu zaczną zanikać. Minimalnie na termometrach od 7 do 9 stopni. Jutro nadal dużo chmur, ale też większe przejaśnienia. Bez opadów. Maksymalnie do 18 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Nie ustają rosyjskie ataki na Ukrainę. W nocy drony i rakiety balistyczne spadły na Zaporoże na południu kraju i Krzywy Róg w centrum. Jak podają lokalne władze, w Zaporożu w ataku na dzielnicę mieszkalną zginęły dwie osoby, a kilka zostało rannych. Jeden z budynków został całkowicie zniszczony. Z kolei w Krzywym Rogu Rosjanie zaatakowali rakietami balistycznymi zakład przemysłowy. Jedna osoba nie żyje, a dwie są ranne.
8: Dotrzymałem słowa. Jestem przekonany, że pan minister również tego słowa dotrzyma, no bo to jest w interesie. To jest w interesie pana ministra, to jest w interesie rządu, to jest w interesie polskich kolei, ale przede wszystkim jest to w interesie tych, którzy z kolei korzystają.
7: Przewrócono ruch kolejowy po jednym torze w miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu, gdzie w środę na przejeździe pociąg zdarzył się z ciężarówką. Zginęła wtedy jedna z pasażerek, około 20 osób zostało rannych, w tym kilka ciężko. Pociągi kursują ponownie po torze numer 1 z ograniczeniem prędkości. Dzisiaj mają zostać wznowione prace na uszkodzonym torze numer 2. A wczoraj w związku z tą katastrofą protestowali maszyniści, zwalniali na przejazdach kolejowych do bezpiecznych.

0: prędkości, czyli do 20 km na godzinę, jak mówił prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek, którego słyszeliśmy przed chwilą. Akcja została skrócona z 24 do 12 godzin, by pasażerowie mogli dojechać do swoich domów. Maszyniści domagają się zaostrzenia kar dla kierowców za nielegalny wjazd na przejazd kolejowy. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada szybkie działania w tej kwestii.
1: Podjąłem się koordynacji tych działań tak, aby w jak najszybszym tempie przedstawić znowelizowane przepisy. One będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy dla każdego kierowcy, który wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy, kiedy jest zapalone czerwone światło. Widzimy, jakie to jest groźne i widzimy, że niestety mimo tak drastycznych przykładów wciąż zdarzają się przypadki.
0: Maszyniści żądają też inwestycji w infrastrukturę zapewniającą bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Piotr Niemczyk, były opozycjonista z czasów PRL, opuścił więzienie po kilku dniach od zatrzymania. Za kratami miał spędzić 15 dni za udział w demonstracji ostatniego pokolenia. Warszawski sąd wstrzymał wykonanie kary wobec niego. Analogiczną decyzję podjął Sąd Najwyższy w związku z kasacją wniesioną przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Podczas pobytu za kratami Niemczyk rozpoczął głodówkę.
2: I zacząłem pomału odczuwać negatywne skutki tego. Po iluś dniach głodówki człowiek zaczyna tracić energię, zaczyna robić zimno, jakieś różne takie rzeczy. Jak się dowiedziałem o tym, że jest kasacja tego wyroku, którym zostałem skazany, to się po prostu bardzo ucieszyłem i teraz się cieszę.
0: Nagrania policyjne pokazały, że Piotr Niemczyk stał podczas protestu ostatniego pokolenia na chodniku i nie blokował ruchu. Po odmowie wykonania prac społecznych rozpoczął we wtorek odbywanie 15-dniowej zastępczej kary aresztu. Woda na terenie gmin Baćkowice i Wojciechowice w powiecie opatowskim w Świętokrzyskim nie nadaje się do spożycia. Sanepid wykrył w niej groźne bakterie. Alert wysłało do mieszkańców Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wody można używać tylko do spłukiwania toalet. Nie można z niej przygotowywać posiłków ani myć ciała. Mieszkańcy mogą korzystać z systemu dowozu wody. Dostarczają ją w butelkach Urząd Gminy i strażacy, mówi wójt Baćkowic Marian Partyka.
3: Beczkowóz jest duży jeden, co 2 godziny będzie przejeżdżał do tych większych miejscowości. Prócz tego będzie tak samo i butelkowana woda.
0: Najnowsze badania sanepidu będą w niedzielne przed południem. Wielkie kobiety w historii Polski to motyw przewodni tegorocznego orszaku dziejów. Kolorowy korowód jak co roku w połowie września przejdzie ulicami Warszawy. Rekonstruktorzy wcielą się w 150 postaci historycznych. Tegoroczne wydarzenie to lekcja dumy z osiągnięć wybitnych kobiet, które miały ogromny wpływ na historię Polski, Europy i świata, mówi prezes Fundacji Orszak Dziejów Anna Murawska.
4: Naszymi wyjątkowymi bohaterkami będą Maria Curie-Skłodowska, noblistka, pierwsza polska złota medalistka Halina Konopacka, matka niewidomych Róża Czacka, Stanisława Leszczyńska, położna z Auschwitz, a także księżna Dobrawa, żona pierwszego władcy Polski. Ale nie zabraknie pierwszej polskiej, czwartej na świecie kobiety weterynarz Heleny Jurgielewiczowej, królowej Bony czy księżnej Tingi.
0: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16 przy kościele Sióstr Wizytek na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Następnie orszak przejdzie na plac Zamkowy.
5: To są aktualności jedynki.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Pogoda.
1: W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na wschodzie opady deszczu stopniowo słabnące. Po południu przelotnie może popadać również na zachodzie i na północy. Temperatura maksymalna od 11 stopni na południowym wschodzie, 17-20 na przeważającym obszarze kraju, do 21 stopni na zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, zmienny, wysoko w górach, porywisty.
0: Jedynka. Polskie Radio.
2: Tu Radio Dźwięk.

0: Nośniki informatyczne byłego agenta CBA zostały zabezpieczone przez śledczych. Sprawa ma związek z aferą Zonda Krypto. Jan Furtok zostanie patronem Stadionu Miejskiego w Katowicach. Radni jednogłośnie przyjęli związaną z tym uchwałę. W przyszłym roku otworzy się dla zwiedzających zameczek Myśliwski Promnice. Kończą się prace rewitalizacyjne.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Śledczy chcieli zabezpieczyć ważne dla sprawy materiały dowodowe. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi o przeszukaniu mieszkania byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego. To kolejne działania w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto, mówi minister Żurek.
2: Zostały zajęte pewne nośniki informatyczne. Są to działania planowane przez prokuraturę i sukcesywnie będziemy tą sprawę rozwikływać. Będziemy ścigać osoby, które są za to odpowiedzialne i stawiać ich przed sądem.
0: Śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Artur Chodziński napisał w mediach społecznościowych, że przekazał policji przygotowane wcześniej dokumenty istotne dla wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto. Według Wirtualnej Polski były agent CBA miał przekazywać szefowi giełdy kryptowalut Przemysławowi Kralowi raporty dotyczące dziennikarzy i pośredniczyć w jego kontaktach z politykami Prawa i Sprawiedliwości. W piątek minęło 46 lat od podpisania porozumienia w Hucie Katowice. W Dąbrowie Górniczej

0: uczczono tę rocznicę. To nasze 46. urodziny, mówi przewodniczący Solidarności w ArcelorMittal Poland Mirosław Nowak.
1: Cieszymy się, że z nami jeszcze są uczestnicy tamtych, szczególnie sygnatariusze porozumień dąbrowskich, które no, przyczyniły się rzeczywiście do powstania Solidarności. To były porozumienia wcześniej zwane katowickimi, obecnie dąbrowskimi. One pozwoliły zrzeszać się w jeden związek zawodowy w całym kraju i podsumowały te wcześniejsze w Gdańsku, Jastrzębiu i Szczecinie.
0: Uroczystości zaczęły się od mszy świętej w sanktuarium świętego Antoniego. Później uczestnicy zgromadzili się przy pomniku Porozumienia Katowickiego, aby wejść na teren Huty Katowice w uroczystym pochodzie. Stadion miejski w Katowicach będzie nosił imię Jana Furtoka. Projekt uchwały w tej sprawie jednogłośnie został przyjęty podczas uroczystej sesji Rady Miasta. To wyraz wdzięczności dla jego dokonań na rzecz Gieksy, mówił prezydent Katowic Marcin Krupa.
2: Jasiu Furtok nie tylko jako piłkarz był doskonałym człowiekiem, ale Jasiu Furtok był też doskonałym człowiekiem jako nasz katowiczanin. I myślę, że za jego dokonania, te piłkarskie, ale też te społeczne, ważna jest wdzięczność okazana przez nas wszystkich.
0: Oficjalna ceremonia nadania stadionowi w Katowicach imienia Jana Furtoka i odsłonięcie pomnika nastąpi w rocznicę jego śmierci 26 listopada.
3: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Skończyły się główne prace rewitalizacyjne w zameczku w Promnicach. Za inwestycję wartą 40 milionów złotych odpowiada województwo śląskie. W 2018 roku obiekt został przekazany pod zarząd Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Wtedy zaczęły się drobiazgowe prace mające na celu przywrócić mu XIX-wieczny blask. Maciej Klus, dyrektor Muzeum Zamkowego w Pszczynie, zapewnia, że najważniejsza będzie edukacja historyczna w ciekawej dla zwiedzających formule.
4: To był remont, potem renowacja, rewitalizacja. Przede wszystkim będzie udostępniony zwiedzający, bo to nie tylko sam zameczek, to są 2 hektary przeszło tego otoczenia. Jest tutaj kładka edukacyjna, są 2 stodoły, w których będą się odbywały takie zajęcia.
0: Otwarcie dla zwiedzających planowane jest na koniec 1. kwartału przyszłego roku. Do tego czasu prowadzone będą prace związane z umeblowaniem i wyposażeniem wnętrz. Jeszcze tej nocy opady deszczu będą zanikać, a minimalnie na termometrach od 7 do 9 stopni. W ciągu dnia do 18 stopni. Sobota czeka nas pochmurna z przejaśnieniami, ale bez deszczu.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.
8: Aktualności jedynki zapraszam. Monika Gniewaszewska. Przywrócono ruch na linii kolejowej w Sokolnikach Suchych. Ruch po wczorajszym proteście maszynistów powoli wraca do normy. Piotr Niemczyk wyszedł z aresztu. Były opozycjonista zapowiada inicjatywę zmian w przepisach dotyczących zatrzymań. Mieszkańcy 2 gmin w Świętokrzyskiem nie mogą pić wody z kranu, mogą liczyć na pomoc.
9: Butelkowaną wodą jeżdżą samochody bezpośrednio do domu. Jest kilka samochodów.
8: Przywrócono ruch na linii kolejowej w Sokolnikach Suchych, informują kolejarze. Służby naprawiają cały czas tor numer 2. Ruch pociągów wraca do normy, notowanych jest coraz mniej opóźnień. W środę w Sokolnikach Suchych kierowca ciężarówki wjechał na przejazd podczas włączonego czerwonego światła, wskutek czego wykoleił się pociąg. Zginęła jedna osoba, około 20 zostało rannych, w tym kilka ciężko. Wczoraj od północy do południa trwał protest maszynistów. W związku z ostatnimi zdarzeniami na torach rząd zapowiedział ekspresowe prace nad poprawą bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Krzysztof Polasik.
10: Pociągi zwolniły, żeby biurokracja przyspieszyła.
11: Podjąłem się koordynacji tych działań tak, aby w jak najszybszym tempie przedstawić znowelizowane przepisy.
10: Powiedział minister.

0: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: One będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy dla każdego kierowcy, który wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy, kiedy jest zapalone czerwone światło.
0: Zdania kierowców są podzielone.
2: Jestem świadkiem, jak wielu kierowców widzi, że światło miga i wjeżdża jednak na te torowiska. Tu myślę, że jest problem.
3: Nadużywanie przez naszą władzę przepisów, bo jak ten szlaban się podniesie, to te światło będzie się jeszcze świeciło dobrą minutę.
0: Resort chce też przyspieszyć pracę przy montowaniu zabezpieczeń takich jak rogatki czy rejestrujące pojazdy systemy Red Light. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
4: A w wyniku wykolejania się pociągu we Francji rannych zostało ponad 40 osób. Do wypadku doszło wczoraj wieczorem w Normandii. Według wstępnych ustaleń skład miał uderzyć w niezidentyfikowany obiekt. Jeden z wagonów przewrócił się, a cztery wypadły z torów. Trwa wyjaśnienie przyczyn wypadku. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeszukali wczoraj mieszkania Artura Chodzińskiego, byłego agenta CBA. Zabezpieczono sprzęt elektroniczny, który mógł być przez niego używany i może zawierać się dane istotne dla śledztwa Zonda Krypto. Mateusz Czmiel.
5: Miał on otrzymywać od prezesa Zonda Krypto Przemysława Krala 15 tysięcy euro miesięcznie. Do jego zadań miał należeć m.in. zbieranie informacji o życiu prywatnym jednego z dziennikarzy zajmujących się sprawą Zonda Krypto. Miał też być łącznikiem między Kralem a politykami prawicy i osobami ze świata mediów. Śledztwo dotyczy podejrzenia oszustw znacznej wartości i prania pieniędzy. W tej sprawie wpłynęło już kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu postępowanie połączono ze śledztwem dotyczącym zaginięcia twórcy Zonda Krypto Sylwestra Suszka.
4: Artur Chodziński zaprzeczył informacjom o przeszukaniu. W serwisie X napisał, że to, tu cytat, medialne wrzutki. Artur Chodziński zorganizował spotkanie posła PiSu Michała Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem w luksusowym hotelu na Ibizie. Po tym spotkaniu poseł Moskal składał w Sejmie kilkanaście poprawek łagodzących rządową ustawę o kryptowalutach. Zmęczony, osłabiony głodówką, ale na wolności. Były opozycjonista Piotr Niemczyk opuścił wczoraj areszt. Trafił tam na 15 dni za udział w proteście ostatniego pokolenia. Nagrania policyjne pokazały, że Niemczyk stał podczas interwencji z banerem na chodniku, a nie, jak mu zarzucano, blokował ruch. Piotr Niemczyk zapowiedział, że przypilnuje deklaracji z kręgów rządowych w sprawie zmiany przepisów.
6: W latach 80. siedziałem w więzieniu właśnie po to, żeby takie rzeczy się nie zdarzały. Wszyscy są niewinni. W czasie, kiedy głodowałem, czyli byłem najbardziej wkurzony na tą sytuację, to było to, żeby wszyscy, czyli oprócz mnie 25 innych osób skazanych tym samym wyrokiem na takie same kary, żeby oni również, ich wyroki zostały zweryfikowane.
4: W obronie Piotra Niemczyka wystąpiło ponad 40 byłych opozycjonistów PRL-u.
7: To są aktualności jedynki.
4: Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Śląsk wciąż odbudowują się po powodzi z 2024 roku. W sumie na pomoc i odbudowę trafiło już 11 miliardów złotych, mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
8: Ponad 600 milionów złotych trafiło na Dolnym Śląsku bezpośrednio do mieszkanek i mieszkańców tych terenów. Trafiły pieniądze na odbudowę ich domów, ich mieszkań, które zniszczyła wielka woda. W sumie pomocy rządowej...
4: Tylko w tym roku dolnośląskie samorządy dostały ponad 350 milionów złotych dotacji celowych. Mieszkańcy gminy Baćkowice i Wojciechowice w Świętokrzyskiem nie mogą pić i używać wody z kranu. Sanepid stwierdził w niej niebezpieczne bakterie. Wody nie można używać do przygotowywania posiłków, nawet po przygotowaniu. Nie może być też wykorzystywana do mycia ciała i zębów, ani do mycia owoców i warzyw. Wójt Baćkowic Marian Partyka poinformował, że mieszkańcy mogą liczyć na pomoc.
9: Butelkowaną wodą jeżdżą samochody bezpośrednio do domu. Jest kilka samochodów, łącznie ze strażą i tak to się odbywa. Beczkowóz jest duży jeden, co dwie godziny będzie przejeżdżał do tych większych miejscowości.
4: Wodę skażoną bakterią mają także mieszkańcy Grochocic w gminie Ożarów oraz mieszkańcy Sandomierza. Najnowsze badania sanepidu będą jutro przed południem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Raków Częstochowa pokonał Motor Lublin 2-1 w meczu 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Dwie bramki dla gospodarzy zdobył Patryk Makuch. Gola dla gości strzelił Kamil Lukoszek. W drugim piątkowym spotkaniu Wisła Kraków grała z Jagiellonią.

0: Białystok i zwyciężyła 2-0 po dwóch bramkach Angela Rodata. Czeszka Katarina Siniakowa i Amerykanka Taylor Townsend triumfowały w turnieju Debla podczas wielkoszlamowego tenisowego US Open. W finale Siniakowa i Townsend pokonały amerykańską parę Robin Montgomery i Ashley Kruger 5-7, 6-0, 6-2. Dziś w finale kobiecej rywalizacji w singlu Aryna Sabalenka zmierzy się z Jeleną Rybakiną, a jutro w męskim finale Aleksander Zwieriew zagra z Benem Sheltonem. Judoczka Barbara Twarowska zajęła drugie miejsce w zawodach rangi Grand Slam w Budapeszcie. W finale wagi do 52 kg 18-letnia Polka przegrała z reprezentantką Hiszpanii Aimi Sanchez. O tym sukcesie mówi prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski.
1: Srebrny medal na Grand Slamie to jest ogromny wynik dla każdego zawodnika, a jeżeli mówimy tutaj o zawodniczce, która jest dopiero pierwszym rokiem juniorki, no to jest coś dosłownie kosmicznego. Pamiętajmy, że w tej chwili jest już okres kwalifikacji olimpijskich, więc te zawody są na pewno bardzo dobrze obsadzone. Tym bardziej cieszy właśnie fakt, że Basi udało się znaleźć w wielkim finale.
0: Również w Budapeszcie lekkoatleci walczą o medale i pieniądze w nowej imprezie kończącej sezon, czyli Ultimate Championships. Wczoraj nie poszło im najlepiej. Maria Żodzik była szósta w skoku wzwyż, podobnie jak Paweł Fajdek w rzucie młotem. Pia Skrzeszowska zajęła siódme miejsce w półfinałowym biegu na 100 metrów przez płotki z bardzo dobrym czasem 12,52 sekundy. Jakub Szymański i Natalia Bukowiecka odpadli w półfinałach odpowiednio na 110 metrów przez płotki i na 400 metrów. Dziś Klaudia Kazimierska pobiegnie na 1500 metrów, jutro rzut oszczepem z Dawidem Wegnerem i skok z wyż z Mateuszem Kołodziejskim.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na wschodzie opady deszczu, stopniowo słabnące, po południu przelotnie może jeszcze popadać na zachodzie i północy. Temperatura maksymalna od 11 stopni na południowym wschodzie, 17-20 na przeważającym obszarze, do 21 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie to teraz 1009 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat.
4: Jakość powietrza w Polsce jest teraz bardzo dobra lub dobra. 7% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe.
3: Jedynka. Polskie Radio.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: zapraszam. Będę z Państwem do godziny 15. Śledczy chcieli zabezpieczyć ważne dla sprawy materiały dowodowe. Tak minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek mówi o przeszukaniu mieszkania byłego agenta Centralnego Biura Antykorupcyjnego Artura Chodzińskiego. To kolejne działania w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto prowadzonym przez Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Katowicach.
1: Informację potwierdził minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Potwierdzam, że doszło do przeszukania u Artura H., że zostały zajęte pewne nośniki informatyczne.
1: Według ustaleń Wirtualnej Polski Artur Chodziński miał przekazywać szefowi Zonda Krypto Przemysłowowi Kralowi raporty dotyczące dziennikarzy, a także pośredniczyć w jego kontaktach z politykami Prawa i Sprawiedliwości. To według Waldemara Żurka jego zeznania przeczą słowom Zbigniewa Ziobry.
2: Ten właśnie człowiek, o którym mówimy, mówi, że wszystko mówił, informował, to pan Ziobro miał podjąć taką decyzję i dobrze wiedział, kim jest pan Kral. Zobaczymy, jakie są tak zwane twarde dowody.
1: Artur Chodziński napisał w mediach społecznościowych, że przekazał policji przygotowane wcześniej dokumenty istotne dla wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto. Czynność trwała około 20 minut, skomentował były agent CBA.
0: O szczegółach informował Mariusz Pieśniewski. Wodzisław Śląski ogłosił przetarg na budowę drogi, która ma skomunikować tereny inwestycyjne. Łącznik pomoże w ożywieniu gospodarczym obszarów w strefie Olszyny. To część współpracy miasta z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Po wyłonieniu wykonawcy droga o długości ponad kilometra powinna być gotowa w ciągu 30 miesięcy, mówi Klaudia Bartkowiak z Urzędu Miasta.
3: Połączy skrzyżowanie w ciągu ulicy Rozwojowej z włączeniem w ulicy Olszyny. Tym samym skomunikujemy kilkadziesiąt hektarów terenów inwestycyjnych, a to w celu m.in. pozyskiwania nowych inwestorów. Wykonawca, którego wyłonimy w przetargu, będzie miał dokładnie 16 miesięcy na przygotowanie dokumentacji projektowej i 14 na wykonanie robót budowlanych.
0: Termin składania ofert przetargowych minie 24 września.
4: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W katowickiej Alei Gwiazd Bluesa odsłonięto wczoraj gwiazdę Ryszarda Riedla. Wydarzenie towarzyszyło obchodom 161. urodzin miasta. To pokazuje, że muzyka dżemu jest wciąż żywa, mówił podczas wydarzenia gitarzysta zespołu Jerzy Styczyński.
5: Super, bardzo się cieszę. Rysiek jak najbardziej zasłużył na to i dobrze, bo tak powinno być. To był ktoś.
6: Ta liczna frekwencja fanów tutaj cieszy?
5: Oczywiście, że tak. To znaczy, że to jednak coś jest warte to wszystko. Ten cały trud, te lata i jestem z tego dumny.
0: Ryszard Riedel w tym roku skończyłby 70 lat. Rok temu w katowickiej Alei Gwiazd Bluesa odsłonięto gwiazdę całego zespołu Dżem. Dobiega końca rewitalizacja zameczku w Promnicach w powiecie pszczyńskim. Obiekt ma się otworzyć dla zwiedzających pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku. Dawna, luksusowa rezydencja myśliwska z XIX wieku trafiła pod zarząd Muzeum Zamkowego w Pszczynie w 2018 roku. Wówczas zaczęła się rewitalizacja, która miała przywrócić obiektowi dawny blask. Koszt prac to prawie 40 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z budżetu województwa śląskiego. 4 minuty po godzinie 7 mamy dla Państwa informacje pogodowe. W porównaniu z piątkiem dziś poprawa pogody. Synoptycy prognozują zachmurzenie zmienne od małego po duże, ale też bez opadów deszczu. Temperatura sięgnie 18 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota 12 września, minęła 7. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Przeszukania w mieszkaniu bohatera afery Zonda Krypto, byłego funkcjonariusza CBA. Kilka tysięcy zestawów rakietowych Piorun trafi do polskiej armii. Groźne bakterie w wodociągach dwóch gmin w województwie świętokrzyskim. Jest kolejna odsłona afery Zonda Krypto. Śledczy chcieli zabezpieczyć ważne dla sprawy materiały dowodowe. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek komentuje przeszukanie mieszkania byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego.
1: Informację potwierdził minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Potwierdzam, że doszło do przeszukania u Artura H., że zostały zajęte pewne nośniki informatyczne.
1: Według ustaleń Wirtualnej Polski Artur Chodziński miał przekazywać szefowi Zonda Krypto Przemysłowowi Kralowi raporty dotyczące dziennikarzy, a także pośredniczyć w jego kontaktach z politykami Prawa i Sprawiedliwości. To według Waldemara Żurka jego zeznania przeczą słowom Zbigniewa Ziobry.
2: Ten właśnie człowiek, o którym mówimy, mówi, że wszystko mówi. Informował, to pan Ziobro miał podjąć taką decyzję i dobrze wiedział, kim jest pan Kral. Zobaczymy, jakie są tak zwane twarde dowody.
1: Artur Chodziński napisał w mediach społecznościowych, że przekazał policji przygotowane wcześniej dokumenty istotne dla wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto. Czynność trwała.

0: Po około 20 minut skomentował były agent CBA. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Kilka tysięcy zestawów rakietowych Piorun dostarczy armii firma Mescom. Wart 3 miliardy złotych kontrakt został podpisany w Kielcach podczas salonu przemysłu obronnego. Zakup Piorunów ma być finansowany z SAFE, co podkreślał premier Donald Tusk.
2: Piorun stał się też produktem eksportowym. Łotwa, Litwa, Norwegia to partnerzy, którzy i to za naprawdę spore pieniądze zakupią pioruny. Ale oczywiście największym nabywcą jest Agencja Uzbrojenia, a więc nasza armia, nasze wojsko, bo chcemy produkować oczywiście też, żeby zarobić. SAFE i generalnie nasze inwestycje, polskie inwestycje w obronę i w zbrojenia, to są inwestycje, tak jak powiedziałem, w polską gospodarkę.
1: Piorun to przeciwlotniczy zestaw rakietowy służący do eliminacji nisko lecących samolotów, śmigłowców i dronów. Służby pracują nad przywróceniem ruchu na drugim torze linii kolejowej między Radomiem a Przysuchą. W nocy PKP linie kolejowe poinformowały, że przywrócono funkcjonowanie jednego z dwóch torów. Pociągi jadą po nim z ograniczoną prędkością 60 km na godzinę, a na przejeździe w Sokolnikach, na którym w środę doszło do wypadku, zwalniają do 20 km. We wczorajszym proteście na kolei wzięło udział mniej niż 20% maszynistów. Prowadzący pociągi zwalniali na przejazdach kolejowych, by zwrócić uwagę na konieczność zmian w przepisach w trosce o bezpieczeństwo. Maszyniści są zbudowani szczególnie postawą pasażerów, mówi Daniel Biernacik ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych.
3: Wiadomo, że ten dzień dla nich nie był przyjemny, natomiast spotykaliśmy się z bardzo dużym zrozumieniem podróżnych, którzy kibicowali maszynistom, którzy uznali, że ten jeden dzień są w stanie wytrzymać, aby faktycznie mogli bezpiecznie w przyszłości poruszać się na kolei.
1: Według maszynistów konieczne jest stworzenie systemu automatycznej rejestracji niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach, by kierowcy nie uniknęli kary. Woda na terenie gminy Baćkowice oraz niemal całej gminy Wojciechowice w Świętokrzyskiem nie nadaje się do spożycia. Sanepid stwierdził w niej enterokoki jelitowe. Wójt Baćkowic, Marian Partyka, poinformował, że dla mieszkańców został już zorganizowany system dostarczania wody.
4: Beczkowóz jest duży jeden, który dzisiaj stoi w Baćkowicach w centrum, a jutro co 2 godziny będzie przejeżdżał do tych większych miejscowości. Prócz tego będzie tak samo i butelkowana woda.
1: Wodę można używać tylko do spłukiwania toalet. Nie można z niej przygotowywać posiłków, nawet po przegotowaniu. Nie może być też wykorzystywana do mycia.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: A u nas w Trójce czas na sport.
6: Zaczynamy od piłki nożnej. Na start 8 kolejki Ekstraklasy Raków Częstochowa pokonał Motor Lublin 2-1. Dla Rakowa to pierwsze zdobyte punkty po serii 6 ligowych porażek z rzędu i debiut Tomasza Kaczmarka na ławce trenerskiej. O wrażeniach z tego meczu mówi strzelec obydwóch goli dla gospodarzy Patryk Makuch.
7: Na pewno gratulacje i takie uznanie należy się całej drużynie, bo musieliśmy wszyscy na to zapracować. Wiemy, w jakiej sytuacji się znajdowaliśmy, a drużyna była mocno nastawiona pozytywnie i nie było zwieszania głów, tylko energię, żeby odwrócić te ostatnie mecze, żeby wygrać u siebie, dać kibicom radość i należą się brawa całej drużynie.
6: W drugim piątkowym spotkaniu Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0. Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Hiszpan Angel Rodado. Dziś kolejne mecze w ramach 8 kolejki. Sobotnie granie otworzy mecz Śląska Wrocław z Koroną Kielce o 14:45. Sprawdźmy, co w tenisie. Poznaliśmy wszystkich finalistów US Open. Do swojego trzeciego w tym roku finału Wielkiego Szlema awansował Aleksander Zwieriew. Niemiec bez straty seta pokonał Karena Kaczanowa. Jego rywala wyłonił amerykański pojedynek, w którym Ben Shelton okazał się lepszy od Francisa Tiafoe i wygrał 3-1. Finał panów zaplanowany jest na niedzielę, a już dzisiaj w finale kobiet Aryna Sabalenka zmierzy się z Eleną Rybakiną. Start meczu o 22:00. I na koniec żużel. Wiktor Przyjemski został brązowym medalistą indywidualnych mistrzostw świata juniorów. Złoto wywalczył lider cyklu, Duńczyk Mikkel Andersen. Tuż za nim na podium uplasował się jego rodak Nikolaj Helsenberg. Dzisiaj w Orzens odbędzie się przedostatnia runda mistrzostw świata seniorów. Jednym z faworytów do końcowego triumfu jest prowadzący w klasyfikacji generalnej Bartosz Zmarzlik. W duńskim Grand Prix wystąpi też trzech innych Polaków: Patryk Dudek, Kacper Woryna i Dominik Kubera. Początek głównych zawodów o godzinie 19:00.
1: A sobota z deszczem na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej. Wyjątkowo mocno może padać na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Poza tym wszędzie rozpogodzenia. Na termometrach od 13 stopni w Rzeszowie do 21 w Szczecinie. W centrum maksymalnie 20. Trójka.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Drogowym raportem przed godziną 8 w sobotnim programie Radio Katowice Wojciech Pacula. Dzień dobry. Nie pada i ma nie padać, choć temperatura rozpieszczać nie będzie. Mamy meldunek śląskiej drogówki z podsumowaniem piątku. Doszło wczoraj, przypomnę, przy opadach deszczu do 222 drogowych kolizji i jeszcze 5 zdarzeń zakwalifikowano jako wypadki. Na szczęście nikt nie zginął. Kontrole drogowe ujawniły wczoraj. 25 jadących po spożyciu alkoholu i jeszcze jeden z kierujących był pod wpływem środków odurzających. Teraz, w sobotni poranek, w aglomeracji w samych Katowicach ruch o natężeniu raczej niewielkim, bez zbędnych postojów, więc chyba że przed sygnalizatorami świetlnymi apel o rozsądek oczywiście za kierownicą, bo na sobotę zaplanowano sporo imprez przeróżnych w regionie. Rajd Wisły, Dni Katowica, także akcja Moto Serca w Dąbrowie Górniczej i to będzie wymagać oczywiście rozwagi, chociażby o to, by bezpiecznie i szczęśliwie zaparkować, bez żadnych tutaj perypetii. Będą także pewnie wyjazdy w Jurę czy też w Beskidy. Przypominając, że mamy 18. edycję tego wielkiego pikniku akcji Moto Serce, czyli honorowego oddawania krwi. To spotkanie fanów motoryzacji w wersji motocyklowej. Oczywiście samochodem też można przyjechać. Będzie nawet taka krótka ekspozycja starych modeli samochodowych. Możliwość oddania krwi to główny element tej imprezy, która praktycznie o 10 się rozpocznie na zapleczu na parkingu przy supermarkecie Pogoria. To Dąbrowa Górnicza, ścisłe centrum miasta. Będą zmiany w organizacji ruchu, zwłaszcza przed godziną 12, bo za kwadrans 12 wyjechać mają uczestnicy przejazdu w motocyklowej kawalkadzie, by zameldować się punktualnie w południe przy centrum handlowym Pogoria. Natomiast od 10, przypomnę, na zapleczu parkingowym krwiobus będzie już zaparkowany, fachowa ekipa lekarsko-pielęgniarska i każdy dosłownie, kto...
10: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

to bombino. Stara rzecz, stare kino. Siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino.

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun.

0: Na zegarze 7. Służby zabezpieczyły nośniki danych należące do byłego agenta Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sprawa ma związek z aferą Zonda Krypto. Nowa droga powstanie w Wodzisławiu Śląskim. Celem inwestycji jest skomunikowanie terenów inwestycyjnych. Legendarnego wokalistę zespołu Jam, Ryszarda Riddla, upamiętniono w Alei Gwiazd Bluesa w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec. Dzień dobry i zapraszam. Będę z Państwem do godziny 15. Śledczy chcieli zabezpieczyć ważne dla sprawy materiały dowodowe. Tak minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek mówi o przeszukaniu mieszkania byłego agenta Centralnego Biura Antykorupcyjnego Artura Chodzińskiego. To kolejne działania w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto prowadzonym przez Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Katowicach.
2: Informację potwierdził minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: Potwierdzam, że doszło do przeszukania u Artura H., że zostały zajęte pewne nośniki informatyczne.
2: Według ustaleń Wirtualnej Polski Artur Chodziński miał przekazywać szefowi Zonda Krypto Przemysłowowi Kralowi raporty dotyczące dziennikarzy, a także pośredniczyć w jego kontaktach z politykami Prawa i Sprawiedliwości. To według Waldemara Żurka jego zeznania przeczą słowom Zbigniewa Ziobry.
3: Ten właśnie człowiek, o którym mówimy, mówi, że wszystko mówił, informował, to pan Ziobro miał podjąć taką decyzję i dobrze wiedział, kim jest pan Kral. Zobaczymy, jakie są tak zwane twarde dowody.
2: Artur Chodziński napisał w mediach społecznościowych, że przekazał policji przygotowane wcześniej dokumenty istotne dla wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto. Czynność trwała około 20 minut, skomentował były agent CBA.
0: O szczegółach informował Mariusz Pieśniewski. Wodzisław Śląski ogłosił przetarg na budowę drogi, która ma skomunikować tereny inwestycyjne. Łącznik pomoże w ożywieniu gospodarczym obszarów w strefie Olszyny. To część współpracy miasta z katowicką specjalną strefą ekonomiczną. Po wyłonieniu wykonawcy droga o długości ponad kilometra powinna być gotowa w ciągu 30 miesięcy, mówi Klaudia Bartkowiak z Urzędu Miasta.
4: Połączy skrzyżowanie w ciągu ulicy Rozwojowej z włączeniem w ulicy Olszyny. Tym samym skomunikujemy kilkadziesiąt hektarów terenów inwestycyjnych, a to w celu m.in. pozyskiwania nowych inwestorów. Wykonawca, którego wyłonimy w przetargu, będzie miał dokładnie 16 miesięcy na przygotowanie dokumentacji projektowej i 14 na wykonanie robót budowlanych.
0: Termin składania ofert przetargowych minie 24 września.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W katowickiej Alei Gwiazd Bluesa odsłonięto wczoraj gwiazdę Ryszarda Riddla. Wydarzenie towarzyszyło obchodom 161. urodzin miasta. To pokazuje, że muzyka jamu jest wciąż żywa, mówił podczas wydarzenia gitarzysta zespołu Jerzy Styczyński.
5: Super, bardzo się cieszę, Rysiek jak najbardziej zasłużył na to i dobrze, bo tak powinno być, to był ktoś.
6: Ta liczna frekwencja fanów tutaj cieszy?
5: Oczywiście, że tak. To znaczy, że to jednak coś jest warte to wszystko. Ten cały trud, te lata i jestem z tego dumny.
0: Ryszard Riddle w tym roku skończyłby 70 lat. Rok temu w katowickiej Alei Gwiazd Bluesa odsłonięto gwiazdę całego zespołu Jam. Dobiega końca rewitalizacja zameczku w Promnicach w powiecie pszczyńskim. Obiekt ma się otworzyć dla zwiedzających pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku. Dawna, luksusowa rezydencja myśliwska z XIX wieku trafiła pod zarząd Muzeum Zamkowego w Pszczynie w 2018 roku. Wówczas zaczęła się rewitalizacja, która miała przywrócić obiektowi dawny blask. Koszt prac to prawie 40 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z budżetu województwa śląskiego. 4 minuty po godzinie 7 mamy dla Państwa informacje pogodowe. W porównaniu z piątkiem dziś poprawa pogody. Synoptycy prognozują zachmurzenie zmienne od małego po duże, ale też bez opadów deszczu. Temperatura sięgnie 18 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk.

0: Gramy najlepsze dźwięki.
1: Drogowym raportem przed godziną 8 w sobotnim programie Rady Katowice Wojciech Pacula. Dzień dobry. Nie pada i ma nie padać, choć temperatura rozpieszczać nie będzie. Mamy meldunek śląskiej drogówki z podsumowaniem piątku. Doszło wczoraj, przypomnę, przy opadach deszczu do 222 drogowych kolizji i jeszcze 5 zdarzeń zakwalifikowano jako wypadki. Na szczęście nikt nie zginął. Kontrole drogowe ujawniły wczoraj 25 jadących po spożyciu alkoholu i jeszcze jeden z kierujących był pod wpływem środków odurzających. Teraz, w sobotni poranek, w aglomeracji w samych Katowicach ruch o natężeniu raczej niewielkim, bez zbędnych postojów, więc chyba, że przed sygnalizatorami świetlnymi apel o rozsądek oczywiście za kierownicą, bo na sobotę zaplanowano sporo imprez przeróżnych w regionie. Rajd Wisły, Dni Katowica, także akcja Motoserca w Dąbrowie Górniczej i to będzie wymagać oczywiście rozwagi, chociażby o to, by bezpiecznie i szczęśliwie zaparkować, bez żadnych tutaj perypetii. Będą także pewnie wyjazdy w Jurę czy też w Beskidy. Przypominając, że mamy 18. edycję tego wielkiego pikniku akcji Motoserce, czyli honorowego oddawania krwi, to spotkanie fanów motoryzacji w wersji motocyklowej. Oczywiście samochodem też można przyjechać, będzie nawet taka krótka ekspozycja starych modeli samochodowych. Możliwość oddania krwi to główny element tej imprezy, która praktycznie o 10.00 się rozpocznie na zapleczu, na parkingu przy supermarkecie Pogoria. To Dąbrowa Górnicza, ścisłe centrum miasta. Będą zmiany w organizacji ruchu, zwłaszcza przed godziną 12, bo za kwadrans 12 wyjechać mają uczestnicy przejazdu w motocyklowej kawalkadzie, by zameldować się punktualnie w południe przy centrum handlowym Pogoria. Natomiast od 10, przypomnę, na zapleczu parkingowym krwiobus będzie już zaparkowany, fachowa ekipa lekarsko-pielęgniarska i każdy dosłownie, kto...
2: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 września, minęła 8. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Putin znowu grozi i ostrzega Europę przed wysłaniem wojsk NATO na Ukrainę. Piotr Niemczyk opuścił więzienie po kilku dniach odbywania kary za udział w proteście. Konsul generalny Ukrainy reaguje po zniszczeniu pomnika żołnierzy UPA na Lubelszczyźnie. Po raz kolejny Władimir Putin ostrzega Europę i grozi, że wysłanie wojsk NATO na Ukrainę będzie oznaczało bezpośrednią wojnę z Rosją. W ten sposób odniósł się do dyskusji prowadzonych przez europejskie rządy na temat ewentualnej gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jednocześnie oświadczył, że Rosja nie jest zagrożeniem dla Europy i zarzucił europejskim przywódcom straszenie własnych społeczeństw, jak to określił, urojonym niebezpieczeństwem ze strony Moskwy. W serwisie Informacje z kraju, polityczna awantura o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. Odwołany przez prokuratora generalnego rektor uczelni nie chce ustąpić ze stanowiska. Politycy opozycji utrudniali rozpoczęcie pracy nowemu szefowi tej instytucji, twierdząc, że to kolejna próba przejęcia instytucji państwowej. Na miejscu musiała interweniować policja.
4: Były rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Michał Supiński uważa, że dokumenty dotyczące jego odwołania nie zostały skutecznie dostarczone. Na te zarzuty odpowiada w TVP Info prokurator generalny Waldemar Żurek.
5: Jeżeli jakaś osoba miała możliwość odebrania, a odmawia odbioru, to przyjmuje się doręczenie zastępcze. Czyli rezygnujesz, ale mogłeś się zapoznać, doręczenie jest skuteczne.
4: Na uczelni doszło wczoraj do przepychanek i interwencji policji. Pojawili się politycy opozycji, w tym prezes PiS Jarosław Kaczyński, który chciał przeprowadzić kontrolę poselską. Jego zdaniem przejęcie obowiązków rektora przez Sławomira Cudaka jest nielegalne.
6: Mamy tutaj do czynienia z celem samym w sobie, no chodzi właśnie o tą akademię, ale z drugiej strony pewnie ważniejszą przyczyną jest przeprowadzenie takiej próby generalnej przed próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego.
4: Sławomir Cudak ma w ciągu 14 dni przeprowadzić nowe wybory na rektora komendanta uczelni. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
3: Nowe przepisy zaostrzające kary dla kierowców przejeżdżających przez przejazdy kolejowe na czerwonym świetle zapowiedział minister infrastruktury. Dariusz Klimczak odniósł się w ten sposób do postulatu maszynistów, którzy zorganizowali protest w całym kraju.
7: One będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy dla każdego kierowcy, który wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy, kiedy jest zapalone czerwone światło. Widzimy, jakie to jest groźne i widzimy, że niestety mimo tak drastycznych przykładów wciąż zdarzają się przypadki.
3: W ramach protestu maszyniści zwalniali wczoraj na przejazdach do 20 km na godzinę. Sąd przychylił

0: Chylił się do wniosku obrony oraz rzeczniczki praw obywatelskich i zdecydował o wypuszczeniu z aresztu Piotra Niemczyka, byłego opozycjonisty z czasów PRL-u. Został on skazany za udział w proteście ostatniego pokolenia. Po odzyskaniu wolności Niemczyk mówił, że w związku z kasacją wyroku ma do wykonania zadanie.
1: Mam to, żeby pilnować, żeby te obietnice, które się kryją trochę za tą kasacją wyroku i za pewnymi deklaracjami z kręgów rządowych, że jednak będą w takim razie zmieniać te przepisy kodeksu postępowania karnego, które pozwalają na to, żeby człowieka skazać bez jego wiedzy i prawa do obrony i potem to z automatu zamienić na areszt, że te przepisy będą zmieniane.
0: Niemczyk trafił do aresztu, bo odmówił poddania się karze, jaką miały być prace społeczne. Konsul generalny Ukrainy w Lublinie apeluje o wyjaśnienie sprawy zniszczenia pomnika w uroczysku Białystok na Lubelszczyźnie. Oczekujemy od organów polskich reakcji i niedopuszczenia do podobnych zdarzeń w przyszłości, mówi Roman Schepeliak.
2: Szczególnie bolesne jest to, że dochodzi do tego w czasie, gdy Ukraina broni swojej wolności i bezpieczeństwa Europy. Ukraina i Polska powinny wspólnie dbać o pamięć poległych. Ukraińców w Polsce i Polaków w Ukrainie.
0: Za dewastację pomnika odpowiada Grzegorz Braun, który sam opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym on i inne osoby ciężkim narzędziem uderzają w kamienny obelisk, uszkadzając go. Śledztwo w sprawie dewastacji pomnika wszczęła prokuratura. Prezydent Donald Trump przyleci dziś do Irlandii z dwudniową wizytą. Spotka się z prezydent Catherine Connolly, a następnie z premierem Michaelem Martinem. Potem prezydent USA wygłosi przemówienie w rezydencji amerykańskiego ambasadora. To rzadkość, bo ostatnim razem zrobił to Ronald Reagan w 1984 roku. Po obowiązkach służbowych prezydent Trump odda się swojej pasji, poleci na golfowy turniej Irish Open. Złośliwi już komentują, że do Irlandii przylatuje właściwie tylko po to, by pograć sobie w golfa. Zresztą w swoim własnym ośrodku w hrabstwie Clare. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A u nas sport i Marika Górecka.
4: Za nami pierwszy dzień World Athletic Ultimate Championship w Budapeszcie. To nowa impreza na lekkoatletycznym kalendarzu, w którym występować będą mistrzowie olimpijscy, zwycięzcy diamentowej ligi oraz najlepsi zawodnicy wyłonieni na podstawie rankingu. Wczoraj szóste miejsce w rzucie młotem zajął Paweł Fajdek.
5: Wstałem z miękkiego łóżka i niestety moje lędźwia odmówiły mi posłuszeństwa. W rozgrzewce rzucałem po 67 metrów, więc wydaje mi się, że no można było tam powalczyć bardziej, natomiast no jest to i tak ok, szóste miejsce, nie ostatnie, więc no jestem zadowolony, bo tak jak mówię, no walczyłem dzisiaj z bólem pleców i mam nadzieję, że do następnych zawodów, do Memoriału Kusego, no uda mi się gdzieś tam się tego pozbyć.
4: Szóste miejsce z rezultatem 1,86 metra zajęła także w skoku wzwyż Maria Żodzik. Natalia Bukowiecka z piątym miejscem w drugiej serii biegu na 400 metrów nie awansowała do finału. Na półfinale w biegu na 110 metrów przez płotki swój występ zakończył też Jakub Szymański. W finale tej konkurencji zobaczyliśmy za to Piję Skrzyszowską. Z czasem 13,44 Polka dobiegła na metę jako siódma.
6: Wróciłam na poziom 12,50. Nie będę ukrywać, że już ostatnie dni czułam się zmęczona, mimo że ja wiedziałam, że ten start jest, ale po prostu narastało takie zmęczenie we mnie i czułam się mocno, może nie, że niepewnie, ale ciężko po prostu przed tym startem, dlatego jak już zobaczyłam wynik w półfinale 12,62, mówię, ok, jest ciągle ten sam poziom, jest dobrze. W finale minimum na Pekin zrobiłam to, więc fajnie, dobrze, że wyszło, dobrze, że na takim poziomie byłam siódma, siódemka to moja szczęśliwa liczba. Cały sezon uważam, oceniam na najwyżej jak się da. Był bardzo udany, nie miał sobie nic do zarzucenia, więc bardzo się cieszę, że na takim wysokim poziomie kończę sezon.
4: Dzisiaj na bieżni w biegu na 1500 metrów zobaczymy zwyciężczynię tegorocznych finałów diamentowej ligi Klaudię Kazimierską. Zawody potrwają do niedzieli. Na koniec kolarstwo. Dzisiaj przedostatni, 20 etap Vuelta a España. Kolarze przejadą odcinek o długości 187 km z miejscowości La Calahorra do Collado del Alguacil. W klasyfikacji generalnej liderem pozostaje Hiszpan Enric Mas. Start wyścigu około 12:30.
0: A sobota z deszczem na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej. Wyjątkowo mocno będzie padać na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Poza tym wszędzie możliwe rozpogodzenia na termometrach od 13 stopni w Rzeszowie do 21 w Szczecinie. W centrum 19, maksymalnie 20.
7: Autopromocja.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Jest 9. Do jutra potrwają prace na torowiskach tramwajowych w Katowicach, które wpłyną na komunikację miejską w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Więcej o tym powiemy Państwu za chwilę. W Ustroniu dziś ponownie atmosfera rywalizacji. To kolejny dzień imprezy rajdowy

0: stronie. A za 2 godziny w stolicy województwa śląskiego rozpocznie się festiwal organizacji pozarządowych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Do jutrzejszego wieczoru z utrudnieniami muszą się liczyć pasażerowie korzystający z komunikacji tramwajowej w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Powodem są prace torowe.

0: Kryterium Ustronia o Puchar Kajetana Kajetanowicza. To nowość tegorocznej, jubileuszowej edycji rajdowego Ustronia. Oprócz klasycznego odcinka przebiegającego przez centrum miasta, przygotowaliśmy dla zawodników niespodziankę, zapowiada Barbara Niemczyk z Urzędu Miasta.
1: Mają próbę zręcznościową, która przebiega przez stadion miejski i parking znajdujący się właśnie niedaleko Karczmy Wrzos. I w tych dwóch przestrzeniach będą musieli zmagać się na czasówce i pokazać swoje umiejętności.
0: Rywalizacja rozpocznie się o 10:00. Oprócz przejazdów licencjonowanych załóg zaplanowano także pokazy rajdowych gwiazd, spotkania z gośćmi i prezentacje dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podsumowanie i rozdanie nagród o 17:30. Na czas zawodów w Ustroniu wyznaczono objazdy. W ramach obchodów 161. urodzin Katowic, stolicy regionu, odbywają się różne wydarzenia, m.in. 15. już Festiwal Organizacji Pozarządowych. Swoje działania już o 11:00 zaprezentują mieszkańcom na terenie Parku Powstańców Śląskich. Jak mówi Sandra Hajduk z Urzędu Miasta, dla Katowic współpraca z organizacjami pozarządowymi jest bardzo ważna.
2: My bardzo mocno podkreślamy, że te organizacje pozarządowe są absolutnie ważne w rozwoju Katowic. Mamy świadomość tego, że one są blisko naszych mieszkańców, bardzo często pomagają im w wielu aspektach życia, tych łatwiejszych i tych trudniejszych. Ale to też jest kultura, edukacja, zdrowie, sport, ekologia, wolontariat. Więc chcemy dzięki temu festiwalowi po raz kolejny pokazać to, jak wygląda ta praca organizacji pozarządowych w Katowicach.
0: W festiwalu zapowiedziało swój udział 65 podmiotów, w tym 57 organizacji pozarządowych. Będzie kilkadziesiąt stoisk, zaplanowano warsztaty, pokazy, zajęcia dla dzieci, strefę zdrowia i bezpieczeństwa, a także możliwość zagłosowania na projekty zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
3: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na polecenie prokuratury prowadzili przeszukania na terenie Wrocławia. Zabezpieczono sprzęt komputerowy, który mógł być użytkowany przez Artura Chodzińskiego. To były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który miał pośredniczyć między politykami Prawa i Sprawiedliwości a Zonda Krypto. Szczegóły przedstawi Mariusz Pieśniewski.
4: Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział, że podczas przeszukania zabezpieczono nośniki danych z ważnymi dokumentami.
5: Celem tych czynności było ujawnienie i zatrzymanie nośników danych, które były użytkowane przez Artura H. i mogły zawierać dane mające istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania.
4: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że właśnie były agent CBA Artur Chodziński mówił o kontaktach Zonda Krypto ze Zbigniewem Ziobrą.
6: Zobaczymy, jakie są tak zwane twarde dowody, bo my zawsze z ostrożnością podchodzimy do zeznań, oświadczeń, wywiadów. Dokumenty, nagrania to są najtwardsze dowody.
4: Media podały, że były agent miał zarobić na współpracy z Zonda Krypto ponad 600 tysięcy złotych.
0: Teraz informacje pogodowe. Dziś spodziewamy się sporych przejaśnień, nie będzie padać. Teraz w Katowicach dużo słońca, przydadzą się zatem okulary przeciwsłoneczne. Termometry wskażą w sobotę do 17 stopni Celsjusza, ciśnienie wzrasta i aktualnie wynosi 1024 hektopaskale. Biometr jest obojętny i taki pozostanie do końca dnia. To oznacza, że pogoda nie wpływa znacząco na nasze samopoczucie. Jakość powietrza w Katowicach, Bielsku-Białej, Żywcu, Tychach, Rybniku, Sosnowcu i w Dąbrowie Górniczej jest umiarkowana.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

Na karku spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w gównie. Tonę w zniszczach państwa, płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale jeśli sedno jawi się w jego lustrze, wolę brzydką przestrzeń niż tę twarz, co szeptem pluje na konstytucję.

0: Jest 9. Do jutra potrwają prace na torowiskach tramwajowych w Katowicach, które wpłyną na komunikację miejską w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Więcej o tym powiemy Państwu za chwilę. W Ustroniu dziś ponownie atmosfera rywalizacji. To kolejny dzień imprezy rajdowy Ustroń. A za 2 godziny w stolicy województwa śląskiego rozpocznie się festiwal organizacji pozarządowych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Do jutrzejszego wieczoru z utrudnieniami muszą się liczyć pasażerowie korzystający z komunikacji tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Powodem są prace torowe realizowane od rana w rejonie Centrum Przesiadkowego Zawodzie w Katowicach. Zmiany dotyczą 9 linii i w większości związane są z modyfikacją tras. Przed wyjściem z domu warto zatem sprawdzić rozkład jazdy na stronie internetowej GZM-u. 2 odcinki zamiast 1 czekają w sobotę na zawodników rajdowego kryterium Ustronia o Puchar Kajetana Kajetanowicza. To nowość tegorocznej jubileuszowej edycji rajdowego Ustronia. Oprócz klasycznego odcinka przebiegającego przez centrum miasta przygotowaliśmy dla zawodników niespodziankę, zapowiada Barbara Niemczyk z Urzędu Miasta.
2: Mają próbę zręcznościową, która przebiega przez stadion miejski i parking znajdujący się właśnie niedaleko Karczmy Wrzos. I w tych 2 przestrzeniach będą musieli zmagać się na czasówce i pokazać swoje umiejętności.
0: Rywalizacja rozpocznie się o 10:00. Oprócz przejazdów licencjonowanych załóg zaplanowano także pokazy rajdowych gwiazd, spotkania z gośćmi i prezentacje dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podsumowanie i rozdanie nagród o 17:30. Na czas zawodów w Ustroniu wyznaczono objazdy. W ramach obchodów 161. urodzin Katowic, stolicy regionu, odbywają się różne wydarzenia, m.in. 15. już Festiwal Organizacji Pozarządowych. Swoje działania już o 11:00 zaprezentują mieszkańcom na terenie Parku Powstańców Śląskich. Jak mówi Sandra Hajduk z Urzędu Miasta, dla Katowic współpraca z organizacjami pozarządowymi jest bardzo ważna.
3: My bardzo mocno podkreślamy, że te organizacje pozarządowe są absolutnie ważne w rozwoju Katowic. Mamy świadomość tego, że one są blisko naszych mieszkańców, bardzo często pomagają im w wielu aspektach życia, tych łatwiejszych i tych trudniejszych. Ale to też jest kultura, edukacja, zdrowie, sport, ekologia, wolontariat. Więc chcemy dzięki temu festiwalowi po raz kolejny pokazać to, jak wygląda ta

0: pracę organizacji pozarządowych w Katowicach.
1: W festiwalu zapowiedziało swój udział 65 podmiotów, w tym 57 organizacji pozarządowych. Będzie kilkadziesiąt stoisk, zaplanowano warsztaty, pokazy, zajęcia dla dzieci, strefę zdrowia i bezpieczeństwa, a także możliwość zagłosowania na projekty zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Funkcjonariusze centralnego

0: Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział, że podczas przeszukania zabezpieczono nośniki danych z ważnymi dokumentami.
1: Celem tych czynności było ujawnienie i zatrzymanie nośników danych, które były użytkowane przez Artura H. i mogły zawierać dane mające istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania.
0: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że właśnie były agent CBA Artur Chodziński mówił o kontaktach Zonda Krypto ze Zbigniewem Ziobrą.
2: Zobaczymy, jakie są tak zwane twarde dowody, bo my zawsze z ostrożnością podchodzimy do zeznań, oświadczeń, wywiadów. Dokumenty, nagrania to są najtwardsze dowody.
0: Media podały, że były agent miał zarobić na współpracy z Zonda Krypto ponad 600 tysięcy złotych.
3: Teraz informacje pogodowe. Dziś spodziewamy się sporych przejaśnień. Nie będzie padać. Teraz w Katowicach dużo słońca. Przydadzą się zatem okulary przeciwsłoneczne. Termometry wskażą w sobotę do 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie wzrasta i aktualnie wynosi 1024 hektopaskale. Biometr jest obojętny i taki pozostanie do końca dnia. To oznacza, że pogoda nie wpływa znacząco na nasze samopoczucie. Jakość powietrza w Katowicach, Bielsku-Białej, Żywcu, Tychach, Rybniku, Sosnowcu i w Dąbrowie Górniczej jest umiarkowana.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
6: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 września, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rozmowy Zełenski-Putin na szczycie G20, ukraiński prezydent tego nie wyklucza. Awantura o Macieja Berka, wciąż nie wiadomo, czy prezydent odbierze od niego ślubowanie. W Rzymie otwarto dla zwiedzających termy z początku naszej ery. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem przy okazji szczytu G20, który odbędzie się w nadchodzącym tygodniu w Houston. Musimy się spotkać, porozmawiać i podjąć decyzję, powiedział Zełenski pytany o możliwość takiego spotkania w wywiadzie dla Deutsche Welle. Według ukraińskiego przywódcy nie ma znaczenia, co powie Putinowi, ani co powie mu rosyjski dyktator. Liczy się tylko rezultat, czyli porozumienie o zawieszeniu działań wojennych. W środę Maciej Berek ma objąć stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jednak wciąż nie wiadomo, czy prezydent odbierze od niego ślubowanie, bo ma wątpliwości, czy Maciej Berek ma wymagany 10-letni staż radcy prawnego. Prezydent nie ma prawa kontestować suwerennej decyzji posłów, mówiła w audycji Śniadanie w Trójce europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz.
8: Sejm wybiera, prezydent przyjmuje ślubowanie, czysto ceremonialne działanie. Można nawet powiedzieć, że trochę wstyd dla kancelarii prezydenta, że zamieniają ją w jakiś taki dział, kadr, który każe przynosić sędziom po prostu jakieś umowy o pracę. Prezydent powinien z godnością przyjąć ślubowanie od wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
7: Są określone przepisy dotyczące powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, podkreślił w Trójce Alwin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
9: Muszą być spełnione ustawowe przesłanki, bo pan prezydent nie może przyjąć ślubowania od kogoś, kto niewłaściwie na przykład został powołany, więc pan prezydent czeka na wyjaśnienia. Natomiast no tutaj dobrze to określił pan minister Bogucki, że to przypomina tak naprawdę serial Barei.
7: Maciej Berek przedstawił w Sejmie zaświadczenie, że jest wpisany na listę radców prawnych i od dnia ślubowania do chwili obecnej posiada uprawnienia do wykonywania zawodu. Fragmenty balonu, prawdopodobnie meteorologicznego, znaleziono w lesie w województwie warmińsko-mazurskim. Na szczątki natknęli się grzybiarze, mówi Piotr Jabłoński z Spiskiej Policji.
10: Osoby przebywające w lesie ujawniły wiszący na drzewie fragment balonu. Służby dokonały sprawdzenia, czy odnaleziony balon nie stwarza zagrożenia dla ludzi. Fragmenty balonu zostały zabezpieczone w celu wyjaśnienia, co to za balon i jakie było jego przeznaczenie.
7: Funkcjonariusze zatrzymali 4 osoby przemycające papierosy z Białorusi do Polski przy wykorzystywaniu takich właśnie balonów. Rekordowa skala i międzynarodowe umowy. W Kielcach zakończyły się targi przemysłu obronnego. Polska zbrojeniówka podpisała wart 3 miliardy złotych kontrakt na dostawy zestawów przeciwlotniczych Piorun. Zawarto też porozumienie, dzięki któremu wojsko dostanie polską wersję.

0: wersję Starlinka.
1: Imponująco wypadł rodzimy przemysł uzbrojeniowy. Kielecka impreza to sukces nas wszystkich, ocenił wiceminister aktywów państwowych Gołota, który nadzoruje zbrojeniowe spółki.
2: Premiery, ciężki BW, Piorun 2 pokazywany prototyp, Grot A3 i spotkania. Spotkania międzynarodowe, spotkania z przedstawicielami innych rządów, którzy przychodzą i mówią: wow, jak wy się rozwinęliście.
1: Produkty rodzimej zbrojeniówki zostały docenione także przez kapitułę Nagrody Defender. Branżowe Oscary powędrowały m.in. do grupy WB, która specjalizuje się w bezzałogowcach. Nagrodę zgarnął Gladius 2, dron uderzeniowy, niemal niewidoczny dla radarów, z odrzutowym silnikiem i kilkusetkilometrowym zasięgiem. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: Były burmistrz Stambułu Ekrem İmamoğlu skazany na ponad 2 lata więzienia za rzekome znieważenie burmistrza jednej z dzielnic Stambułu 4 lata temu. İmamoğlu został w tej sprawie dwukrotnie uniewinniony, ale władza nie odpuszcza, bo były burmistrz Stambułu to główny rywal prezydenta Erdoğana w nadchodzących wyborach prezydenckich. Turecka opozycja mówi o politycznie motywowanym procesie, którego jedynym celem jest wyeliminowanie rywala. W Rzymie po raz pierwszy otwarto dla zwiedzających niezwykłe podziemia Term Trajana. Ich fragmenty znajdują się na wzgórzu Opio niedaleko Koloseum. Wewnątrz zachowały się 2 wyjątkowe antyczne dzieła.
4: Pierwszym z nich jest fresk Città di Pinta, czyli malowane miasto. Widać na nim z góry otoczone murami miasto z wieżami, portem, teatrem i świątynią. Fresk ma około 10 metrów kwadratowych. Ma prawie 2000 lat, powstał wcześniej niż same termy. To dzieło pozwala zobaczyć, jak wyglądały insule, budynki mieszkalne starożytnego Rzymu. Archeolodzy datują je na czasy Nerona lub dynastii Flawiuszów, mówi burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri. Obok fresku jest też wielka mozaika, monumentalna. Monumentalna dekoracja ściany z kolumnami, posągami i postaciami, przypominająca teatralną scenę. Termy można zwiedzać od 12 września, na razie tylko w wybrane dni tygodnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
3: Termy Trajana, dodajmy, otwarto w 109 roku naszej ery. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: Dziś pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami. Na wschodzie i zachodzie przelotne opady deszczu. Najchłodniej w Zakopanem 11 stopni, najcieplej w Szczecinie 21.
6: Sponsorem audycji była grupa...
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Gramy najlepsze dźwięki.

lecie w Sopocie było dosyć chłodno. Ja od razu się spociłem i chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda, jak sądzę, że oddajesz się angielskim.

0: Jest 11. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność 80 świętuje w Katowicach 35-lecie. O obchodach powiemy Państwu za chwilę. Trwają kolejne tarnogórskie gwarki. Dziś imprezie towarzyszy Radio Katowice. A w Parlamencie Europejskim rozpoczęła się batalia o kształt reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. 35 lat działalności świętują dziś Związkowcy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność 80. Uroczystości rocznicowe rozpoczęła msza święta w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach. Następnie uczestnicy złożyli kwiaty przed pomnikiem 9 z Wujka, wspominając górników zastrzelonych przez ZOMO 16 grudnia 1981 roku. Centralnym punktem obchodów jest Akademia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. W jej trakcie zasłużeni członkowie związku otrzymają odznaczenia państwowe. W Zaborzu w gminie Żarki oddano do użytku po gruntownej modernizacji ulicę Olsztyńską. Zadanie ma nie tylko podnieść komfort jazdy, ale także poprawić bezpieczeństwo pieszych. Nie jest to długi odcinek, bo niespełna kilometrowy, ale ważny dla układu komunikacyjnego, przekonuje burmistrz Żarek Adam Zamora.
2: Powstała jezdnia asfaltowa o szerokości 5 metrów, chodnik jednostronny o szerokości 2 metrów, nowe zjazdy, przejścia dla pieszych, ale również oświetlenie w technologii LED. Ta droga stanowi swoisty skrót, połączenie dwóch dróg powiatowych prowadzących do gminy Olsztyn i gminy Poraj.
0: Inwestycja kosztowała ponad 900 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Trwają kolejne tarnogórskie gwarki. To święto miasta odbywa się co roku we wrześniu. Pierwsze gwarki miały miejsce w 1957 roku. Dziś świętowanie zacznie się o 16.30 koncertami na rynku. Pochód gwarkowski, jak co roku, wyruszy jutro o 11.00 sprzed jednostki wojskowej. Ten element gwarków wpisano na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Tradycyjny przemarsz składa się głównie z szeregu postaci historycznych, tworzących najbardziej widowiskową część. Ponadto w pochodzie można dostrzec stowarzyszenia i zespoły regionalne, dzieci i młodzież, organizacje pozarządowe czy zabytkowe pojazdy. Wydarzeniu towarzyszy Radio Katowice. Po południu relacje Agnieszki Baron-Twarkowskiej.

0: na naszej antenie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
2: To będą najważniejsze od wielu lat negocjacje dla Polski w sprawie regulacji środowiskowych. Na szali przyszłość polskiego przemysłu energochłonnego i biznesu. W Parlamencie Europejskim rozpoczęła się właśnie batalia o kształt reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, czyli ETS. Znany jest już raport autorstwa niemieckiego

0: Aktualnie wynosi 1024 hektopaskale, termometry wskażą do 17 stopni Celsjusza. O tej porze, czyli na 4 minuty po 11, mamy jeszcze informacje dla alergików. Aktualnie pylą pokrzywa, komosa, trawy, babka, bylica i ambrozja. W powietrze unoszą się także zarodniki grzybów, dokuczliwe są także roztocza kurzu.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
3: Tu Radio Dźwięk.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 września, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Nadciąga nowy kryzys paliwowy. Saudyjczycy zamknęli rurociąg wschód-zachód. Rząd planuje zaostrzyć kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. 2 lata pracy w huku świszczących bomb. W Kijowie premiera Kassandry w reżyserii Grzegorza Jarzyny. Arabia Saudyjska zamknęła kluczowy rurociąg wschód-zachód po tym, jak atak dronów wywołał pożar rurociągu niedaleko Medyny. Znaczenie saudyjskiego rurociągu wzrosło od czasu zamknięcia cieśniny Ormus. Ostatnio transportował on 5% globalnego zapotrzebowania na ten surowiec. To utrudni eksport z Arabii Saudyjskiej, tym bardziej, że wspierani przez Iran jemeńscy Huti zagrozili atakami na saudyjskie tankowce przepływające przez cieśninę Ormus. Dla Europy oznacza to dalszy wzrost cen energii. W ostatnich dniach sytuacja mocno odbiła się na cenie ropy. W piątek dochodziła ona do $110 za baryłkę. Utrata prawa jazdy za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle oraz większe inwestycje w poprawę infrastruktury kolejowej. To rządowe zapowiedzi po rozmowach z maszynistami, które mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na kolei.
5: Pociągi zwolniły, żeby biurokracja przyspieszyła.
6: Podjąłem się koordynacji tych działań tak, aby w jak najszybszym tempie przedstawić znowelizowane przepisy.
5: Powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: One będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy dla każdego kierowcy, który wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy, kiedy jest zapalone czerwone światło.
5: Zdania kierowców są podzielone.
7: Jestem świadkiem, jak wielu kierowców widzi, że światło miga i wjeżdża jednak na te torowiska. Tu myślę, że jest problem.
8: Nadużywanie przez naszą władzę przepisów, bo jak ten szlaban się podniesie, to te światło będzie się jeszcze świeciło dobrą minutę.
5: Resort chce też przyspieszyć pracę przy montowaniu zabezpieczeń takich jak rogatki czy rejestrujące pojazdy systemy Red Light. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
4: Japońska agencja meteorologiczna podwyższyła do 3 stopnia ostrzeżenia dla wulkanu Tokachi należącego na Hokkaido, najbardziej na północ wysuniętej wyspie Japonii. Wprowadzono ograniczenia w wejściach na tę górę. To jeden z najwyższych szczytów Japonii i najwyższy japoński wulkan. W lipcu i sierpniu po raz pierwszy od 22 lat doszło do niewielkich erupcji. Zagrożenia pożarowe tymczasem przybierają na sile wraz ze zmianami klimatu, co widać było w Europie podczas rekordowo upalnego lata. Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej zwraca uwagę, że strażacy wciąż rozwijają metody gaszenia pożarów w trudno dostępnych miejscach. Specjalizuje się w tym polska grupa strażaków z modułem GFFF.
9: GFFF jest to takie działanie strażaków z lądu, praktycznie ze sprzętem, który mają tylko i wyłącznie na własnym wyposażeniu osobistym i wchodzą w tereny bardzo trudno dostępne, wykonują określone zadania, mineralizują pasy lub też działają przeciw ogniem. Doświadczenia innych państw pokazują, że musimy podglądać, jak również oni sobie radzą w bardzo trudnych terenach, niezamieszkałych, niezurbanizowanych.
4: I to właśnie strażacy z GFFF wspierali w sierpniu hiszpańskich kolegów w walce z ogniem, który trawił trudno dostępne tereny na Półwyspie Iberyjskim. Po niemal 2 latach pracy, po tygodniach prób pod rosyjskimi rakietami, dziś w Kijowie wreszcie premiera Kassandry w reżyserii Grzegorza Jarzyny. To współczesna interpretacja antycznych historii o wojnie, która w sposób naturalny splata się z codziennością Ukraińców.
10: Tytułowa Kassandra, grana przez ukraińską aktorkę Natalię Kobiskę, to nie tylko wieszczka, ale też kobieta próbująca odzyskać pamięć. Jak wyjaśnia reżyser Grzegorz Jarzyna, w przedstawieniu przeplatają się dwa światy, antyczny i współczesny. Osnową

0: zaś jest wojna, pokazana nie bezpośrednio.
1: Wszystko się toczy wokół lamentu, żegnania się z bliską osobą. Na przykład jest duża scena pogrzebu Hektora, ta słynna historia właśnie z Iliady.
0: Reżyser podkreśla, że kontekst współczesny to wojna na Ukrainie. W Kijowie wciąż słychać wybuchy, a ofiary są jak najbardziej realne.
1: Bombardowania się nasilają od czasu, kiedy tu przyjechaliśmy. Mój asystent przedwczoraj był na pogrzebie swojego przyjaciela, który właśnie zginął w ataku w zeszłym tygodniu.
0: Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: Na wschodzie i zachodzie popada dziś przelotnie, ale na południowym wschodzie może padać bardzo intensywnie. W Zakopanem najchłodniej tylko 11 stopni, w Augustowie 17, w Warszawie i Gdańsku 19, w Rzeszowie 13, a najcieplej 21 w Szczecinie.
4: Sponsorem audycji.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Basically just fucking up the entire key. Ha!

0: wybiło południe. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie sprawi, że na stacjach paliw wkrótce zapłacimy jeszcze więcej. Politycy różnych ugrupowań komentują aktualną sytuację. W Sosnowcu można się zarejestrować na badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Do jutra potrwają prace na torowiskach tramwajowych w Katowicach, które wpłyną na komunikację miejską.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Paliwo może być jeszcze droższe. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie winduje ceny ropy. W tym tygodniu baryłka czarnego złota przekroczyła na giełdzie w Londynie 100 dolarów, osiągając na koniec piątkowych notowań ponad 104 dolary. Wkrótce przełoży się to na ceny na stacjach paliw. Michał Połobuczek z Konfederacji uważa, że rząd powinien zainterweniować, obniżając akcyzę i opłatę paliwową.
2: Ja uważam, że w ogóle trzymanie akcyzy w paliwie to jest jakieś wariactwo, to jest mordowanie całej gospodarki, więc ja już dawno bym obciął opłatę paliwową i akcyzę, która jest w benzynie, ponieważ to blokuje rozwój gospodarczy w naszym kraju. I to już trzeba się dawno zająć.
0: Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej wyjaśnia, że rząd ma związane ręce wetami prezydenta Karola Nawrockiego i nie jest w stanie pozyskać do budżetu środków na obniżkę cen paliw.
3: Te weta prezydenta to jest rzucanie kłód pod nogi nie rządowi, ale kierowcom, których paliwo powinno być tańsze dzięki kontynuacji programu CPN. Obniżenie VAT-u, obniżenie akcyzy, kontrola cen. To wszystko zostało zablokowane tymi szkodliwymi wetami prezydenckimi. Pewnie nie pierwszym i pewnie nie ostatnim.
0: Rząd ma za złe prezydentowi przede wszystkim brak podpisu pod ustawą, która przewidywała pozyskanie środków od koncernów paliwowych z osiąganych przez nie nadmiarowych zysków. Karol Nawrocki odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ miał wątpliwości, czy uchwalone przepisy są zgodne z konstytucją. Dzięki tej ustawie rząd miał pozyskać 4 miliardy złotych.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Chętni pacjenci mogą się dziś zarejestrować na badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Mobilny punkt rejestracyjny czeka do godziny 18 w Centrum Handlowym Oszą w Sosnowcu. Badania będzie można wykonać w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu. Lekarze przekonują, że odpowiednio wcześnie wykryta choroba jest w pełni wyleczalna. Każdego roku w Polsce diagnozę raka jelita grubego słyszy nawet 20 tysięcy ludzi. Do badań przesiewowych kwalifikują się osoby po 50. Za 2 godziny w Zawierciu rozpocznie się piknik organizacji pozarządowych. To spotkanie różnych środowisk, które działają na rzecz mieszkańców. W Parku Miejskim powstała m.in. strefa integracji Razem Możemy Więcej, a w niej mnóstwo atrakcji, zapewnia Karolina Kindler-Skowronek z galerii Stara Łaźnia.
4: Będziemy tworzyć, będziemy rozmawiać, będziemy się relaksować na leżakach, będzie można obejrzeć również dzieła stworzone przez twórców nieprofesjonalnych, którzy współdziałają przy środowiskowym domu samopomocy.
0: Organizacje pozarządowe to bardzo ważny element funkcjonowania miasta, dodaje prezydent Zawiercia Anna Nemś.
5: To jest ten trzeci sektor, który wspomaga funkcjonowanie w tych obszarach, w których gmina, instytucje nie do końca funkcjonują. To jest taka działalność, którą chcielibyśmy, żeby się rozwijała bardzo szeroko, żeby młodzież również była zainteresowana działaniem w organizacjach pozarządowych.
0: Przygotowanym atrakcjom towarzyszyć będzie oprawa muzyczna, wystąpi m.in. orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. A do jutrzejszego wieczoru pasażerowie korzystający z komunikacji tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii muszą się liczyć z utrudnieniami. Powodem są prace torowe realizowane od rana w rejonie Centrum Przesiadkowego Zawodzie w Katowicach. Zmiany dotyczą 9 linii i w większości są związane z modyfikacją tras. Przed wyjściem z domu warto zatem sprawdzić rozkład jazdy na stronie internetowej GZM-u. Na koniec jeszcze garść informacji pogodowych. Dziś nie będzie padać. Zamiast parasola zabierzmy ze sobą okulary przeciwsłoneczne, bo w czasie przejaśnień mogą się przydać, ale nad głowami też bardzo dużo chmur. Termometry wskażą dziś do 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
7: Tu Radio Dźwięk.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 września. Minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serię.

0: Kolejne dni mogą przynieść dalsze podwyżki cen paliw. Wzrosną głównie ceny oleju napędowego i autogazu. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex powiedziała, że cena litra diesla może się zbliżyć do 8,95 zł, a LPG do 3,17 zł.
1: Sytuacja na rynku ropy naftowej, która wyznacza nam te poziomy cen, które aktualnie obserwujemy na stacjach, dalej pozostaje niestabilna. Wyraźnie rosną w dalszym ciągu ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA i w przypadku diesla zbliżają się do rekordowego poziomu z początku kwietnia tego roku.
0: Ceny ropy idą w górę nie tylko z powodu napięcia na linii USA-Iran związanego z cieśniną Ormus. Wczoraj Arabia Saudyjska zamknęła kluczowy rurociąg wschód-zachód po tym, jak atak dronów wywołał pożar niedaleko Medyny. Jednocześnie jemeńscy Huti mieli zająć strategiczną wyspę Perim w cieśninie u ujścia Morza Czerwonego. Są utrudnienia w ruchu kolejowym w województwie łódzkim. Pociąg potrącił starszego mężczyznę. Ruch między Domaniewicami a Głownym został wstrzymany.
2: 86-letni mężczyzna trafił pod opiekę medyków. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.
0: Powiedział Bartłomiej Arcimowicz z policji w Zgierzu. Utrudnienia mogą jeszcze potrwać kilkadziesiąt minut. Łódzka Kolej Aglomeracyjna wprowadziła zastępczą komunikację autobusową na odcinku Głowno-Łowicz-Główny. Celowe działanie mogło być powodem wypadku kolejowego w Normandii. Agencja AFP podała, że policja traktuje jako priorytetową wersję, że do wypadku doszło z powodu umyślnego działania. Na torach znaleziony został kawałek szyny, podają media, powołując się na źródła w policji. Pociąg regionalny na trasie Rouen-Caen wykoleił się wczoraj wieczorem. 44 osoby zostały ranne. Słowacja, która do tej pory samotnie blokowała przedłużenie sankcji nałożonych na Rosję i chciała ich złagodzenia, ma teraz sojuszników w Unii. Tak wynika z informacji naszej brukselskiej korespondentki. Sankcje muszą być przedłużone do północy 15 września. Jeżeli tak się nie stanie, to 3000 osób na czele z Władimirem Putinem zostanie usuniętych z czarnej listy. To oznacza odmrożenie aktywów w Europie i zniesienie zakazu wjazdu do Unii.
3: Słowacja uzależnia zgodę na przedłużenie sankcji od wykreślenia z listy dwóch rosyjskich oligarchów, Usmanowa i Friedmana. Do tej pory na to zgody nie było, ale teraz nieoczekiwanie objawili się sojusznicy. Najpierw Francja opowiedziała się za wykreśleniem jednego oligarchy, a teraz, jak wynika z moich informacji, skłaniają się ku temu także niektóre kraje, ale część państw jest oburzona i nadal przeciwna. Dodatkowo do rozwiązania pozostaje kwestia, na ile sankcje będą przedłużane. Pojawiła się propozycja, by przedłużać je o 12 miesięcy, a nie 6 jak do tej pory. Słowacja się nie zgodziła. Irlandzka prezydencja zaproponowała kompromis. Przedłużanie tak jak do tej pory na 6 miesięcy, ale żadnych wykreśleń. Ten kompromis został odrzucony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Mieszkańcy Wrocławia spotkają się z Olgą Tokarczuk. Rozdawane są wejściówki na spotkanie noblistki z czytelnikami, które odbędzie się 14 października w hali stulecia. Będzie to dzień premiery książki Świata jest za dużo.
4: Udało się, na szczęście jeszcze były. Nigdy nie widziałam na żywo, że tak powiem, pani Olgi Tokarczuk, a lubię jej książki. Interesują mnie i dlatego chciałabym po prostu posłuchać rozmowy z nią i zdobyć autograf.
5: To jest nasza polska noblistka, więc myślę, że wypadałoby pójść. Posłucham mądrej kobiety i że otrzymam autograf. No to jest fajna pamiątka też.
6: Odebrałem dla kuzyna jego żony, która jest polonistką i jest wielbicielką Tokarczuk, dlatego poprosili mnie, będą przyjeżdżać ze Śląska na to spotkanie.
7: Udało się tylko dwie, także jeszcze trzeba będzie skorzystać z innych lokalizacji. Byłam na Górach Literatury w Ścinawce w tym roku, także już tam była jakaś zajawka na temat tej książki, nowej książki, także myślę, że zawsze ciekawy. Będzie ciekawie jak zwykle.
0: Wejściówki na spotkanie noblistki z czytelnikami we Wrocławiu można odbierać do 18 września.
8: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Prawie 55% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. W zlewniach większości rzek utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
0: Sobotnie popołudnie pochmurne, ale z większymi rozpogodzeniami. Opady deszczu ominą tylko centralną Polskę. Na wschodzie mogą być intensywne. Od 11 stopni na Podhalu do 19 w centrum i 21 na Pomorzu Zachodnim.

Ja czuję, że w was jest bardzo dużo energii i że to tak, że ona czeka, żeby wybuchnąć i spokojnie to będzie moment na to, a nawet ci, co są na naszych koncertach, wiedzą, że nie jeden. Będzie ich więcej.

gotowy. A ty co zrobisz, jeśli twój syn, jeśli twoja córka okażą się tacy jak oni? To co ty zrobisz?

a ty dalej swoje. Idiota, to otchłań. Oni nie są równi normalnym ludziom.

się topisz, idioto, co ty teraz zrobisz?

wszędzie. Będę życzył ci dobranoc, będę życzył ci wspaniałych snów. O niegroźnej utopii.

0: wybiło południe. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie sprawi, że na stacjach paliw wkrótce zapłacimy jeszcze więcej. Politycy różnych ugrupowań komentują aktualną sytuację. W Sosnowcu można się zarejestrować na badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Do jutra potrwają prace na torowiskach tramwajowych w Katowicach, które wpłyną na komunikację miejską.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec zapraszam. Paliwo może być jeszcze droższe. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie winduje ceny ropy. W tym tygodniu baryłka czarnego złota przekroczyła na giełdzie w Londynie 100 dolarów, osiągając na koniec piątkowych notowań ponad 104 dolary. Wkrótce przełoży się to na ceny na stacjach paliw. Michał Połobuczek z Konfederacji uważa, że rząd powinien zainterweniować, obniżając akcyzę i opłatę paliwową.
2: Ja uważam, że w ogóle trzymanie akcyzy w paliwie to jest jakieś wariactwo, to jest mordowanie całej gospodarki, więc ja już dawno bym obciął opłatę paliwową i akcyzę, która jest w benzynie, ponieważ to blokuje rozwój gospodarczy w naszym kraju. I to już trzeba się dawno zająć.
0: Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej wyjaśnia, że rząd ma związane ręce wetami prezydenta Karola Nawrockiego i nie jest w stanie pozyskać do budżetu środków na obniżkę cen paliw.
3: Te weta prezydenta to jest rzucanie kłód pod nogi nie rządowi, ale kierowcom, których paliwo powinno być tańsze dzięki kontynuacji programu CP. Obniżenie VAT-u, obniżenie akcyzy, kontrola cen. To wszystko zostało zablokowane tymi szkodliwymi wetami prezydenckimi. Pewnie nie pierwszym i pewnie nie ostatnim.
0: Rząd ma za złe prezydentowi przede wszystkim brak podpisu pod ustawą, która przewidywała pozyskanie środków od koncernów paliwowych z osiąganych przez nie nadmiarowych zysków. Karol Nawrocki odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ miał wątpliwości, czy uchwalone przepisy są zgodne z konstytucją. Dzięki tej ustawie rząd miał pozyskać 4 miliardy złotych.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Chętni pacjenci mogą się dziś zarejestrować na badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Mobilny punkt rejestracyjny czeka do godziny 18 w Centrum Handlowym Auchan w Sosnowcu. Badania będzie można wykonać w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu. Lekarze przekonują, że odpowiednio wcześnie wykryta choroba jest w pełni wyleczalna. Każdego roku w Polsce diagnozę raka jelita grubego słyszy nawet 20 tysięcy ludzi. Do badań przesiewowych kwalifikują się osoby po 50. Za 2 godziny w Zawierciu rozpocznie się piknik organizacji pozarządowych. To spotkanie różnych środowisk, które działają na rzecz mieszkańców. W Parku Miejskim powstała m.in. strefa integracji Razem Możemy Więcej, a w niej mnóstwo atrakcji, zapewnia Karolina Kindler-Skowronek z galerii Stara Łaźnia.
4: Będziemy tworzyć, będziemy rozmawiać, będziemy się relaksować na leżakach, będzie można obejrzeć również dzieła stworzone przez twórców nieprofesjonalnych, którzy współdziałają przy środowiskowym domu samopomocy.
0: Organizacje pozarządowe to bardzo ważny element funkcjonowania miasta, dodaje

0: Prezydent Zawiercia Anna Nemś.
1: To jest ten trzeci sektor, który wspomaga funkcjonowanie w tych obszarach, w których gmina, instytucje nie do końca funkcjonują. To jest taka działalność, którą chcielibyśmy, żeby się rozwijała bardzo szeroko, żeby młodzież również była zainteresowana działaniem w organizacjach pozarządowych.
0: Przygotowanym atrakcjom towarzyszyć będzie oprawa muzyczna. Wystąpi m.in. Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. A do jutrzejszego wieczoru pasażerowie korzystający z komunikacji tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii muszą się liczyć z utrudnieniami. Powodem są prace torowe realizowane od rana w rejonie centrum przesiadkowego zawodu.

0: Pięciu linii i w większości są związane z modyfikacją tras. Przed wyjściem z domu warto zatem sprawdzić rozkład jazdy na stronie internetowej GZM-u. Na koniec jeszcze garść informacji pogodowych. Dziś nie będzie padać. Zamiast parasola zabierzmy ze sobą okulary przeciwsłoneczne, bo w czasie przejaśnień mogą się przydać, ale nad głowami też bardzo dużo chmur. Termometry wskażą dziś do 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 września. Minęła 13. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Załęski chce rozmawiać z Putinem. Jest gotowy na spotkanie podczas szczytu G20. Wojskowa Akademia Medyczna wraca do Łodzi po 20 latach. Znów będzie szkolić wojskowych lekarzy. Wielkie kobiety historii Polski dziś na ulicach Warszawy. O 16 rusza Orszak Dziejów. Wołodymyr Zełenski jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem przy okazji szczytu G20, jeżeli rosyjski dyktator będzie tam obecny. Tak, oczywiście, musimy przyjechać, musimy się spotkać, porozmawiać i podjąć decyzję, powiedział prezydent Ukrainy w wywiadzie dla Deutsche Welle. Według Zełenskiego nie ma znaczenia, co powie Putinowi, ani co powie mu rosyjski dyktator. Podkreślił, że w przypadku takiego spotkania liczy się tylko rezultat. Po rozmowach w Kijowie ze specjalnymi wysłannikami prezydenta Trumpa Zełenski powiedział, że Kijów jest gotowy do powrotu do trójstronnych rozmów w sprawie zakończenia wojny. To prawdopodobnie Iran odpowiada za atak na rurociąg wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej, tak mówi prezydent Stanów Zjednoczonych. Incydent doprowadził do wstrzymania pracy tego rurociągu. Wczoraj Arabia zamknęła rurociąg po ataku dronów i pożarze. Władze Iraku zdymisjonowały już dowódcę armii odpowiedzialnego za utrzymanie porządku na terenie, z którego zostały wystrzelone drony do Arabii Saudyjskiej.
5: Znaczenie saudyjskiego rurociągu wzrosło od czasu zamknięcia ciśniny Ormuz. Wcześniej to tamtą drogą wypływała w świat większość saudyjskiej ropy, ale w ostatnim czasie to właśnie rurociągiem płynęło do portu Yanbu nad Morzem Czerwonym od 4 do 5% globalnego zapotrzebowania na ropę. Nie oznacza to natychmiastowego zablokowania eksportu całej saudyjskiej ropy, ale mocno go utrudnia. Tym bardziej, że Arabia Saudyjska ma odcięty także inny szlak żeglugowy. Huti grożą atakiem na wszystkie saudyjskie statki, które będą próbowały wydostać się z Morza Czerwonego przez cieśninę Bab el-Mandab. Huti w ostatnich dniach przejęli kontrolę nad całym wybrzeżem Morza Czerwonego w Jemenie, umacniając tym samym swoją pozycję na korytarzu żeglugowym łączącym Europę z Azją. Jeśli zdołają ją utrzymać, będą mogli dyktować warunki żeglugi w regionie wspólnie z Iranem, który jest ich głównym sprzymierzeńcem. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
4: Wojskowa Akademia Medyczna wraca do Łodzi. Dziś promocję na pierwszy stopień oficerski otrzymali podchorążowie. Uczelnia od nowego roku akademickiego będzie kształcić wojskowych lekarzy, ratowników medycznych i specjalistów potrzebnych armii, ale nie tylko, podkreślił wiceszef MON Cezary Tomczyk.
6: Dziś budujemy cały system medycyny pola walki. Wojskowa Akademia Medyczna, wojska medyczne, budowa szpitali polowych, Legion Medyczny, ale to rola uczelni medycznej jest kluczowa. To tu już w tym roku wykształcimy ratowników medycznych, w kolejnych latach lekarzy, personel medyczny na potrzeby sił zbrojnych, ale i państwa.
4: Wcześniej Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi działała w latach 1957-2003. Do bardzo groźnie wyglądającego wypadku doszło na ekspresowej 17 na wysokości Garbowa koło Lublina. W nocy samochód zderzył się z łosiem. Jedna osoba trafiła do szpitala. Łoś nagle wszedł na drogę, mówi Anna Kamola z policji w Lublinie.
7: W wyniku tego zdarzenia pojazd zjechał na pobocze, a następnie wylądował w przydrożnym rowie. Chwilę później na leżącego na jezdni padłego łosia najechał pojazd ciężarowy. Kierujący Volkswagenem 42-latek został przetransportowany do szpitala. Mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń. Żadnych obrażeń nie odniósł z kolei kierujący pojazdem

0: ciężarowym.
1: Przez 2 godziny droga w kierunku Lublina była całkowicie zablokowana. Wielkie kobiety w historii Polski to motyw przewodni tegorocznego Orszaku Dziejów. Kolorowy korowód, jak co roku, w połowie września przejdzie ulicami Warszawy. Rekonstruktorzy wcielą się w 150 postaci historycznych. Tegoroczne wydarzenie to lekcja dumy z osiągnięć wybitnych kobiet, które miały ogromny wpływ na historię Polski, Europy i świata, mówi prezes Fundacji Orszak Dziejów, Anna Murawska.
2: Naszymi wyjątkowymi bohaterkami będą Maria Kili-Skłodowska, noblistka, pierwsza polska złota medalistka Halina Konopacka, matka niewidomych Róża Czacka, Stanisława Leszczyńska-Położna z Auschwitz, a także księżna Dobrawa, żona pierwszego władcy Polski. Ale nie zabraknie królowej Bony czy księżnej Kingi.
1: Orszak rozpocznie się o 16 przy kościele Sióstr Wizytek na krakowskim Przedmieściu, następnie przejdzie na plac Zamkowy. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami. Na wschodzie i zachodzie przelotne opady deszczu. Na wschodzie chwilami mogą być dość intensywne. Teraz na termometrach w Zakopanem tylko 9 stopni, w Warszawie 17, w Helu 18, w Legnicy 20.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Dźwięk.

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od

0: Jest już 13. Kolejne dni mogą przynieść dalsze podwyżki cen paliw. Odczują to przede wszystkim właściciele diesli. Wkrótce ruszy budowa kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Radlina II w Wodzisławiu Śląskim. Minister Obrony Narodowej dziękuje żołnierzom wojsk lądowych. Dziś mają swoje święto.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Kolejne dni mogą przynieść dalsze podwyżki cen paliw, spodziewają się analitycy. Podwyżki dotyczyć będą głównie cen oleju napędowego i autogazu. Urszula Cieślak z biura Reflex powiedziała, że cena litra diesla może się zbliżyć do 8,95 zł, a LPG do 3,17 zł.
2: Sytuacja na rynku ropy naftowej, która wyznacza nam te poziomy cen, które aktualnie obserwujemy na stacjach, dalej pozostaje niestabilna. Wyraźnie rosną w dalszym ciągu ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA i w przypadku diesla zbliżają się do rekordowego poziomu z początku kwietnia tego roku.
0: Wysoki poziom cen diesla to efekt ograniczonej podaży tego paliwa na rynku globalnym ze względu na ograniczenia eksportu z regionu Bliskiego Wschodu i obowiązujące do końca września embargo rosyjskiego rządu na eksport diesla i oleju opałowego. Oprócz napięcia na linii Stany Zjednoczone-Iran związanego z cieśniną Ormus, Arabia Saudyjska zamknęła kluczowy rurociąg wschód-zachód po tym, jak atak dronów wywołał jego pożar niedaleko Medyny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Wkrótce ruszy budowa kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Radlina II w Wodzisławiu Śląskim. To drugi etap przywracania równowagi wodnej w tej części miasta, która została zaburzona w wyniku pracy kopalni. W pierwszym etapie w 2024 roku powstało 90 metrów kanalizacji oraz zbiornik retencyjny, mówi Klaudia Bartkowiak z Urzędu Miasta.
3: Teraz przyszedł czas na drugi etap, czyli budowę kolejnych około 160 metrów kanalizacji w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego. Tutaj wody opadowe będą odprowadzane do leśnicy. A działamy przede wszystkim, żeby przeciwdziałać zagrożeniu podtopieniami, żeby wpływać na poprawę stosunków wodnych w tej części miasta, bo przecież najwięcej z tej inwestycji skorzystają mieszkańcy właśnie dzielnicy Radlina II.
0: Reorganizacja stosunków wodnych w Radlinie II to koszt ponad 800 tysięcy złotych. Inwestycja jest dofinansowana z funduszy europejskich. Pracownicy Tauronu oraz ich dzieci kolejny raz, już drugi, wystąpili na deskach Teatru Śląskiego. Tym razem wraz z reżyserem spektaklu Bartoszem Błaszczyńskim wystawili sztukę dla dzieci zatytułowaną A niech to gęś kopnie. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch rozmawiała z aktorami tuż przed występem.
4: Jestem wilkiem.
5: Jest świetnie.
4: Poza pracą liczą się też różne rzeczy inne, trzeba mieć pasję.
6: Fantastyczni ludzie i fajna ekipa.
7: Absolutnie cudownie. Świetna energia. Ja, świetni ludzie, jak w domu.
8: Głównie próby odbywały się wieczorami po pracy. To są pracownicy wszystkich spółek grupy, więc poznaliśmy się tutaj z niektórymi po raz pierwszy. Świetnie się dogadywaliśmy, no i było bardzo dużo śmiechu i zabawy.
9: Ja gram zajączka i kurczaka w kurniku. Poznałam nowych przyjaciół.
10: Chciałabyś zostać aktorką?
9: Nie rozważałam na tym, ale jak tu jestem, to coś mi się tam przewija w głowie.
0: Przed rozpoczęciem prób pracownicy spółki przeszli wewnętrzny casting zorganizowany przez Teatr Śląski. Minister Obrony Narodowej dziękuje żołnierzom wojsk lądowych oraz ich rodzinom za codzienną służbę Polsce. Dziś w rocznicę bitwy pod Wiedniem jest obchodzone święto tych wojsk. Gratulacje i podziękowania za służbę dla bezpiecznej ojczyzny, za wysiłek, który każdego dnia podejmujecie, aby Polska była silnym państwem i bezpiecznym miejscem do życia dla nas wszystkich, napisał w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz. Podziękował również za to, że Wojsko Polskie jest modernizowane razem z żołnierzami. Szczególnie dziś dziękuję za to, że razem możemy wprowadzać najnowocześniejszy sprzęt, budować interoperacyjność z naszymi sojusznikami i zapobiegać zagrożeniom hybrydowym ze wschodu. Czytamy we wpisie Władysława Kosiniaka-Kamysza. Choć nad głowami sporo chmur, to jest

0: też sporo przejaśnień. Nie spodziewamy się opadów deszczu. Termometry wskażą w najcieplejszym momencie dnia 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale.
1: Tu Radio Dźwięk.

0: Czanbu nad Morzem Czerwonym około 5% globalnego zapotrzebowania na ropę. Jeszcze w tym roku ruszy remont obserwatorium meteorologicznego na Śnieżce. Potrwa do 2031 roku. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreśla, że inwestycja będzie wyjątkowo trudna. Na Śnieżce okienko pogodowe do prac budowlanych to kilkanaście tygodni w roku.
1: Realizacja inwestycji będzie dużym wyzwaniem. Śnieżka słynie z silnych wiatrów i gwałtownych zmian pogody. Wszystko to przy konieczności ochrony cennego środowiska Karkonoskiego Parku Narodowego i zachowania dziedzictwa architektonicznego obserwatorium.
0: Obiekt od 11 lat jest niedostępny dla turystów. Koszt remontu to prawie 25 milionów złotych. W obiekcie powstanie restauracja dla gości, strefa sanitarna oraz pokoje noclegowe. Dobiega końca wystawa Kolekcjoner Ignacy Korwin-Mielewski w Warszawskim Muzeum Narodowym. Korwin-Mielewski tworzył swój zbiór na przestrzeni 30 lat, między 1880 a 1910 rokiem. Obrazy zamawiał u malarzy polskich wykształconych w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, uczelni, której sam był studentem przez 5 lat, mówi kuratorka ekspozycji Renata Higersberger.
2: Miał okazję od 1871 roku poznać cały kwiat najlepszych nazwisk naszych artystów, przede wszystkim Aleksander Gierebski. Oprócz tego 10 prac Józefa Chełmońskiego, 10 prac Jacka Malczewskiego. Wspaniałą reprezentację największych artystów od Witolda Pruszkowskiego, Juliana Fałata, Wincentego Wodzinowskiego.
0: I radzimy się pospieszyć, ponieważ jutro ostatni dzień wystawy. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Na wschodzie i zachodzie opady deszczu, na wschodzie mogą być intensywne, w górach silniejszy wiatr. W Krośnie 13 stopni, w Ołku 17, w Łodzi 19, w Legnicy 20, w Gorzowie 21, najchłodniej pod Tatrami 11 stopni.
4: Zapraszam. Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, Zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat ex-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas
2: oczko,
1: byśmy przestali pościć. A myśmy byli
2: w szoku.
1: W sklepach tyle nowości, plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski, farby w kolorze malin, banany.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

chociaż może co wmówiłaś mi. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku. Może tak naprawdę wszystko.

0: Wybiła 15. W Tarnowskich Górach trwa Święto Miasta. To wydarzenie relacjonujemy Państwu na antenie Radia Katowice. Katowicki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej uruchomił program edukacyjny skierowany do seniorów. Więcej o nim powiemy już za chwilę. Dziś przypada Dzień Pierwszej Pomocy. Zapytaliśmy zatem mieszkańców Katowic, czy wiedzą, jak jej udzielać.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Plenerowe miasteczko Radia Katowice gości dziś w Tarnowskich Górach. Trwają bowiem coroczne gwarki, czyli święto muzyki, historii i tradycji. Tegoroczna edycja ma szczególny charakter, ponieważ miasto świętuje 500-lecie istnienia. Z uczestnikami gwarków rozmawia reporterka Radia Katowice Agnieszka Baron-Twarkowska.
2: Pani widzę w gwarkowej, huście.
3: No bo jestem tarnogórzanką.
2: Za co pani lubi Tarnowskie Góry?
3: Za to, że tu mieszkam, że tu się urodziłam, że stąd pochodzi moja mama, że jej rodzice wybrali to miasto po plebiscytach, a nie żadne inne.
2: Po prostu Tarnogórzanie lubią swoje miasto i pokazują to nie tylko od święta, jakim niewątpliwie są właśnie gwarki.
0: Na scenie głównej na rynku wystąpi wieczorem zespół Bajma, jutro Orkiestra Kamiliańska, Marcin Wyrostek i zespół Dżem. Mikołowskie Boromeuszki świętują. Założony przez nie w 1901 roku Szpital Świętego Józefa działa nieprzerwanie od 125 lat. Powołały go do życia siostry, które przyjechały do Mikołowa 130 lat temu. Dziś zgromadzenie opiekuje się nie tylko pacjentami szpitala, ale także dziećmi i seniorami, wyjaśnia siostra Paulina Łuba, która przez lata sprawowała funkcję przełożonej generalnej.
4: W międzyczasie siostry zajęły się wychowaniem przedszkolnym, szkołą. Mieliśmy też i mamy do dzisiaj katechizację. Mamy ZOL. Ubodzy też byli pod naszą szczególną opieką i troską. Bardzo zżyłyśmy się z lokalną społecznością i jesteśmy pomiędzy ludźmi. No zobaczymy, jaka będzie przyszłość, ale my mamy trzymać rękę przy naszej misji.
0: Przez 125 lat Mikołowski Szpital Świętego Józefa rozrastał się i doposażał.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: To były czasy. To nowy projekt Katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej skierowany do seniorów. Dwa razy w miesiącu miłośnicy najnowszej historii mogą wziąć udział w spotkaniach, wykładach i spacerach historycznych. Zapraszamy zarówno indywidualnych mieszkańców, jak i seniorów zrzeszonych w uniwersytetach trzeciego wieku, mówi autorka projektu Ewelina Małachowska z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w katowickim IPN-ie.
5: Jak i tych, którzy są zrzeszeni w jakichś stowarzyszeniach, bardzo często gdzieś przy osiedlach. Każdy miesiącu proponujemy jeden temat i dwa terminy realizacji. Będzie to forma wykładów, będzie spacer po Katowicach śladem powstań śląskich. Będą wykłady dotyczące grabieży dzieł sztuki w czasie II wojny światowej, temat dotyczący Holokaustu, śledztwa katyńskiego, temat prowadzony przez jednego z naszych prokuratorów, dotyczące tortur, jakie były stosowane w PRL-u. Rozbieżność i wachlarz tych tematów jest bardzo duży, jest w czym wybierać.
0: Wykłady i spotkania będą się odbywać w sali konferencyjnej przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN w Katowicach. Liczba miejsc jest jednak ograniczona, a szczegóły są dostępne w sieci pod adresem edukacja.ipn.gov.pl. Dziś przypada Dzień Pierwszej Pomocy, którego celem jest promowanie idei ratowania życia w nagłych wypadkach. Zapytaliśmy zatem mieszkańców Katowic, czy wiedzą, jak pomóc komuś w potrzebie.
6: Myślę, że pół na pół, w zależności jaka sytuacja by była.
7: Tak, bo mieliśmy niedawno kurs na prawo jazdy i mieliśmy wykłady z panem ratownikiem.
8: Coś tam potrafimy.
9: Tak, byłam na kursie pierwszej pomocy.
10: A w przypadku na przykład duszącego się dziecka?
6: To myślę, że tak, bo tam gdzieś się bierze na kolano i gdzieś tam się od tyłu w plecki tak lekko uderza.
0: Te głosy zebrał Wojciech Par. Warto przypomnieć, że zgodnie z polskim prawem udzielenie pomocy w nagłych wypadkach jest obowiązkiem. Dziś padać nie będzie, mamy natomiast sporo chmur, ale też i przejaśnień. Termometry wskazują teraz do 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie nieco spadło i wynosi 1023 hektopaskale. Ode mnie to już wszystko. O 16 informacje Radia Katowice przedstawi Państwu Sławomir Herman. Dziękuję za uwagę. Życzę dobrego popołudnia. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia jutro.

0: Radio Dźwięk.
1: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
0: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 września. Minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rosyjski atak na Ukrainę. Polskie lotnictwo w powietrzu. Alert RCB dostali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wojskowa Akademia Medyczna wraca do Łodzi po ponad 20 latach. Są pierwsze awanse oficerskie. Koszalin pamięta o ofiarach 11 września. Strażacy i ratownicy zorganizowali honorową wspinaczkę. Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Alert RCB o takiej właśnie treści wysłano do mieszkańców kilkunastu powiatów z województw lubelskiego i podkarpackiego. Nie ma jeszcze decyzji, czy Władimir Putin pojedzie w grudniu na szczyt G20 w Miami, informuje agencja Interfax, powołując się na rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa. Wcześniej w wywiadzie dla Deutsche Welle Władimir Zełenski powiedział, że jest gotowy spotkać się z Putinem przy okazji właśnie tego szczytu G20, jeżeli rosyjski dyktator będzie tam obecny. Odnosząc się do tej wypowiedzi, Pieskow powtórzył wielokrotnie prezentowane przez Kreml stanowisko. Jeżeli ukraiński przywódca chce spotkać się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, powinien przyjechać do Moskwy. Wojskowa Akademia Medyczna wróciła do Łodzi po ponad 20 latach. Dziś ponad 100 podchorążych otrzymało promocję na pierwszy stopień oficerski. To absolutnie wyjątkowa chwila, mówił podczas uroczystości wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
4: Kiedy prezydent podpisał ustawę zgłoszoną przez rząd o powołaniu Wojskowej Akademii Medycznej, zadzwonili do nas sojusznicy ze Stanów Zjednoczonych, informując nas, że jak najszybciej chcieliby uruchomić wymianę studentów.
5: No duma i wzruszenie. Jestem też pierwszą osobą wojskową i medyczną w rodzinie, więc to też jest taka odpowiedzialność i, no i duma po prostu.
3: Wcześniej Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi działała w latach 1957-2003. Honorową wspinaczką w Koszalinie po raz kolejny upamiętniono ofiary zamachu na World Trade Center. Strażacy i ratownicy medyczni z pełnym ekwipunkiem, policjanci, strażnicy graniczni, biegacze oraz uczniowie koszalińskich szkół kilkanaście razy weszli na ostatnie piętro budynku Politechniki Koszalińskiej. W honorowej wspinaczce wziął udział m.in. Przemysław Borys, ratownik medyczny z Koszalina.
6: Jestem tutaj co roku, od samego początku, żeby nie zapomnieć, żeby uczcić tych, którzy tam polegli, którzy zginęli. To siedzi głęboko w nas wszystkich, tych, którzy biorą w tym udział. To bardziej duma z tego, że można w jakiś sposób to upamiętnić. Można naszym przyjaciołom za oceanu dać znak, że pamiętamy.
3: 25 lat temu w zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku zginęło prawie 3000 osób. Wśród ofiar było 343 strażaków, w tym trzech pochodzenia polskiego. Od połowy września Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zyska nowe, rozszerzone uprawnienia kontrolne. Jakie? O tym wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak.
7: Najważniejsza zmiana jest taka, że dzisiaj IHARS, czyli nasza inspekcja, może kontrolować nie tylko etykiety, ale również kwestie związane z internetem, te propozycje handlu internetowe. Też wprowadzamy taką kategorię przestępstw, oszustwo żywnościowe. Podlegało to będzie karze. Zwiększamy również kontrolę na granicy tych produktów, które wjeżdżają. No, forma edukacyjna też w połączeniu z ODR-em. To będziemy mówić o dobrej żywności, o bezpieczeństwie żywnościowym. To wszystko jest w tych zmianach, które wyposażają inspekcję w nowe zadania, ale również nowe etaty.
3: Na granicy inspekcja zyskuje możliwość skontrolowania każdego transportu żywności wjeżdżającego do Polski. Wzrosną opłaty za przejazd węgierskimi autostradami. Podwyżki wejdą w życie w przyszłym roku. Węgierska gospodarka ma się jednak dobrze i winiety mają zdrożeć tylko o ponad procent.
8: Są to jednak na razie wyliczenia ekspertów, a nie oficjalny cennik. W przypadku samochodów osobowych roczna ogólnokrajowa winieta kategorii D1 może kosztować w przeliczeniu około 743 zł. Roczna winieta regionalna obowiązująca na terenie jednego komitetu to według prognoz około 86

0: zł. Droższe mogą być także winiety krótkoterminowe, wybierane najczęściej przez turystów. Szacowana cena jednodniowej to około 67 zł, a miesięcznej około 134 zł. Podwyżki obejmą również większe pojazdy oraz motocykle. Ostateczne ceny na 2027 rok zostaną jednak ustalone dopiero w oficjalnym rozporządzeniu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Ponad połowa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z prądu. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: Po Morzu Zachodnim chłodniej pod Tatrami 11 stopni.
1: Trójka.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła właśnie 16. Do 18 trwa w Sosnowcu rejestracja na badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Pracownicy Tauronu oraz ich dzieci po raz drugi wystąpili na deskach Teatru Śląskiego. Dziś świętują przedstawiciele bytomskiego trzeciego sektora.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Chętni pacjenci mogą się dziś zarejestrować na badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Mobilny punkt rejestracyjny czeka do 18 w jednym z centrum handlowych w Sosnowcu. Badania będzie można wykonać w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. Jak stwierdził dr Jerzy Eszyk, kierownik pracowni endoskopii przewodu pokarmowego w sosnowieckiej lecznicy, te badania są bardzo ważne.
2: To ratuje życie. Jest to jeden z niewielu raków, który szybko zdiagnozowany, można go wyleczyć całkowicie. A z kolei rak zaniedbany, który rozpoznajemy dopiero wtedy, kiedy choroba jest bardzo zaawansowana, na pewno skraca życie i jego wyleczenie wtedy, kiedy jest już na takim etapie, kiedy nie da się go usunąć, jest to rzecz, która tak naprawdę kończy życie pacjenta.
0: Na miejscu czekają też specjaliści, którzy wyjaśniają procedurę badań i wszystkie wątpliwości. Do badań przesiewowych kwalifikują się osoby po 50. Młodsi pacjenci, jeśli przypadki tej choroby wystąpiły w pierwszej linii pokrewieństwa. Ruch na blisko 30-kilometrowym odcinku autostrady A4 w województwie śląskim zostanie przeanalizowany. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała stosowną umowę z wykonawcą, który zajmie się fragmentem między Gliwicami a Mysłowicami. W ramach zadania przeprowadzone będą szczegółowe pomiary natężenia ruchu, a także zostaną przeanalizowane możliwe warianty ewentualnych usprawnień. Zadanie za niemal 3 miliony złotych ma zostać zrealizowane w ciągu najbliższych 16 miesięcy. Odcinek autostrady A4 między Sośnicą a Brzęczkowicami to jeden z najbardziej zatłoczonych fragmentów tej drogi w kraju. Pracownicy Tauronu oraz ich dzieci po raz drugi wystąpili na deskach Teatru Śląskiego. Tym razem wraz z reżyserem spektaklu Bartoszem Błaszczyńskim wystawili sztukę dla dzieci zatytułowaną A niech to gęś kopnie. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch rozmawiała z aktorami tuż przed występem.
3: Jestem wilkiem. Jest świetnie. Poza pracą liczą się też różne rzeczy inne. Trzeba mieć pasję.
4: Fantastyczni ludzie i fajna ekipa.
5: Absolutnie cudownie. Świetna energia, świetni ludzie, jak w domu.
6: Głównie próby odbywały się wieczorami po pracy. To są pracownicy wszystkich spółek grupy, więc poznaliśmy się tutaj z niektórymi po raz pierwszy. Świetnie się dogadywaliśmy, no i było bardzo dużo śmiechu i zabawy.
7: Ja gram zajączka i kurczaka w kurniku. Poznałam nowych przyjaciół.
8: Chciałabyś zostać aktorką?
7: Nie rozważałam na tym, ale jak tu jestem, to coś mi się tam przewija w głowie.
0: Pracownicy Tauronu wystawili do tej pory na scenie Teatru Śląskiego spektakle A niech to gęś kopnie oraz Dziób w dziób. Obie sztuki wyreżyserował Bartłomiej Błaszczyński. Dziś świętują przedstawiciele bytomskiego trzeciego sektora. Fajer w Bytomiu, czyli

0: Festiwal organizacji pozarządowych przejmują plac Sobieskiego, który staje się sercem wydarzeń kulturalnych i społecznych miasta, by przybliżyć mieszkańcom działalność lokalnego trzeciego sektora oraz zachęcić do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Od teraz do 21 będzie można skorzystać z bogatego programu artystycznego, edukacyjnego i rekreacyjnego, przygotowanego przez kilkadziesiąt organizacji pozarządowych z Bytomia. Punktem programu, który przyciągnie uwagę uczestników, będzie ognisty taniec. Teraz pogoda. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni Celsjusza. Wysoko w Beskidach od 7 do 10 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 września, minęła właśnie 16. Anna Kowal-Brankati, zapraszam na serwis. Rosyjskie drony atakują Ukrainę. Polskie wojsko podnosi gotowość. RCB wysyła alerty dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Trzy nowe stacje warszawskiego metra, coraz bliżej otwarcia. Pociąg testowy wjedzie jeszcze w tym miesiącu. W serwisie także wino z historią sięgającą średniowiecza. Trwa winobranie w sercu czeskiej Pragi. Wojsko podniosło gotowość sił obrony powietrznej w związku z aktywnością rosyjskich dronów atakujących Ukrainę. Nasze działania mają charakter prewencyjny, powiedział nam podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych.
5: Obserwujemy aktywność rosyjskich bezzałogowców blisko naszej granicy, stąd też decyzja o podniesieniu gotowości dla wybranych sił i środków systemu obrony powietrznej, a także decyzja o poderwaniu śmigłowca wojskowego w celu zabezpieczenia i monitorowania sytuacji w naszej przestrzeni powietrznej.
4: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców części Lubelszczyzny i Podkarpacia. Służby apelują o śledzenie komunikatów. Rosjanie zaatakowali m.in. obiekty kolejowe w Fastowie, w obwodzie kijowskim oraz w Łódzku. Ukraińskie media informują, że atak trwa. W Kielcach do jutra trwają Army Days. Mieszkańcy mogą obejrzeć polski sprzęt wojskowy, drony, symulatory, wyrzutnie rakiet i czołgi.
6: Sprzęt, który prezentuje się na Placu Wolności, jest to sprzęt, który wcześniej prezentował się podczas MSPO. Stąd też zrobiliśmy taki otwarty dzień dla mieszkańców, aby mogli podziwiać to, czym siły zbrojne się posługują. Nie zawsze mamy możliwość oglądania czołgów, z tym bardziej na Placu Wolności.
4: Powiedziała podpułkownik Renata Mycio z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Szczególne zainteresowanie wzbudza stoisko z nowoczesnymi dronami i symulatorami lotu.
7: Drony to jest przyszłość teraz dzisiejszej armii, tak mi się wydaje. I właśnie do zwiadu, do szybkiego rozpoznania terenu, no to mi się wydaje, to jest podstawa teraz dzisiejszej armii.
8: Dużo wystaw. Przed chwilą z synem mieliśmy udział w symulacji dachowania. Bardzo polecam. Coś tam daje do myślenia.
4: Army Days to także wydarzenie muzyczne. Finałowy koncert galowy odbędzie się jutro na kieleckiej kadzielni. Dobiegają końca prace na ostatnim fragmencie drugiej linii metra. Na warszawskim Bemowie zostaną oddane trzy stacje: Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin. Jeszcze w tym miesiącu na torowisko wjedzie pociąg testowy, mówi rzeczniczka metra Anna Bartoń.
9: Także pod koniec miesiąca na swoje miejsce docelowe wróci pętla autobusowa. Tak więc prace są na końcowym etapie. 9 listopada kończy się kontrakt. Tego dnia będzie zgłoszone zarówno stacje pasażerskie Lazurowa, Chrzanów, jak i Karolin, a także stacja techniczno-postojowa Mory, taka, żeby uzyskać pozwolenie na użytkowanie.
4: Dziś mieszkańcy Warszawy mogli zobaczyć, jak powstaje metro i zwiedzić stację Lazurowa. W Czechach trwają festiwale winobrania. To przede wszystkim morawska tradycja, która przyjęła się również w stolicy. Winnicę Świętej Klary w praskim ogrodzie botanicznym odwiedził nasz korespondent Wojciech Stopba.
10: Przyjechaliśmy z Mikulowa. Można u nas degustować trzy

13 różnych win, z czego prawie połowa to rocznik 2022. Ten rok był dla południowomorawskich winiarzy specyficzny. Ominęły nas gradobicie, ale dotknęła nas susza. Jakości tegorocznych zbiorów nie jesteśmy jeszcze w stanie ocenić, ale widać już, że grona są bardzo

0: Klary jest jedną z najstarszych w Pradze. Jej historia sięga średniowiecza. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Na wschodzie i zachodzie do końca dnia możliwe opady deszczu. Od 13 stopni na Podkarpaciu do 17 na Mazurach i 21 na Pomorzu Zachodnim.
2: Autopromocja.
3: Miłość. Dziwaczna.
4: Tu Radio Dźwięk.

wreszcie odetchnęli. Zwiał, nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombin

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: Bardzo dziękujemy. No dobrze, kochani, jeżeli pozwolicie, chciałbym przedstawić mój wspaniały zespół i poprosić was o gorące brawa dla nich.
1: Kuba Galiński. Magdalena Laskowska. Julia Kulpa. Aga Bigaj. Aleksander Świerkot. Tomasz Duda. Oliwier Andruszczenko. Dominik Tremski. Darek Sprawka. Jacek Szanowski. Patrick DePan, Piotr Madej. I Marcin Łanowski.
2: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła właśnie 16. Do 18 trwa w Sosnowcu rejestracja na badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Pracownicy Tauronu oraz ich dzieci po raz drugi wystąpili na deskach Teatru Śląskiego. Dziś świętują przedstawiciele bytomskiego trzeciego sektora.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Chętni pacjenci mogą się dziś zarejestrować na badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Mobilny punkt rejestracyjny czeka do 18 w jednym z centrum handlowych w Sosnowcu. Badania będzie można wykonać w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. Jak stwierdził dr Jerzy Eszyk, kierownik pracowni endoskopii przewodu pokarmowego w sosnowieckiej lecznicy, te badania są bardzo ważne.
2: To ratuje życie. Jest to jeden z niewielu raków, który szybko zdiagnozowany, można go wyleczyć całkowicie. A z kolei rak zaniedbany, który rozpoznajemy dopiero wtedy, kiedy choroba jest bardzo zaawansowana, na pewno skraca życie i jego wyleczenie wtedy, kiedy jest już na takim etapie, kiedy nie da się go usunąć, jest to rzecz, która tak naprawdę kończy życie pacjenta.
0: Na miejscu czekają też specjaliści, którzy wyjaśniają procedurę badań i wszystkie wątpliwości. Do badań przesiewowych kwalifikują się osoby po 50. Młodsi pacjenci, jeśli przypadki tej choroby wystąpiły w pierwszej linii pokrewieństwa. Ruch na blisko 30-kilometrowym odcinku autostrady A4 w województwie śląskim zostanie przeanalizowany. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała stosowną umowę z wykonawcą,

0: który zajmie się fragmentem między Gliwicami a Mysłowicami. W ramach zadania przeprowadzone będą szczegółowe pomiary natężenia ruchu, a także zostaną przeanalizowane możliwe warianty ewentualnych usprawnień. Zadanie za niemal 3 miliony złotych ma zostać zrealizowane w ciągu najbliższych 16 miesięcy. Odcinek autostrady A4 między Sośnicą a Brzęczkowicami to jeden z najbardziej zatłoczonych fragmentów tej drogi w kraju. Pracownicy Tauronu oraz ich dzieci po raz drugi wystąpili na deskach Teatru Śląskiego. Tym razem wraz z reżyserem spektaklu Bartoszem Błaszczyńskim wystawili sztukę dla dzieci zatytułowaną A niech to gęś kopnie. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch rozmawiała z aktorami tuż przed występem.
1: Jestem wilkiem. Jest świetnie. Poza pracą liczą się też różne rzeczy inne. Trzeba mieć pasję.
2: Fantastyczni ludzie i fajna ekipa.
3: Absolutnie cudownie. Świetna energia, świetni ludzie, jak w domu.
4: Głównie próby odbywały się wieczorami po pracy. To są pracownicy wszystkich spółek grupy, więc poznaliśmy się tutaj z niektórymi po raz pierwszy. Świetnie się dogadywaliśmy, no i było bardzo dużo śmiechu i zabawy.
5: Ja gram zajączka i kurczaka w kurniku. Poznałam nowych przyjaciół.
6: Chciałabyś zostać aktorką?
5: Nie rozważałam na tym, ale jak tu jestem, to coś mi się tam przewija w głowie.
0: Pracownicy Tauronu wystawili do tej pory na scenie Teatru Śląskiego spektakle A niech to gęś kopnie oraz Dziób w dziób. Obie sztuki wyreżyserował Bartłomiej Błaszczyński. Dziś świętują przedstawiciele bytomskiego trzeciego sektora. Fajer w Bytomiu, czyli festiwal organizacji pozarządowych, przejmują plac Sobieskiego, który staje się sercem wydarzeń kulturalnych i społecznych miasta, by przybliżyć mieszkańcom działalność lokalnego trzeciego sektora oraz zachęcić do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Od teraz do 21:00 będzie można skorzystać z bogatego programu artystycznego, edukacyjnego i rekreacyjnego, przygotowanego przez kilkadziesiąt organizacji pozarządowych z Bytomia. Punktem programu, który przyciągnie uwagę uczestników, będzie ognisty taniec. Teraz pogoda. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni Celsjusza. Wysoko w Beskidach od 7 do 10 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 września, minęła właśnie 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rosyjskie drony nad Ukrainą. Uruchomiono alarm po polskiej stronie granicy. 26-latka wypadła z drugiego piętra w Konstantynowie Łódzkim. Śmigłowiec zabrał ją do szpitala. Céline Dion wraca na scenę po 6 latach. Dziś pierwszy z 16 koncertów w Paryżu. Rosjanie zaatakowali dronami obiekty kolejowe w Fastowie w obwodzie kijowskim i Łucku w obwodzie wołyńskim. W Łucku rosyjski dron spadł na pociąg. Pasażerów ewakuowano. Nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych. Atak trwa, na niebie są stada szachedów, napisał w mediach społecznościowych szef ukraińskich kolei. Chcę pokazać solidarność większości Polaków z walczącą Ukrainą. Tak z kolei mówił w Kijowie szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski odniósł się do najnowszych ataków dronowych Rosjan. Zostały przeprowadzone najprawdopodobniej nowymi typami dronów.
9: Dronów z napędem odrzutowym, które mają większą głowicę, większą prędkość, więc większą wysokość, są trudniejsze do zestrzeliwania. Oczywiście mamy nadzieję, że obrona przeciwlotnicza Ukrainy sprosta temu wyzwaniu i oczywiście to jest też coś, co jest analizowane przez Wojsko Polskie.
8: W związku z rosyjskim atakiem po polskiej stronie zwiększono gotowość obrony powietrznej i wydano alert RCB dla mieszkańców dwóch województw, lubelskiego i podkarpackiego. Kobieta wypadła z okna w Konstantynowie Łódzkim. Lotnicze pogotowie ratunkowe przewiozło ją do szpitala. 26-latka wypadła z drugiego piętra.
10: Poszkodowana została przetransportowana przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala w Łodzi. Okoliczności i przyczyny zdarzenia są ustalane.
8: Powiedział Mateusz Piliński z policji w Łodzi. Na miejscu wypadku pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Prezydium Lubelskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości podjęło uchwałę o skreśleniu z listy członków partii czworga radnych z Lublina, którzy wstąpili do Stowarzyszenia Rozwój Plus i założyli nowy klub w Radzie Miasta. Swoimi działaniami pokazali, że ich tok myślenia nie pokrywa się z celami i programem PiS, mówi sekretarz Lubelskich Struktur Partii Marek Wojciechowski.

0: właśnie prezydium zarządu pod przewodnictwem prezesa Przemysława Czarnka podjęło decyzję o usunięciu ich z Prawa i Sprawiedliwości. No cóż, podjęli taką decyzję, jaką podjęli, ale nie można być jednocześnie w Prawie i Sprawiedliwości i tworzyć rozłamowy klub Rozwój Plus.
1: Decyzja dotyczy radnych Marcina Jakubczyka, Eugeniusza Bielaka, Elżbiety Boczkowskiej i Radosława Skrzetuskiego. Céline Dion wraca na scenę. Po 6-letniej przerwie związanej z poważną chorobą i śmiercią męża, kanadyjska gwiazda rozpoczyna dziś serię 16 koncertów w Paryżu. Jej powrót wywołuje wśród fanów ogromny entuzjazm.
2: Odkąd Céline Dion rozpoczęła próby, Paryż żyje jej powrotem. Otwierane są tymczasowe butiki z płytami gwiazdy i gadżetami z jej wizerunkiem, sprzedawane są okolicznościowe słodycze, a w kilku miejscach odbyły się wielkie imprezy karaoke z udziałem tysięcy osób. Od 2 tygodni pod hotelem, w którym zatrzymała się gwiazda, gromadzą się tłumy fanów. Byłem tu 7 albo 8 razy. W niektóre wieczory zostawała z nami długo, śpiewała przez godzinę fragmenty swoich piosenek. To niemal historyczna chwila, bo od bardzo dawna nie dawała koncertów, a w dodatku wybrała Paryż, żeby powrócić. Mówił mi Florian, jeden z fanów. Céline Dion wystąpi w hali La Défense, największej hali koncertowej w Europie. Wszystkie bilety, prawie 500 000, rozeszły się w ciągu 4 dni. Na koncerty przyjeżdżają fani z całej Europy. W związku z tym ceny noclegów w Paryżu wzrosły o 50%. Szacuje się, że koncerty przyniosą lokalnej gospodarce ponad 500 000 euro. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Naukowcy zachęcają do wzięcia udziału w wyjątkowej internetowej ankiecie, w której można ocenić fotografie wykonane przez bociany. Ptaki zostały wyposażone w specjalne nadajniki oraz kamery, które wykonują tysiące zdjęć. Do ich oceny w celach naukowych zapraszają naukowcy z Poznania i Szczecina.
3: Z bocianami wiadomo, jak jest. Piękne polskie ptaki. My im założyliśmy nadajniki z kamerami. No to czas na dalszy etap. Chcemy zobaczyć, czy te zdjęcia, które bociany robią, no wprawiają człowieka może nie tylko w osłupienie, ale czy też mogą dostarczać pewnych doznań estetycznych, czy to pozytywnych, czy negatywnych. Dlatego dajemy ludziom do oceny te fotki.
1: Powiedział profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uruchomiona została specjalna platforma Stork Lens Survey, która pozwala ocenić 30 losowo wybranych zdjęć wykonanych przez kamery zamocowane na bocianach. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport. Adam Malecki.
5: Siatkarska reprezentacja Polski wygrała swój drugi mecz Mistrzostw Europy. W rozgrywanym w Sofii spotkaniu grupy B Polska pokonała Izrael 3-0. Gładko, bez większego wysiłku, Polacy dominowali od początku do końca, mówi Kamil Semeniuk.
6: Wygrana kolejna 3-0, bardzo się cieszymy, że dajemy radę być skoncentrowani całe spotkanie, bo to naprawdę nie jest łatwa sztuka z takim przeciwnikiem, oczywiście z pełnym szacunkiem do rywala, ale no, widać różnicę klas i fajnie, że na boisku to też widać. Nic, skoncentrujemy się na kolejnym spotkaniu, które zagramy już jutro.
5: Jutro Polacy w kolejnym meczu zagrają z Macedonią Północną, a jeszcze dzisiaj w naszej grupie zmierzą się Bułgaria z Ukrainą. To od 18. W piłkarskiej ekstraklasie grają w 8 kolejce, a jedno spotkanie już się zakończyło. We Wrocławiu Śląsk przegrał 1-2 z Koroną Kielce. O 17.30 Górnik Zabrze zagra z Lechem Poznań. Górnik zajmuje 3. miejsce w tabeli. Lech oczywiście jest liderem. Co na to trener Zabrzan Gaszparik?
7: No nie powiem nic nowego, że Lech jest najmocniejszy tutaj w Polsce, a myślę, że mają taki dobry okres, że tam przegrali tylko ten jeden pucharowy mecz. Może to był trochę i przypadek, ale resztę tych meczów zagrali bardzo dobrze, na wysokim poziomie strzelają bramki, wszystko grają na zwycięstwa. A ciężko się gra przeciwko nim, bo jest widać, że tak na luzie grają, że się bawią futbolem tych chłopaki.
5: O 20.15 do tego GKS Katowice zagra z Zagłębiem Lubin. Na żużlu pędzić będą dzisiaj Wojens w 9. przedostatniej rundzie indywidualnych Mistrzostw Świata. Bartosz Zmarzdik, który celuje w 7. tytuł w karierze, w klasyfikacji generalnej zajmuje 1. miejsce, ale ma tyle samo punktów, co jego najgroźniejszy rywal Australijczyk Brady Kurtz. Depcze im po piętach Brytyjczyk Robert Lambert, który traci 7 punktów. Początek ścigania o 19.00. Dodam jeszcze, że w Formule 1 pole position przed Grand Prix Hiszpanii wywalczył Lando Norris z McLaren. Arena.
1: Przed nami noc z zachmurzeniem dużym, ale będą też przejaśnienia. Na północnym zachodzie i zachodzie przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Nad ranem od 5 stopni na wschodzie do 10 w centrum i 14 na zachodzie i wybrzeżu.

0: Zapraszamy.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400.

0: Minęła 17. W Katowicach odbyły się obchody 35. rocznicy powstania Związku Zawodowego Solidarność 80. Do jutra potrwają utrudnienia w kursowaniu tramwajów. Jeszcze przez godzinę można zwiedzać podziemny schron w Bytomiu-Miechowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 35 lat działalności świętują członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność 80. Uroczystości rocznicowe rozpoczęła msza święta w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach. Następnie uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem 9 Zwójka. Centralnym punktem obchodów była Akademia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. W jej trakcie zasłużeni związkowcy otrzymali odznaczenia państwowe. Nasze postulaty są nadal aktualne, stwierdził przewodniczący Solidarności 80 Marek Mnich.
2: Godna praca, godna płaca, bezpieczeństwo. To są nasze na dzisiaj podstawowe cele i zadania. Tu wielu na sali dzisiaj z nami jest pracodawców i prywatnych, i przedsiębiorców państwowych, z którymi prowadzimy dialog. Potrafimy się dogadać i w interesie i pracowników, zakładów pracy i czy nawet prywatnych przedsiębiorców. No ale są niestety tacy pracodawcy, którzy kolejny helikopter, a jeśli chodzi o wynagrodzenia, to są na poziomie najniższych średnich. Gdzie się szanuje ludzi pracy, tam się rodzi prawdziwa demokracja i to nam właśnie
0: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność 80 został założony przez działaczy Solidarności nieakceptujących porozumień Okrągłego Stołu. Do jutrzejszego wieczora z utrudnieniami muszą liczyć się pasażerowie korzystający na co dzień z komunikacji tramwajowej kursującej po miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Powodem są prace torowe realizowane od wczesnych godzin porannych w rejonie Centrum Przesiadkowego w Zawodzie w Katowicach i tamtejszej zajezdni. Jak powiedział Radio Katowice Paweł Cyz, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie, zmiany dotyczą 9 linii i w większości związane są z modyfikacją tras. Wszystkie szczegóły i aktualne rozkłady jazdy dostępne są między innymi na stronie transport.gzm.pl.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Sisters, Fukaj, Łąki, Łani i Kasia Sienkiewicz wystąpią w katowickiej strefie kultury. Katowice świętują 161. rocznicę nadania praw miejskich. Na miejscu jest plenerowe miasteczko Radia Katowice. Nasz reporter Wawrzyniec Sobota rozmawiał z najmłodszymi uczestnikami imprezy.

0: Panowie, jesteście z Katowic?
1: Tak.
2: Tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry. A jak macie na imię?
3: Tomek.
2: I Aleks.
4: Jest bardzo fajnie, miejsce dla dzieci, dmuchańce, zabawa, muzyka, bardzo fajnie.
2: Fajna atmosfera, wszystko jest okej.
0: Na kogo czekacie z tych artystów muzycznych?
4: Na zespół Sami i Wonky Wana.
2: Ja to samo, no.
0: To takie rockowe brzmienie, zdaje się.
2: No, trochę. O ciupinkę.
4: Bardzo fajne.
5: Wstęp na koncerty plenerowe w Strefie Kultury jest bezpłatny. Podziemny schron w Bytomiu Miechowicach został dziś udostępniony turystom. Znajdujące się w nim wystawy poświęcone m.in. tragedii miechowickiej i tragedii górnośląskiej, a także ukazujące walki o Górny Śląsk, a przede wszystkim Miechowice w 1945 roku, przyciągają odwiedzających mieszkańców Śląska i turystów spoza regionu. Schron w Miechowicach dla pasjonatów historii i militariów to jeden z największych atrakcji w regionie. Liczy około 100 metrów długości, jednak na razie zwiedzającym udostępniony jest 50-metrowy odcinek. Prawdopodobnie powstał między 1942 a 1944 rokiem i mógł pomieścić około 250 osób. Jeszcze pogoda do końca dnia i wieczorem. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni Celsjusza, wysoko w Beskidach od 7 do 10 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 września, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sytuacja na Bliskim Wschodzie podbija ceny paliw. Ropy nie zabraknie, ale kierowcy zapłacą więcej. Chcą studiować w Polsce, napotykają dodatkowe wymagania. O problemie polskich absolwentów z Litwy powie nasz korespondent. Tramwaj na Jagodno coraz bliżej, rusza projekt kluczowej inwestycji we Wrocławiu. Kolejne dni mogą przynieść dalsze podwyżki cen paliw. Wzrosną głównie ceny oleju napędowego i autogazu. Wczoraj zamknięty został rurociąg wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. Orlen w komunikacie zapewnił, że dostawy surowca do rafinerii realizowane są bez zakłóceń. Ekonomista Marek Zuber zauważa, że ropy nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć.
8: Sama taka informacja to jest od razu spekulacja. To są spekulacyjne ruchy cen, więc ropy nie zabraknie. Będziemy ją mieli, tylko pytanie po jakiej cenie.
7: Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex powiedziała, że cena litra diesla może się zbliżyć do 8 zł 95 groszy, LPG do 3 zł 17 groszy.
9: Sytuacja na rynku ropy naftowej dalej pozostaje niestabilna. Wyraźnie rosną w dalszym ciągu ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA i w przypadku diesla zbliżają się do rekordowego poziomu z początku kwietnia tego roku.
7: W tym tygodniu baryłka ropy przekroczyła na giełdzie w Londynie 100 dolarów. Przedstawiciele polskiej społeczności na Litwie zwracają uwagę na problemy, z jakimi spotykają się absolwenci polskich szkół z Wileńszczyzny podczas rekrutacji na uczelnie w Polsce. Chodzi m.in. o wymagane przez niektóre uczelnie dodatkowe potwierdzenie znajomości języka polskiego.
10: Dariusz Żybort z Fundacji Wilensis Medicorum, pomagającej młodym Polakom z Wileńszczyzny, mówi Polskiemu Radiu, że w tym roku z tym problemem spotkały się m.in. absolwentki polskich szkół na Litwie.
11: Uczelnie w Polsce wymagają certyfikat znajomości języka polskiego, co najmniej na poziomie B2.
10: Dodatkowe potwierdzenie znajomości języka wymagane jest od niektórych kandydatów mimo ukończenia przez nich polskich szkół na Litwie i zdawania matury z języka polskiego.
11: Otwarcie. To jest po prostu brak znajomości rektorów uczelni, że oni po prostu się nie orientują, jaka jest sytuacja na Litwie, że mieszkają tutaj Polacy, że są polskie szkoły.
10: Dodaje Żybort i zapowiada, że sprawa będzie przedstawiana polskim władzom. Tymczasem Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazuje, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie wymagają od obywateli Unii Europejskiej przedstawiania certyfikatu. Resort zwrócił na to uwagę uczelniom, wskazując m.in. na osoby posiadające świadectwa maturalne polskich szkół wydane na Litwie. Uczelnie zachowują jednak autonomię w ustalaniu warunków rekrutacji. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
7: Na Litwie jest ponad 60 szkół z polskim językiem nauczania. Rusza kluczowa przebudowa dla tramwaju na wrocławskie Jagodno. Problemem od lat jest linia kolejowa, która blokuje poprowadzenie tam bezkolizyjnej trasy. Teraz Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na projekt przeniesienia torów na wiadukt. Wiceminister rozwoju Michał Jaros przyznaje, że na efekt trzeba będzie czekać do 2029 roku.
12: Krok po kroku realizujemy nasze
1: nie tylko obietnice, ale też oczekiwania wyborców, tych z Jagodna, ale też przede wszystkim też mieszkańców aglomeracji Wrocławia, którzy wjeżdżają tą częścią do miasta, którzy

0: powinni zostawiać samochody na bramkach miasta czy na przystankach kolejowych, tak żeby ruch drogowy i kolejowy żeby był bezkolizyjny.
1: Na razie rusza projektowanie. Roboty w terenie rozpoczną się dopiero po zdobyciu potrzebnych decyzji. W Zajkach Kołowizny dziś biebrzańskie sianokosy. To coraz częściej zapomniana tradycja. Pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego starają się o niej przypomnieć. W Zajkach spotkało się kilkudziesięciu zawodników, którzy kosili trawę kosami.
2: Teraz ich nie kosi kosy. Każdy innym sprzętem się porusza. Trzeba umieć poklepać kosę, płoszczyć dobrze, umieć, bo to też wszystko ważne. Jeżeli nie umiesz płoszczyć, to nie będzie kosiła ta kosa.
3: To już 21. edycja biebrzańskich sianokosów.
4: Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Artur Wiatr.
3: Robimy ją po to, aby oddać hołd i zachować pamięć i wspaniałe dziedzictwo koszenia bagiennych łąk kosami. Niestety to już coś, co chyba bezpowrotnie, no może jeszcze nie na pełną skalę, ale coś, co jednak już, można powiedzieć, zanikło. A to taka czynność bardzo potrzebna, jeśli chodzi o ochronę bagiennych łąk.
5: Tato mnie uczył. Co prawda już nie kosiliśmy dużych areałów, ale gdzieś tam wkoło domu, dla królików, dla zwierząt domowych, tak się kosiło.
6: To maszyno to co tam? Pół godziny i ten. A koso, o co to trzeba brać pół dnia.
1: Przyrodnicy podkreślają, że dzięki temu, że kiedyś rolnicy kosą wykaszali biebrzańskie łąki, wiele ptaków miało idealne warunki do życia.
7: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Prawie 30% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W nocy na północnym zachodzie i zachodzie przelotne opady deszczu. Na wschodzie i południu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Nad ranem od 5 stopni na wschodzie do 10 w centrum i 14 na zachodzie i wybrzeżu.
9: Zapraszamy. Tu Radio Dźwięk.
10: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
11: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu Radio Dźwięk.
11: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
12: Bierz. Drętwiej. Niech rośnie. Pęczniej. Podejdź bliżej. Chociaż spróbuj.

jeszcze pieśń. Niech rośnie. Bezpieczniej. Podejrzyjmy się. Chociaż spróbuj, drętwi. Chcemy więcej. Masz. Teraz łap. Teraz łap. Chociaż spróbuj. Masz. Chcemy więcej. Niech rośnie. Pęczniej. Podejdź bliżej.

ciebie i pytam, kim ja w sumie jestem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon.

ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości obok lżejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon.

0: Minęła 19. W najbliższym czasie można spodziewać się podwyżki cen oleju napędowego i autogazu. Kwotą 1 000 000 złotych Gliwice wesprą remont Hospicjum Miłosierdzia Bożego. Do jutra w Tarnowskich Górach potrwają gwarki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej nie wpływa istotnie na możliwości dostawy ropy do Europy, twierdzi ekonomista Marek Zuber. Orlen w komunikacie zapewnił, że dostawy surowca do rafinerii grupy Orlen realizowane są bez zakłóceń. Marek Zuber uważa, że ropy nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć.
2: Nigdzie tej ropy nie zabraknie. Oczywiście chyba, że ludzie rzucą się wykupywać właśnie obawiając się mocnego wzrostu ceny. No to w takiej sytuacji wszystko jest możliwe, ale to musiałby naprawdę jakiś potężny wzrost popytu, którego raczej chyba nie doświadczymy. Natomiast jest inny problem oczywiście. Sama taka informacja to jest od razu spekulacja. To są spekulacyjne ruchy cen, więc ropy nie zabraknie. Będziemy ją mieli, tylko pytanie po jakiej cenie.
0: Podwyżki cen będą dotyczyć głównie oleju napędowego i autogazu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Specjalista do spraw komunikacji społecznej profesor Krystian Dudek mówił w Radiu Katowice, że wprowadzenie do szkolnych stołówek elementów tzw. diety planetarnej to krok w dobrym kierunku. Jak dodał, ważne jest, by dzieci od najmłodszych lat przyzwyczajać do dobrych nawyków i zdrowej żywności.
3: Jeżeli my mówimy o tym, że w szkołach powinniśmy edukować i ta edukacja powinna dotyczyć też rzeczy ważnych w życiu, a odżywianie jest ultra ważne, to ja z wdzięcznością przyjmuję to, że ktoś takie rzeczy wprowadza, bo uważam, że też bardzo dużo zależy od tego, jak my te dzieci wychowujemy, co im podajemy, w jaki sposób i tak dalej. Gdzie tego się mają uczyć, jak nie w szkole?
0: Zgodnie z rozporządzeniem minister zdrowia od września w szkolnych stołówkach minimum raz w tygodniu obiad musi być w pełni roślinny, oparty na nasionach roślin strączkowych i całkowicie pozbawiony produktów odzwierzęcych, a 2 razy w tygodniu przewidziano obiady przygotowane ze świeżego mięsa przy jednoczesnym zapewnieniu roślinnej alternatywy dla osób niespożywających produktów odzwierzęcych. Nowe okna i drzwi, przebudowane wejście oraz duże zmiany na poddaszu to zakres kolejnych prac zaplanowanych w starszej, ponad 100-letniej siedzibie Gliwickiego Hospicjum Miłosierdzia Bożego przy ulicy Daszyńskiego 29. Miasto przeznaczy na realizację do 1 000 000 złotych. Hospicjum Miłosierdzia Bożego opiekuje się 25 pacjentami na oddziale stacjonarnym. Około 160 osób korzysta z domowej opieki paliatywnej, a około

0: Tu pozostaje pod opieką poradni medycyny paliatywnej. Pacjenci mogą korzystać z opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacji, pomocy psychologicznej, a w razie potrzeby także ze wsparcia duchowego. Do jutra w Tarnowskich Górach trwają gwarki, w tym roku wyjątkowe, bo miasto świętuje 500-lecie istnienia. Na rynku nie tylko koncerty, ale także kiermasz rękodzieła, poleca Krzysztof Stręcioch z Tarnogórskiego Centrum Kultury.
1: Można poznać Tarnogórzan z ich twórczością, z rzeczami, które sami wytwarzają, z pracami artystycznymi, z przepysznym jedzeniem, więc tutaj na pewno warto przyjść. No i scena główna to jest Janusz Walczuk, Alien i Mighty, Young Leosia, no i na zakończenie zespół Bajm.
0: Beata Kozidrak na tarnogórskim rynku wystąpi po godzinie 21. Jutro tradycyjnie ulicami miasta przejdzie pochód gwarkowski o 11. Na popołudnie ponownie zaplanowano koncerty i wydarzenia towarzyszące. Jeszcze o pogodzie krótko, w nocy w regionie zachmurzenie najczęściej umiarkowane, bez opadów, temperatura minimalna od 6 do 9 stopni Celsjusza.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 września. Minęła 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Seweran. Nowej broni użyli Rosjanie do ataków na Ukrainę. Dronów z napędem odrzutowym. Francuscy śledczy nie wykluczają, że wczorajszy wypadek kolejowy mógł być wynikiem sabotażu. Znaleziono fragment szyny. Jak ratować ludzkie życie? Przypominano i uczono w Lublinie. Dziś Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Rosjanie uderzyli w zachodnie rejony Ukrainy. Użyli nowej generacji dronów. 37 z nich miało napęd odrzutowy. Ukraińcy zestrzelili 23 takie maszyny. W Zwiachlu zginęły dwie osoby po ataku na sklep spożywczy. W Łódzku zapalił się wagon stojącego pociągu. Moment uderzenia w Łódzku opisuje pani Alina. Byłam w centrum handlowym, obok którego znajduje się linia kolejowa. Był alarm i zeszliśmy na parking. Wybuch był dość głośny. Szachid spadł na pociąg, który nie jechał. Nie było w nim pasażerów. Palił się jeden z wagonów. W Zaporożu zginęły dwie osoby, kolejne dwie również w Krzywym Rogu, a jedna w Kramatorsku. Ukraińska obrona przeciwlotnicza poinformowała, że zestrzeliła 336 dronów z 410 wystrzelonych przez Rosję. Chcę pokazać solidarność większości Polaków z walczącą Ukrainą, mówił w Kijowie szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski odniósł się do ostatnich ataków dronowych Rosjan, które zostały przeprowadzone nowymi typami dronów.
4: Dronów z napędem odrzutowym, które mają większą głowicę, większą prędkość, więc większą wysokość, są trudniejsze do zestrzeliwania. Oczywiście mamy nadzieję, że obrona przeciwlotnicza Ukrainy sprosta temu wyzwaniu.
3: W związku z rosyjskim atakiem po polskiej stronie poderwano myśliwce i wydano alert RCB dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Wykolejenie pociągu w północno-zachodniej Francji mogło być wynikiem celowego działania. Na torach znaleziono fragment szyny. Dlatego śledczy badają możliwość sabotażu. Do wypadku doszło wczoraj wieczorem w pobliżu miejscowości Clion w Normandii. Pociąg przewoził 186 pasażerów. Ranne zostały 44 osoby. Wszczęto śledztwo w sprawie przyczyn wypadku. Zastępczyni prokuratora w Rouen Valérie Albert-Marie mówi, że maszynista był trzeźwy. Już teraz możemy poinformować, że wstępne badania maszynisty pociągu na obecność alkoholu oraz środków odurzających dały wynik negatywny. Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu kolejowym. Połączenia zostały dziś wznowione. W Światowym Dniu Pierwszej Pomocy w Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie można było przypomnieć sobie najważniejsze zasady. Jeśli nie ćwiczymy, to łatwo błąd, mówi studentka Uniwersytetu Medycznego Aleksandra Frąg.
5: Jeżeli już faktycznie podejmiemy się tego, jest to bardzo często za szybkie lub za wolne uciśnięcia. Jest to też duży stres. Ludzie też często w nieodpowiednim miejscu klatki piersiowej uciskają. Mamy taką książkową definicję, czyli uciśnięcia od 100 do 120 uciśnięć na minutę, głębokość uciśnięć od 5 do 6 cm, no i uciśnięcia wykonujemy w dolnej połowie mostka.
3: Celem Światowego Dnia Pierwszej Pomocy jest edukowanie Polaków o kluczowej roli, jaką odgrywają pierwsze minuty po wypadku, i zachęcanie ludzi do podejmowania akcji ratunkowych. Miłośnicy podróży spotkali się w Bydgoszczy. Do fabryki Lloyda przyjechali goście z całego kraju, by opowiedzieć o podróżach po całym świecie.
6: Nie byłam w Japonii, ale tu oczami pani prowadzącej no po prostu przeżyłam to, jakbym tam była.
7: Ci podróżnicy mają naprawdę niezwykłe przygody, to są niesamowici ludzie, świetne osobowości. No i są nam natchnieniem. No tak wysoko i tak daleko pewnie nie, ale dzięki

0: Im coś tam sobie powoli w życiu odkrywamy.
1: No ja jestem fanką podróżowania, moje życie opiera się na tym, że muszę mieć zaplanowany jakiś wyjazd, wtedy jestem spokojniejsza.
2: Jesteśmy jakby ciągle w podróży, ciągle szukamy nowych inspiracji. Wspólnie jeździmy też taką właśnie większą grupą. Nawet jeździ nas tam gdzieś około 26 dziewczyn.
3: No to kształci przede wszystkim, rozwija człowieka, pozwala nam poznać różne nowe horyzonty na świecie, tak? Różne tradycje, kultury.
4: Trochę staramy się zwiedzać świata.
5: Na koniec festiwalu podróżnicy rozdano haliki, czyli nagrody imienia Tony'ego Halika. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Serwis sportowy Trójki, Adam Malecki.
7: Nasi siatkarze na Mistrzostwach Europy, potem jak pokonali do zera Portugalię, dzisiaj też bez straty seta ograli Izrael. Biało-czerwoni kontrolowali mecz od pierwszej piłki do ostatniej, a po meczu zwracali uwagę na postawę kibiców.
8: Jesteśmy zadowoleni czy w Polsce, czy w krajach w Europie, czy poza. Jest to cudowne, że gramy mecz z niżej notowanym Izraelem, a kibice przychodzą i chcą nam kibicować, wierzą w nas, czy to Sofia, czy to mówię inne państwo, czy miasto. Jest to cudowne i aż człowiek chce poświęcić tym ludziom czas, bo widać, że oni są zafascynowani siatkówką, zafascynowani tym, że mogą z nami być i no to są najlepsi kibice.
7: Mówił środkowy Jakub Nowak, a jutro mecz Polski z Macedonią Północną. W piłkarskiej Ekstraklasie w meczu 8. kolejki Górnik w Zabrzu podejmuje Lecha Poznań i jest 1-1. W zakończonym meczu kolejne cenne punkty Korony Kielce, która wygrała na wyjeździe we Wrocławiu 2-1 ze Śląskiem. Korona zwycięskiego gola strzeliła już w doliczonym czasie gry. Piękną asystę zanotował Kamil Jakubczyk, który cieszy się z 3 punktów, ale też wskazuje elementy do poprawy.
9: W drugiej połowie musimy grać zdecydowanie lepiej, bo pierwsza połowa mamy mecz pod kontrolą. Wygląda to dobrze, a w drugiej oddajemy wcześniej Wiśle, teraz Śląskowi, i za dużo miejsca im zostawiamy. Oni sobie zaczynają kreować sytuację, niepotrzebna nerwówka się wplata. Strzelają ramkę na 1-1. Całe szczęście, że można powiedzieć, że nam strzeli tę ramkę szybciej, bo jeszcze mieliśmy czas na to, żeby zareagować.
7: O 20.15 Zagłębie Lubin zagra z GKS-em Katowice. Na zapleczu Ekstraklasy w pierwszej lidze Chrobry Głogów zremisował bezbramkowo z Pogonią Szczecin. Ruch Chorzów 3-3 z Pod Beskidziem, a Warta Poznań 3-0 ograła Arkę Gdynia. Wojen spada deszcz, ale mimo opadów rozpoczęła się 9. runda indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. To przedostatnia runda Grand Prix. Ostatnia będzie miała miejsce w Toruniu. Bartosz Zmarzlik mierzy w 7. tytuł mistrzowski. Polak jest liderem klasyfikacji generalnej. Tyle samo punktów ma jego najgroźniejszy rywal z Australii, Brady Kurtz. Polaków pojadą także Kasper Woryna i Patryk Dudek.
5: Przelotny deszcz popada nocą na północnym zachodzie i zachodzie. Na wschodzie i południu mgłę. Nad ranem od 5 stopni na wschodzie do 10 w centrum i 14 na zachodzie i wybrzeżu.
10: Zapraszam.
11: Tu Radio Dźwięk.
12: Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 20. Żywiecka Orkiestra Kameralna Sonata przygotowuje się do jubileuszu. W Żareckim Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie można podziwiać stroje z epoki związane z historią miejscowości. Prawie 11 milionów złotych unijnego dofinansowania na nowe ścieżki rowerowe w Gliwicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Żywiecka Orkiestra Kameralna Sonata pojechała dziś zagrać pod Tatrami. To występ z okazji naszego jubileuszu, który traktujemy jak próbę generalną przed koncertem głównym u siebie, powiedziała Radiu Katowice jego dyrygentka Barbara Mikuszewska. Przygotowania muzyków trwały wiele tygodni, kulminacja obchodów za tydzień.
2: W Zakopanem, w Jasnym Pałacu, koncert w ramach obchodu 15-lecia istnienia zespołu Sonata. Natomiast 19 września będzie koncert jubileuszowy w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu. My się bardzo udzielamy w Miejskim Centrum Kultury i bardzo dużo koncertów tam się odbywa.
0: Koncert rocznicowy w Żywcu, zatytułowany Muzyka niejedno ma imię, zaplanowano w Miejskim Centrum Kultury za tydzień w sobotę o 17:00. Stroje z epoki związane z historią Żarek podziwiać można w Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie. Na wystawie zobaczyć można stroje ludowe, mieszczańskie, ziemiańskie i żydowskie. Są to oryginalne ubiory z przełomu XIX i XX wieku, wyjaśnił autor wystawy, ludowe barwy, miejskie fasony, Piotr Zamorski.
3: Możemy tutaj zobaczyć stroje włościanek z okolicznych miejscowości, z okolic Częstochowy, stroje mieszczańskie, przepiękne też suknie z tego przełomu wieku. Także pojawił się tutaj strój żydowski. 60% mieszkańców Żarek przed II wojną światową na przełomie tego wieku XIX-XX to społeczność żydowska, ponad połowa mieszkańców, więc też ten strój był obecny na ulicach Żarek i nie
0: wszystkie
3: tylko Żarek.
0: Wszystkie stroje i elementy garderoby są oryginalne, a ich kolekcjonowanie zajęło autorowi kilka lat. Wystawa w Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach czynna będzie do 14 listopada.
1: Informacje z regionu.
0: Dziś przypada Dzień Pierwszej Pomocy, którego celem jest promowanie idei ratowania życia w nagłych wypadkach. Zapytaliśmy mieszkańców Katowic, czy wiedzą, jak pomóc komuś w potrzebie.
4: Myślę, że pół na pół, w zależności jaka sytuacja by była.
5: Tak, bo mieliśmy niedawno kurs na prawo jazdy i mieliśmy wykłady z panem ratownikiem.
6: Coś tam potrafimy.
7: Tak, byłam na kursie pierwszej pomocy.
6: A w przypadku na przykład duszącego się dziecka?
4: To myślę, że tak, bo tam gdzieś się bierze na kolano i gdzieś tam się od tyłu w plecki tak lekko uderza.
0: Warto przypomnieć, że zgodnie z polskim prawem udzielenie pomocy w nagłych wypadkach jest obowiązkowe. Prawie 11 milionów złotych unijnego dofinansowania na nowe ścieżki rowerowe w Gliwicach. Do 2028 roku miasto wybuduje trzy brakujące odcinki ponad 10.

0: 10-kilometrowej trasy numer 603. To droga rowerowa, która w dużej części biegnie śladem dawnej kolejki wąskotorowej. Dzięki inwestycji rowerzyści zyskają spójny i bezpieczny przejazd od ulicy Robotniczej przez rejon Areny Gliwice aż do granicy z Pilchowicami. Oprócz budowy samej ścieżki w planach jest m.in. doświetlenie przejazdów oraz generalny remont kładki nad kłodnicą. Teraz pogoda. W nocy zachmurzenia umiarkowane, okresami duże, miejscami silne zamglenia, lokalnie w obniżeniach terenu mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza, lokalnie w obniżeniach terenu spadek temperatury do około 3 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 września, jest 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Polska firma w Ukrainie celem nocnego ataku, chodzi o Cersanit. Pojawi się nowa kategoria przestępstwa, oszustwo żywnościowe, będzie karane. Mieszkańcy warszawskiego Bemowa cieszą się na otwarcie trzech nowych stacji drugiej linii metra.
3: Nowa stacja metra Lazurowa ułatwi mi dojazd do mojego liceum.
4: Metro bardzo dobrze wykonane.
5: Na pewno ułatwi mi też dojazd do szkoły.
2: Rosjanie zaatakowali zagraniczny zakład w obwodzie żytomierskim. Ukraińskie władze nie podały nazwy przedsiębiorstwa, ale według ustaleń Forbes Ukraine chodzi o fabrykę polskiej firmy Cersanit w rejonie Zwiachla.
6: Do uderzenia doszło w nocy. Władze obwodu żytomierskiego potwierdziły, że trafione zostało przedsiębiorstwo zagraniczne. Nie podały jednak nazwy. Według Forbes Ukraine, który powołuje się na świadków, zaatakowany został zakład Cersanitu, polskiego producenta płytek ceramicznych i wyposażenia łazienek. Po uderzeniu na terenie przedsiębiorstwa wybuchł pożar. Według władz nie było zabitych ani rannych. Cersanit ma duży zakład produkcyjny w pobliżu Zwiachla. Firma nie wydała dotąd oficjalnego komentarza w sprawie rosyjskiego ataku. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: Rosjanie wysłali nocą i w ciągu dnia w stronę Ukrainy 410 dronów. 336 zestrzeliła ukraińska obrona powietrzna. W Zwiachlu zginęły dwie osoby po ataku na sklep spożywczy. Ofiary śmiertelne ataków są też w Zaporożu, Krzywym Rogu i Kramatorsku. Nowe uprawnienia do kontroli zyska Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Wynika to z wejścia w życie nowych przepisów, mówi wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak.
7: Najważniejsza zmiana jest taka, że dzisiaj IHARS, czy nasza inspekcja, może kontrolować nie tylko etykiety, ale również kwestie związane z internetem, te propozycje handlu internetowe. Też wprowadzamy taką kategorię przestępstw, oszustwo żywnościowe. Podlegało to będzie karze. Zwiększamy również kontrolę na granicy tych produktów, które wjeżdżają. To wszystko jest w tych zmianach, które wyposażają inspekcję w nowe zadania, ale również nowe etaty. I to jest, myślę, pożądany kierunek.
2: Nowe uprawnienia inspekcja zyska już od połowy września. W stolicy dobiega końca budowa ostatniego fragmentu drugiej linii metra. Na warszawskim Bemowie zostaną oddane trzy stacje – Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin. Mieszkańcy dzielnicy, którzy oglądali stację Lazurowa, chwalą jej wykonanie i mówią, że otwarcie jej skróci im dojazd do pracy i szkoły.
8: Bardzo, bardzo na to czekałam, ponieważ praktycznie metro mi wjeżdża do dużego pokoju, więc, bo tu mieszkam na ulicy Doroszewskiego i byłam bardzo ciekawa, no ale bardzo mi się podobała to zwiedzanie. Zobaczymy tą naszą stację w innych, no w ogóle w innym wyobrażeniu. Nie tak sobie ją wyobrażałam. Tak miałam nadzieję kiedyś, że ona będzie taka lazurowa, troszeczkę w innej kolorystyce, ale ta szarość może być.
3: Nowa stacja metra Lazurowa ułatwi mi dojazd do mojego liceum.
4: Metro bardzo dobrze wykonane.
5: Na pewno ułatwi mi też dojazd do szkoły, ponieważ mieszkam niedaleko i zaoszczędzi to mi też kilka minut.
2: Budowa ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Za stacją Karolin powstają podziemne tory do obudowanej stacji techniczno-postojowej MORY. Ponad 100 podchorążych dostało promocję na pierwszy stopień oficerski w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Proces kształcenia przyszłych lekarzy wojskowych rozpoczął się 6 lat temu na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Dzięki ponownemu powołaniu Wojskowej Akademii Medycznej mogli jednak zostać jej absolwentami. To wielki dzień, mówi prorektor do spraw wojskowych pułkownik Robert Gregulski.
9: Oczywiście będzie się to wiązało z inwestycjami w Łodzi, ale też z tym, że będziemy musieli zatrudniać kadrę dydaktyczno-naukową, która no jak gdyby będzie musiała tutaj do Łodzi przyjechać, uczestniczyć w procesie dydaktycznym młodych lekarzy oficerów.
10: Zwracam się teraz do młodych oficerów. Jesteście najlepszymi synami i córkami naszego kraju. Zaufanie, jakie polski naród pokłada dzisiaj w żołnierzach Wojska Polskiego, jest ogromne. Zawsze o tym pamiętajcie.
2: Powiedział wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi wznowiła działalność po ponad 20 latach. Dwie najlepsze

0: tenisistki na świecie. Białorusinka Aryna Sabalenka i Kazaszka Jelena Rybakina zagrają w finale wielkoszlemowego US Open. Bez względu na wynik, kazachska tenisistka wyprzedzi Białorusinkę, dotychczasową liderkę rankingu. Początek pojedynku w Nowym Jorku o 22 polskiego czasu, czyli już za niecałe 2 godziny. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Nocą na północnym zachodzie i zachodzie popada deszcz. Na wschodzie i południu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Nad ranem na termometrach od 5 stopni na wschodzie do 10 w centrum i 14 na zachodzie i wybrzeżu.
2: Autopromocja.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

uliczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, kurwa, co jest. Mieszkam w teczce.

0: Minęła 20. Żywiecka Orkiestra Kameralna Sonata przygotowuje się do jubileuszu. W Żareckim Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie można podziwiać stroje z epoki związane z historią miejscowości. Prawie 11 milionów złotych unijnego dofinansowania na nowe ścieżki rowerowe w Gliwicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Żywiecka Orkiestra Kameralna Sonata pojechała dziś zagrać pod Tatrami. To występ z okazji naszego jubileuszu, który traktujemy jak próbę generalną przed koncertem głównym u siebie, powiedziała Radiu Katowice jego dyrygentka Barbara Mikuszewska. Przygotowania muzyków trwały wiele tygodni, kulminacja obchodów za tydzień.
2: W Zakopanem, w Jasnym Pałacu, koncert w ramach obchodu 15-lecia istnienia zespołu Sonata. Natomiast 19 września będzie koncert jubileuszowy w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu. My się bardzo udzielamy w Miejskim Centrum Kultury i bardzo dużo koncertów tam się odbywa.
0: Koncert rocznicowy w Żywcu, zatytułowany Muzyka niejedno ma imię, zaplanowano w Miejskim Centrum Kultury za tydzień w sobotę o 17. Stroje z epoki związane z historią Żarek podziwiać można w Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie. Na wystawie zobaczyć można stroje ludowe, mieszczańskie, ziemiańskie i żydowskie. Są to oryginalne ubiory z przełomu XIX i XX wieku, wyjaśnił autor wystawy, ludowe barwy, miejskie fasony, Piotr Zamorski.
3: Możemy tutaj zobaczyć stroje włościanek z okolicznych miejscowości, z okolic Częstochowy, stroje mieszczańskie, przepiękne też suknie z tego przełomu wieku. Także pojawił się tutaj strój żydowski. 60% mieszkańców Żarek przed II wojną światową na przełomie tego wieku XIX-XX to społeczność żydowska, ponad połowa mieszkańców, więc też ten strój był obecny na ulicach Żarek i nie
0: wszystkie
3: tylko Żarek.
0: Wszystkie stroje i elementy garderoby są oryginalne, a ich kolekcjonowanie zajęło autorowi kilka lat. Wystawa w Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach czynna będzie do 14 listopada.
1: Informacje z regionu.
0: Dziś przypada Dzień Pierwszej Pomocy, którego celem jest promowanie idei ratowania życia w nagłych wypadkach. Zapytaliśmy mieszkańców Katowic, czy wiedzą, jak pomóc komuś w potrzebie.
4: Myślę, że pół na pół, w zależności jaka sytuacja by była.
5: Tak, bo mieliśmy niedawno kurs na prawo jazdy i mieliśmy wykłady z panem ratownikiem.
6: Coś tam potrafimy.
7: Tak, byłam na kursie pierwszej pomocy.
8: A w przypadku na przykład duszącego się dziecka?
4: To myślę, że tak, bo tam gdzieś się bierze na kolano i gdzieś tam się od tyłu w plecy i tak lekko uderza.
0: Warto przypomnieć, że zgodnie z polskim prawem udzielenie pomocy w nagłych wypadkach jest obowiązkiem. Prawie 11 milionów złotych unijnego dofinansowania na nowe ścieżki rowerowe w Gliwicach. Do 2028 roku miasto wybuduje 3 brakujące odcinki ponad 10-kilometrowej trasy numer 603. To droga rowerowa, która w dużej części biegnie śladem dawnej kolejki wąskotorowej. Dzięki inwestycji rowerzyści zyskają spójny i bezpieczny

0: bezpieczny przejazd od ulicy Robotniczej przez rejon Areny Gliwice aż do granicy z Pilchowicami. Oprócz budowy samej ścieżki w planach jest m.in. doświetlenie przejazdów oraz generalny remont kładki nad kłodnicą. Teraz pogoda. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami silne zamglenia, lokalnie w obniżeniach terenu mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza, lokalnie w obniżeniach terenu spadek temperatury do około 3 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 września, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Operacja lotnictwa zakończona, informuje wojsko. RCB odwołuje alert wydany po atakach na Ukrainie. Założyli konkurencyjny klub w Radzie Miasta, 4 lubelskich radnych wyrzuconych z PiSu. Dyrektor Entropika apeluje do branży AI. Musimy spowolnić tempo rozwoju sztucznej inteligencji. Myśliwce wróciły do baz. Armia nie odnotowała naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, podało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Samoloty poderwano w związku z dzisiejszymi rosyjskimi atakami dronów na cele w zachodniej Ukrainie. Odwołany też został alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Mieszkańcy dostali informację o tym, że zakończył się atak na obszarze Ukrainy i nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Część rosyjskich dronów dosięgło celu w Ukrainie. Zginęło co najmniej 7 osób, 2 w Zaporożu, 2 w Krzywym Rogu, 1 w Kramatorsku i 2 w Zwiachlu. W tym ostatnim mieście Rosjanie zaatakowali zagraniczny zakład w obwodzie żytomierskim. Według ustaleń Forbes Ukraine chodzi o fabrykę polskiej firmy Cersanit. Na szczęście nikt nie zginął, nie ma też rannych. Polska chce korzystać z doświadczeń Ukrainy w neutralizowaniu dronów. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski zapewnił w Kijowie, że rozmowy na ten temat trwają. Jak dodał, to zadanie dla wszystkich państw Unii Europejskiej.
3: Te rozmowy się toczą. To jest najważniejsze zadanie wszystkich ministerstw obrony krajów zaprzyjaźnionych z Ukrainą, aby poświęcenie Ukraińców, ale też wiedza i zdolności ukraińskie wdrożyć w naszych planach produkcyjnych, w naszej doktrynie wojennej, w szkoleniu naszych żołnierzy.
2: Minister odniósł się do stanu negocjacji pokojowych między Ukrainą a Rosją. Powiedział, że ma obecnie lepsze rozeznanie w sytuacji i wie, na jakim etapie są negocjacje, przy czym zastrzegł, że nie ujawni szczegółów. 4 radnych PiSu z Lublina skreślonych z listy członków partii. To kara za to, że dołączyli do Stowarzyszenia Rozwój Plus i stworzyli nowy klub w Radzie Miasta. Chodzi o Marcina Jakubczyka, Eugeniusza Bielaka, Elżbietę Boczkowską i Radosława Skrzetuskiego. Swoimi działaniami pokazali, że ich tok myślenia nie pokrywa się z celami i programem Prawa i Sprawiedliwości, mówi sekretarz lubelskiego PiSu Marek Wojciechowski.
4: W związku z powyższym wczoraj jednogłośnie prezydium zarządu pod przewodnictwem prezesa Przemysława Czarnka podjęło decyzję o usunięciu ich z Prawa i Sprawiedliwości. No cóż, podjęli taką decyzję, jaką podjęli, ale nie można być jednocześnie w Prawie i Sprawiedliwości i tworzyć rozłamowy klub Rozwój Plus.
2: Marcin Jakubczyk, który został szefem klubu Rozwój Plus w lubelskiej Radzie, powiedział, że na obecnym etapie nie komentuje decyzji prezydium i czeka na uchwałę zarządu, która będzie miała charakter wiążący. Dyrektor firmy Entropik wezwał spółki branży AI do podjęcia działań na rzecz spowolnienia tempa rozwoju możliwości modeli sztucznej inteligencji. Apel uzasadnił narastającymi obawami co do nadużywania AI. Zapewnił, że nie chodzi o wstrzymanie szkolenia modeli ani postępu technicznego, ale o zapewnienie, by firmy poświęciły odpowiednio dużo czasu na dostosowanie i zabezpieczenie swoich modeli. A 2 dni wcześniej o odejściu z Entropika poinformował publicznie 27-letni matematyk, który zajmował się szkoleniami modeli AI. Brytyjczyk zarzucił firmie i jej konkurentowi OpenAI nieodpowiedzialne dążenie do superinteligencji i igranie z życiem ludzi. Kuchnia historyczna i regionalne przysmaki. Toruń kulinarnym sercem Pomorza i Kujaw. W Muzeum Etnograficznym rozpoczął się Toruński Festiwal Smaków. Będą warsztaty, pokazy kulinarne i degustacje, zapowiada organizator profesor Jarosław Domanowski.
5: Takie, które nawiązują do historii, do przyszłości, do regionu, bo takim hasłem przewodnim, mamy taką debatę, jest nasze jedzenie swojskie i światowe. W programie mamy także wycieczkę i warsztaty ze zbierania, rozpoznawania dzikich roślin.
6: Filip Malinowski, Chwast Pras. Rzadko kto sobie zdaje sprawę z tego, że jedzenie rośnie pod naszymi nogami.
7: Generalnie uważam, że bardzo ciekawe jest właśnie tak pozyskiwane zioła, rośliny i też interesuje kuchnią roślinną.
8: Ta gwiazdnica rośnie pośród jednej z najstarszych
6: najstarszych przypraw, jakich używali nasi przodkowie, czyli bluszczyka kurdybanka. Pobudza trawienie. W głowie sobie nazywam to taką polską kolendrą.
8: Wszystko wygląda bardzo smakowicie. Co nam się zasmakuje, to myślę, że będziemy próbować.
2: Festiwal zakończy się jutro zaskakującym, słodko-wytrawnym widowiskiem kulinarnym Ślimaki w Pierniku.
9: Klimat.
2: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 8,5% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. W większości rzek nadal utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sport. Adam Malecki.
11: W piłkarskiej Ekstraklasie mamy nowego lidera. To Górnik Zabrze, który 2-1 pokonał u siebie Lecha Poznań. W innym meczu też 2-1 Korona Kielce wygrała we Wrocławiu ze Śląskiem, a w trwającym meczu 8 kolejki Zagłębie Lubin gra z GKS-em Katowice. Miedziowi prowadzą 1-0 do przerwy. Jest nowy lider w Ekstraklasie, nową liderkę światowego rankingu ma też tenis. Od poniedziałku na pierwszym miejscu pojawi się Jelena Rybakina. Reprezentująca Kazachstan Rosjanka zdetronizuje Arynę Sabalenkę. Zresztą już za niespełna godzinę zmierzy się z Białorusinką w finale wielkoszlemowego US Open, o czym więcej opowie nasz amerykański korespondent.
12: Bez względu na wynik tego spotkania, po 99 tygodniach nastąpi zmiana liderki rankingu WTA. Pierwsze miejsce zajmować będzie Jelena Rybakina. Według oceny amerykańskich bukmacherów to Białorusinka jest faworytką finału, a tytuł tenisowej królowej Nowego Jorku będzie się starała zdobyć trzeci raz rzędu. Pod względem fizycznym i sportowym to będzie bardzo trudny mecz, jestem jednak gotowa na wszystko, żeby odnieść zwycięstwo. Jestem tym podekscytowana. Z kolei rywalka Aryny Sabalenki odpowiada: na finał muszę zaprezentować się jeszcze lepiej niż dotychczas. Muszę lepiej serwować, szczególnie niż miało to miejsce w poprzednim meczu. Potrzebna też będzie agresja na korcie. Trzeba wykorzystać wszystko, co się ma przeciwko Arynie, mówi Jelena Rybakina. Aryna Sabalenka walczy o trzeci z rzędu tytuł US Open i piąty wielkoszlemowy triumf w karierze, podczas gdy Kazaszka może sięgnąć po swój trzeci tytuł wielkoszlemowy, a pierwszy w US Open. Z Nowego Jorku dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
11: W jutrzejszym finale mężczyzn zmierzą się Amerykanin Ben Shelton i Niemiec Aleksander Zwieriew. A na Mistrzostwach Europy siatkarze niespodzianka. Gospodarze turnieju Bułgarzy przegrali z Ukrainą 1-3. Obie drużyny grają w grupie z reprezentacją Polski, która bez żadnych problemów pokonała do zera Izrael. Na inaugurację Polacy pokonali też bez straty seta Portugalii, a jutro zagrają z Macedonią Północną. W Wojens trwa 9. runda indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. Z rundy zasadniczej bezpośrednio do finału awansowali Brytyjczyk Robert Lambert i Duńczyk Leon Madsen, którzy zdobyli najwięcej punktów. Z Polaków w półfinałach znaleźli się Patryk Dudek, Kacper Woryna i Bartosz Zmarzlik. W ósemce walczącej o finał jest też Australijczyk Brady Kurtz, czyli wraz z Lambertem najgroźniejszy rywal Zmarzlika w walce o Mistrzostwo Świata. Wojens na razie przerwano rywalizację z powodu deszczu właśnie przed półfinałami.
2: Niedziela z chmurami, okresami opady deszczu tylko na południowym wschodzie. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia. I tam bez opadów. Ale rano w tym rejonie lokalnie mgły, które mogą ograniczać widzialność do 300 metrów. Termometry pokażą jutro od 17 do 21 stopni.
9: Ogłoszenie społeczne.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Jestem sobie abnegatem wśród klientów, fryzjerów, barberów, barbery czy innej drogiej tanej szmacie. Pośród więźniów niewidzialnej kracie i pośród raperów, których obcinacie tak gebiąc maniery. Czy to jeszcze ludzie, czy trymery? Czy są w mojej

nowoczesny, płaciłbym mu. Czy to od oglądania tych filmów, czy to od nakładania tych filtrów, i jako się tam trzymają, a z nimi ich głowy byle niezbyt nisko.

0: Minęła 21. Prace drogowe w okolicach zajezdni w Katowicach Zawodziu są powodem utrudnień w kursowaniu tramwajów. Niebawem ruszy budowa kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Radlina II. 75. urodziny obchodzi scena Polska Teatru Cieszyńskiego w czeskim Cieszynie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Do jutrzejszego wieczora z utrudnieniami muszą liczyć się pasażerowie korzystający na co dzień z komunikacji tramwajowej kursującej po miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Powodem są prace torowe, jakie realizowane są w Katowicach, powiedział Radiu Katowice Paweł Cys, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie.
2: Myślę, że pół na pół, w zależności jaka sytuacja by była.
3: Tak, bo mieliśmy niedawno kurs na prawo jazdy i mieliśmy wykłady z panem ratownikiem.
4: Coś tam potrafimy.
5: Tak, byłam na kursie pierwszej pomocy.
6: A w przypadku na przykład duszącego się dziecka?
2: To myślę, że tak, bo tam gdzieś się bierze na kolano i gdzieś tam się od tyłu w plecki tak lekko uderza.
0: Była to wypowiedź mieszkańców Katowic dotycząca pierwszej pomocy, a dziś właśnie obchodzimy Dzień Pierwszej Pomocy. Wkrótce ruszy budowa kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Radlina II w Wodzisławiu Śląskim. To drugi etap przywracania równowagi wodnej w tej części Wodzisławia Śląskiego, która została zaburzona w wyniku pracy kopalni. W pierwszym etapie w 2024 roku powstało 90 metrów kanalizacji oraz zbiornik retencyjny, wyjaśnia Klaudia Bartkowiak, rzeczniczka prasowa wodzisławskiego magistratu.
7: Teraz przyszedł czas na drugi etap, czyli budowę kolejnych około 160 metrów kanalizacji w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego. Tutaj wody opadowe będą odprowadzane do leśnicy. A działamy przede wszystkim, żeby przeciwdziałać zagrożeniu podtopieniami, żeby wpływać na poprawę stosunków wodnych w tej części miasta, bo przecież najwięcej z tej inwestycji skorzystają mieszkańcy właśnie dzielnicy Radlina II.
0: Reorganizacja stosunków wodnych w Radlinie II to koszt ponad 800 tysięcy złotych. Inwestycja jest dofinansowana z funduszy europejskich.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w czeskim Cieszynie obchodzi 75. urodziny. Dzisiejszy jubileusz wieczór połączył uroczyste otwarcie wystawy dokumentującej dorobek zespołu z premierą Wesela Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Bogdana Kokotka. Scena Polska jest jedynym w pełni zawodowym teatrem polskim funkcjonującym poza granicami Polski i finansowanym przez czeski samorząd. Jej historia wywodzi się z amatorskiego ruchu teatralnego na Zaolziu, a obchody jubileuszowe obejmują nie tylko dzisiejszą premierę, podkreślił kierownik artystyczny Sceny Polskiej Bogdan Kokotek.
8: Oprócz właśnie premiery mamy również w planie odwiedzić koła PZKO na naszym terenie z takim programem wspomnieniowym, gdzie będziemy prezentować fragmenty przedstawień, piosenki, będziemy wspominać aktorów czy twórców tworzących przez te 75 lat, opowiadać anegdotki. Także serdecznie też wszystkich zapraszam na te wieczory ze Sceną Polską.
0: Patronat honorowy nad jubileuszem objęli prezydent Republiki Czeskiej Petr Pavel oraz prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Pracownicy Tauronu oraz ich dzieci po raz drugi wystąpili na deskach Teatru Śląskiego. Tym razem wraz z reżyserem spektaklu Bartoszem Błaszczyńskim wystawili sztukę dla dzieci zatytułowaną A niech to gęś kopnie. Z Teatrem Śląskim współpracujemy już 2 lata, powiedział prezes

0: restauranu Grzegorz Lot.
1: Zaczęliśmy współpracę w 2024 roku. To już jest drugi spektakl. My też współpracujemy tutaj z ekspertami, ekspertkami w zakresie szkolenia, zwiększania kompetencji naszych menadżerów, menadżerek. Komunikacja to jest kluczowy czynnik sukcesu do tego, żeby przeprowadzać zmiany, robić transformację, która jest w chwili obecnej w DNA naszej firmy.
0: Pracownicy Tauronu wystawili do tej pory na scenie Teatru Śląskiego spektakle A niech to gęś kopnie oraz Dziób w dziób. Obie sztuki wyreżyserował Bartłomiej Błaszczyński. Jeszcze o pogodzie. W nocy w regionie zachmurzenie najczęściej umiarkowane, bez opadów. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza. Lokalnie w obniżeniach terenu spadek temperatury do około 3 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 września. Jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Rosjanie uderzyli w polską firmę działającą na Ukrainie, potwierdza prezydent Zełenski. Olej napędowy i autogaz mogą jeszcze zdrożeć. Analitycy spodziewają się podwyżek cen. Duński film Woman Unknown z nagrodą główną festiwalu w Wenecji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że Rosjanie uderzyli w polską firmę produkującą ceramikę sanitarną. Nie podał nazwy przedsiębiorstwa. Według wcześniejszych ustaleń Forbes Ukraine chodzi o zakład Cersanitu w obwodzie żytomierskim. Po uderzeniu wybuchł pożar, ale nie było ofiar. Rosja przez cały dzień atakowała Ukrainę dronami i rakietami. Między 6.30 a 18.00 rosyjska armia użyła 410 dronów, w tym 37 odrzutowych. Ukraińska obrona zastrzeliła 336 maszyn.
4: Ataki objęły również zachodnią część kraju. W Łódzku trafiona została infrastruktura kolejowa. Po uderzeniu zapalił się wagon stojącego pociągu. Moment ataku opisuje pani Alina. Byłam w centrum handlowym, obok którego znajduje się linia kolejowa. Był alarm i zeszliśmy na parking. Wybuch był dość głośny. Szachet spadł na pociąg, w którym nie było pasażerów, ale zapalił się jeden z wagonów. Rano Rosja zaatakowała stację paliw w Zwiachlu, gdzie zginęły dwie osoby. W Odessie i Czarnomorsku rannych zostało co najmniej 35 osób. Po dwie osoby zginęły w Zaporożu i Krzywym Rogu, jedna w Kramatorsku. W Dnieprze to samo przedsiębiorstwo zaatakowano 3 razy. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
3: Kolejne dni mogą przynieść dalsze podwyżki cen paliw, spodziewają się analitycy. Będą dotyczyć głównie oleju napędowego i autogazu, informuje Urszula Cieślak z Łódzkiego Biura Reflex.
5: Sytuacja na rynku ropy naftowej, która wyznacza nam te poziomy cen, które aktualnie obserwujemy na stacjach, dalej pozostaje niestabilna. Wyraźnie rosną w dalszym ciągu ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA i w przypadku diesla zbliżają się do rekordowego poziomu z początku kwietnia tego roku.
3: Cena diesla może się zbliżyć do 8,95 zł za litr, a LPG do 3,17 zł. W Bydgoszczy świętowano Dzień Maszynisty. Na odwiedzających czekał mobilny symulator kolejowy. W taki sposób chcemy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo na torach, podkreśla prezes Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Bydgoszczy Piotr Domieracki.
6: Jest to taka forma, można powiedzieć, zwrócenia uwagi na problemy tego zawodu i na aspekty, z którymi się ostatnio zderzamy, poprzez pokazanie tego od kuchni tak naprawdę, żeby nie mówić wiecznie o kampaniach na przejazdach, żeby nie wspominać, nie powielać tego, co inni może gdzieś tam powtarzają i poniekąd jest to znamienne, że te kwestie tych wypadków i ten dzień akurat się zbiegły w jednym czasie i może to też będzie jakaś taka mała cegiełka do tego, żeby jakoś zwrócić uwagę na poprawę tego bezpieczeństwa na przejazdach.
7: Popieram to. Moja przygoda zaczęła się w 1968 roku, a zacząłem na parowozie PT-31. Tabor jest rozpędzony i droga hamowania obok jakiego pociągu, to jest najkrótsze, jest 1000 metrów. I nikt nie jest w stanie w krótkim odcinku, żeby zahamować, żeby tak ciężko, jak to się mówi, te 5 czy 6 sekund poczekać, aż pociąg przejedzie i światło się zgasi, przejedzie bezpiecznie. A potem rozpacz jest. Nie dość, że jego, to jeszcze osób innych.
3: Przestrzegał emerytowany maszynista Jerzy Petryszak. Wczoraj w całym kraju maszyniści zaprotestowali, zwalniając na przejazdach kolejowych. Chcą, by rząd potraktował bezpieczeństwo jako priorytet. Minister infrastruktury zapowiedział zaostrzenie kar dla kierowców. Rozdano nagrody na festiwalu filmowym w Wenecji. Złoty lew dla duńskiego obrazu Woman Unknown w reżyserii May L. Tuchy.
8: Film opowiada o kobiecie, której przeszłość z czasów II wojny światowej powraca po latach. Obraz został też nagrodzony za główną rolę kobiecą. Puchar Wolpiego otrzymała Mathilde Arcel. Srebrnego Lwa, wielką nagrodę jury zdobył południowo-koreański Possible Love Lee Cheng-donga. Przy produkcji filmu pracował polski aktor i producent.

0: producent Maciej Musiał, który był jednym z producentów wykonawczych. Za najlepszą reżyserię nagrodzono Ilię Krzanowskiego za film Dał. Z kolei Puchar Wolpiego dla najlepszego aktora trafił do Johna Malkowicza za rolę w Wild Horse 9 Martina McDonagha. Nagrodę za scenariusz otrzymali Stefan Brise, Coralie Medeo i Olivier Gors za A Good Little Soldier, a nagrodę specjalną jury Dokument NASA, Yuvala Abrahama i Rachel Shore. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Niedziela pochmurna, miejscami przelotny deszcz. Tylko na południowym wschodzie bez opadów, ale rano w tym rejonie lokalnie mgłę. Ograniczające widzialność do 300 metrów. Będzie od 17 stopni w Suwałkach do 21 w Szczecinie.
3: Autopromocja.
4: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Pamiętasz kolor morza na lazurowym wybrzeżu?
2: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
1: Biel twojej sukni była piękna.

0: Niebawem ruszy budowa kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Radlina II. 75. urodziny obchodzi Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w czeskim Cieszynie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Do jutrzejszego wieczora z utrudnieniami muszą liczyć się pasażerowie korzystający na co dzień z komunikacji tramwajowej kursującej po miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Powodem są prace torowe, jakie realizowane są w Katowicach, powiedział Radiu Katowice Paweł Cys, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie.
2: Myślę, że pół na pół, w zależności jaka sytuacja by była.
3: Tak, bo mieliśmy niedawno kurs na prawo jazdy i mieliśmy wykłady z panem ratownikiem.
4: Coś tam potrafimy.
5: Tak, byłam na kursie pierwszej pomocy.
6: A przypadek na przykład duszącego się dziecka.
2: Myślę, że tak, bo tam gdzieś się bierze na kolano i gdzieś tam się od tyłu w plecki tak lekko uderza.
0: Była to wypowiedź mieszkańców Katowic dotycząca pierwszej pomocy, a dziś właśnie obchodzimy Dzień Pierwszej Pomocy. Wkrótce ruszy budowa kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Radlina II w Wodzisławiu Śląskim. To drugi etap przywracania równowagi wodnej w tej części Wodzisławia Śląskiego, która została zaburzona w wyniku pracy kopalni. W pierwszym etapie w 2024 roku powstało 90 metrów kanalizacji oraz zbiornik retencyjny, wyjaśnia Klaudia Bartkowiak, rzeczniczka prasowa Wodzisławskiego Magistratu.
7: Teraz przyszedł czas na drugi etap, czyli budowę kolejnych około 160 metrów kanalizacji w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego. Tutaj wody opadowe będą odprowadzane do leśnicy. A działamy przede wszystkim, żeby przeciwdziałać zagrożeniu podtopieniami, żeby wpływać na poprawę stosunków wodnych w tej części miasta, bo przecież najwięcej z tej inwestycji skorzystają mieszkańcy właśnie dzielnicy Radlina II.
0: Reorganizacja stosunków wodnych w Radlinie II to koszt ponad 800 tysięcy złotych. Inwestycja jest dofinansowana z funduszy europejskich.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w czeskim Cieszynie obchodzi 75. urodziny. Dzisiejszy jubileusz wieczór połączył uroczyste otwarcie wystawy dokumentującej dorobek zespołu z premierą Wesela Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Bogdana Kokotka. Scena Polska jest jedynym w pełni zawodowym teatrem polskim funkcjonującym poza granicami Polski i finansowanym przez czeski samorząd. Jej historia wywodzi się z amatorskiego ruchu teatralnego na Zaolziu, a obchody jubileuszowe obejmują nie tylko dzisiejszą premierę, podkreślił kierownik artystyczny Sceny Polskiej Bogdan Kokotek.
8: Oprócz właśnie premiery mamy również w planie odwiedzić koła PZKO na naszym terenie z takim programem wspomnieniowym, gdzie będziemy prezentować fragmenty przedstawień, piosenki, będziemy wspominać aktorów czy twórców tworzących przez te 75 lat, opowiadać anegdotki. Także serdecznie też wszystkich zapraszam na te wieczory ze Sceną Polską.
0: Patronat honorowy nad jubileuszem objęli prezydent Republiki Czeskiej Petr Pavel oraz prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Pracownicy Tauronu oraz ich dzieci po raz drugi wystąpili na deskach Teatru Śląskiego. Tym razem wraz z reżyserem spektaklu Bartoszem Błaszczyńskim wystawili sztukę dla dzieci zatytułowaną A niech to gęś kopnie. Z Teatrem Śląskim współpracujemy już 2 lata, powiedział prezes Tauronu Grzegorz Lot.
9: Zaczęliśmy współpracę w 2024 roku. To już jest drugi spektakl. My też współpracujemy tutaj z ekspertami i ekspertkami w zakresie szkolenia, zwiększania kompetencji naszych menadżerów, menadżerek. Komunikacja to jest kluczowy czynnik sukcesu do tego, żeby przeprowadzać zmiany, robić transformację, która jest w chwili obecnej w DNA naszej firmy.
0: Pracownicy Tauronu wystawili do tej pory na scenie Teatru Śląskiego spektakle A niech to gęś kopnie oraz Dziób w dziób. Obie sztuki wyreżyserował Bartłomiej Błaszczyński. Jeszcze o pogodzie. W nocy w regionie zachmurzenie najczęściej umiarkowane, bez opadów. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza. Lokalnie w obniżeniach terenu spadek temperatury do około 3 stopni.
10: Tu Radio Dźwięk.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 12 września, jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dolny Śląsk odbudowuje to, co zniszczyła powódź. Naprawa infrastruktury kosztowała już kilkaset milionów złotych. Runął 100-metrowy komin na terenie elektrociepłowni Bydgoszcz. To był planowany efekt. Trwa kobiecy finał US Open. O mistrzostwo walczą Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. 2 lata po powodzi na Dolnym Śląsku zakończono część najważniejszych inwestycji. Odbudowa

0: No, most przy ulicy Kościuszki w Kłodzku, ulicę Nadbrzeżną i boisko w Stroniu Śląskim oraz mosty w Bielicach i Lądku Zdroju. Na odbudowę infrastruktury region dostał ponad 765 milionów złotych. Tylko w tym roku do dolnośląskich samorządów trafiło kolejne 350 milionów, mówi wojewoda Anna Żabska.
1: Tylko w tym roku z Urzędu Wojewódzkiego, z dotacji celowych zostało przekazane do samorządów dolnośląskich ponad 350 milionów złotych. I to nie są ostatnie pieniądze i to nie są ostatnie środki, które trafiają bezpośrednio na zadania, które zgłaszane są przez samorządowców. Bo mamy świadomość tego, że ta odbudowa to nie jest sprint, to jest maraton.
0: W planach są cztery nowe mosty w Bielicach, Wilkanowie, Lądku Zdroju i Krosnowicach. Ponad 100 milionów złotych przeznaczono też na remonty ponad 100 szkół i placówek oświatowych. W wyniku powodzi z września 2024 roku zginęło 9 osób, w tym 5 na Śląsku. Najdotkliwiej żywioł uderzył w Kotlinę Kłodzką. Adam Bielan, nowym przewodniczącym Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Wybory odbyły się na kongresie ugrupowania w Dubrowniku w Chorwacji. Europoseł PiS-u powiedział po wyborze, że dla partii pod jego kierownictwem najważniejszym celem będzie sukces w wyborach europejskich, które odbędą się za 2,5 roku. 100-metrowy komin przy ulicy Żeglarskiej w Bydgoszczy zniknął z krajobrazu miasta. Został wyburzony. To symboliczny moment odejścia od technologii węglowych i przejścia na nowoczesne źródła gazowe. Komin wybudowano w 1978 roku. Jego wyburzanie oglądało wielu mieszkańców.
2: Obserwowałyśmy z daleka, ale widzieliśmy końcówkę komina, jak stał i momentalnie tylko powstał huk i ładnie przechylał się, przewracał się i potem tylko łuna kurzu.
3: Tak,
4: często
3: nieźle, tak?
4: Żeśmy z mostu obserwowali.
2: Poszło szybko. Mam nadzieję, że nic ze ścian nie zleciało nam. Trochę nam żal, bo tu mieszkamy tyle lat, to troszkę nam żal jest, nie? Ja sentymentu nie mam specjalnie do niego.
5: Ja mam, bo mój mąż po tym chodzi.
6: Ja lubię i mogę je zostawić, bo nie. To był wyznacznik jakiś.
2: Ale coś się zaczyna, coś się kończy.
0: Komin na terenie elektrociepłowni Bydgoszcz był dotychczas najwyższą budowlą w mieście. Jelena Rybaki na coraz bliżej zwycięstwa w US Open wygrała pierwszego seta w meczu, w którym gra z Aryną Sabalenką. Bez względu na wynik spotkania, to kazachska tenisistka będzie numerem 1 kobiecego tenisa, zdetronizuje Białorusinkę. Naukowcy zachęcają do wzięcia udziału w wyjątkowej internetowej ankiecie, w której można ocenić fotografie wykonane przez bociany. W taki wyposażone są bowiem specjalne nadajniki i kamery, które wykonują tysiące zdjęć. Nie chodzi o wybór najładniejszych. Zebrane opinie mają pomóc naukowcom odpowiedzieć na pytanie, co sprawia, że określone obrazy przyrody przyciągają naszą uwagę i jak społeczne zainteresowanie może wspierać ochronę ptaków, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
7: Z bocianami wiadomo, jak jest. Piękne polskie ptaki. My im założyliśmy nadajniki z kamerami. No to czas na dalszy etap. Chcemy zobaczyć, czy te zdjęcia, które bociany robią, no wprawiają człowieka może nie tylko w osłupienie, ale czy też mogą dostarczać pewnych doznań estetycznych, czy to pozytywnych, czy negatywnych. Dlatego dajemy ludziom do oceny te fotki.
0: Link do ankiety znajdziemy na stronach internetowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A teraz Adam Malecki i najnowsze informacje z Nowego Jorku.
9: Na kortach Flushing Meadows trwa finał wielkoszlemowego US Open. Grają Białorusinka Aryna Sabalenka z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. Pierwszy set wygrany 6-4 przez Rybakinę, która w poniedziałek będzie nową numer 1 światowego tenisa. 3-0 z Portugalią, 3-0 z Izraelem. Reprezentacja polskich siatkarzy ma już na koncie 2 zwycięstwa w Mistrzostwach Europy. Dzisiaj z Izraelem poszło gładko, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
10: Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, wygraliśmy 3-0 i myślę, że to jest najważniejsze. To był nasz cel i go zrealizowaliśmy w pełni. Myślę, że jeżeli w każdym elemencie można coś dołożyć, coś dodać, to wtedy całej drużynie gra się łatwiej. My mamy tych wszechstronnych zawodników masę. Powiedziałbym, że cała reprezentacja jest bardzo wszechstronna i każdy coś może dać w każdym elemencie, więc to jest nasz atut i myślę, że tym się wyróżniamy na tle większości przeciwników.
9: Jutro Polacy zagrają z Macedonią Północną. W innym meczu grupy, w której grają biało-czerwoni, Bułgaria niespodziewanie przegrała 1-3 z Ukrainą. Świetnie siatkarze, kosmicznie Klaudia Kazimierska, która wygrywa co się tylko da. Tym razem była najlepsza w biegu na 1500 metrów podczas prestiżowych zawodów World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Polka uzyskała czas 3 minuty 57 sekund i 55 setnych. Co na to sama zainteresowana?
3: Powiedziałam sobie w głowie na tym ostatnim łuku, żeby przed

0: ciągnąć to, żeby wytrzymać ten ostatni łuk i wtedy na ostatniej setce ja będę miała trochę więcej energii, bo po prostu ta osoba, która jest po zewnętrznej, nadarabia trochę tych kroków, więc ja wiem to po prostu z własnych doświadczeń w tym roku, bo jak chociażby biegłam tak na Mistrzostwach Europy, że biegłam i nadrabiałam te metry, więc w tym biegu postanowiłam rozegrać to tak, jak chciałam to rozegrać na Mistrzostwach Europy, ale tam taktycznie wyszło tak, jak chciałam.
1: Zwycięzcy zawodów w stolicy Węgier otrzymają 150 tysięcy dolarów. W piłkarskiej ekstraklasie Górnik Zabrze został nowym liderem. W meczu 8 kolejki pokonał 2-1 Lecha Poznań i też 2-1 zwycięstwa w meczach Koronę Kielce w starciu we Wrocławiu ze Śląskiem i Zagłębia w Lublinie z GKS-em Katowice. Żużlowcy rywalizowali w Wojens w przedostatniej rundzie indywidualnych Mistrzostw Świata. Z powodu deszczu nie udało się odjechać półfinału, więc najwięcej zyskał zwycięzca rundy zasadniczej, Brytyjczyk Robert Lambert, który został przy okazji nowym liderem klasyfikacji generalnej. Drugi jest Bartosz Zmarzlik, który dzisiaj zajął 5. miejsce, a trzeci Australijczyk Brady Kurtz. Pasjonująco więc zapowiada się ostatnia runda Grand Prix 26 września na Moto Arenie w Toruniu.
2: Niedziela pochmurna i miejscami deszczowa. Tylko na południowym wschodzie przejaśnienia i rozpogodzenia i tam bez opadów. Termometry pokażą od 17 stopni w Suwałkach do 21 w Szczecinie.
3: Autopromocja.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.

że nie wie, czy ma 38 stopni czy lat. Dzień zrzucania wspomnień. Słońce łazi po niej nieprzystojnie. Spokojnie, to naprawdę dobry dzień. Może najlepszy od dekady. Upał wypala z oli każdy cień.

i tłucze, aż wybije z niego wszystkie kłamstwa. Promienie słońca jak żółte naboje, a potem się śmieje lekka jak dwa grosze. Uda mi ściska lekko drżące dłonie. Patrzy w kamerę, która jest twoim uchem.

Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba?

0: Minęła 21. Prace drogowe w okolicach zajezdni w Katowicach Zawodziu są powodem utrudnień w kursowaniu tramwajów. Niebawem ruszy budowa kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Radlina II. 75. urodziny obchodzi scena Polska Teatru Cieszyńskiego w czeskim Cieszynie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Do jutrzejszego wieczora z utrudnieniami muszą liczyć się pasażerowie korzystający na co dzień z komunikacji tramwajowej kursującej po miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Powodem są prace torowe, jakie realizowane są w Katowicach, powiedział Radiu Katowice Paweł Cys, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie.
2: Myślę, że pół na pół, w zależności jaka sytuacja by była.
3: Tak, bo mieliśmy niedawno kurs na prawo jazdy i mieliśmy wykłady z panem ratownikiem.
4: Coś tam potrafimy.
5: Tak, byłam na kursie pierwszej pomocy.
6: A przypadek na przykład duszącego się dziecka.
2: Myślę, że tak, bo tam gdzieś się bierze na kolano i gdzieś tam się od tyłu w plecki tak lekko uderza.
0: Była to wypowiedź mieszkańców Katowic dotycząca pierwszej pomocy, a dziś właśnie obchodzimy Dzień Pierwszej Pomocy. Wkrótce ruszy budowa kolejnego odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Radlina II w Wodzisławiu Śląskim. To drugi etap przywracania równowagi wodnej w tej części Wodzisławia Śląskiego, która została zaburzona w wyniku pracy kopalni. W pierwszym etapie w 2024 roku powstało 90 metrów kanalizacji oraz zbiornik retencyjny, wyjaśnia Klaudia Bartkowiak, rzeczniczka prasowa Wodzisławskiego Magistratu.
7: Teraz przyszedł czas na drugi etap, czyli budowę kolejnych około 160 metrów kanalizacji w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego. Tutaj wody opadowe będą odprowadzane do leśnicy. A działamy przede wszystkim, żeby przeciwdziałać zagrożeniu podtopieniami, żeby wpływać na poprawę stosunków wodnych w tej części miasta, bo przecież najwięcej z tej inwestycji skorzystają mieszkańcy właśnie dzielnicy Radlina II.
0: Reorganizacja stosunków wodnych w Radlinie II to koszt ponad 800 tysięcy złotych. Inwestycja jest dofinansowana z funduszy europejskich.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w czeskim Cieszynie obchodzi 75. urodziny. Dzisiejszy jubileusz wieczór połączył uroczyste otwarcie wystawy dokumentującej dorobek zespołu z premierą Wesela Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Bogdana Kokotka. Scena Polska jest jedynym w pełni zawodowym teatrem polskim funkcjonującym poza granicami Polski i finansowanym przez czeski samorząd. Jej historia wywodzi się z amatorskiego ruchu teatralnego na Zaolziu, a obchody jubileuszowe obejmują nie tylko dzisiejszą premierę, podkreślił kierownik artystyczny Sceny Polskiej Bogdan Kokotek.
8: Oprócz właśnie premiery mamy również w planie odwiedzić koła PZKO na naszym terenie z takim programem wspomnieniowym, gdzie będziemy prezentować fragmenty przedstawień, piosenki, będziemy wspominać aktorów czy twórców tworzących przez te 75 lat, opowiadać anegdotki. Także serdecznie też wszystkich zapraszam na te wieczory ze Sceną Polską.
0: Patronat honorowy nad jubileuszem objęli prezydent Republiki Czeskiej Petr Pavel oraz prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Pracownicy Tauronu oraz ich dzieci po raz drugi wystąpili na deskach Teatru Śląskiego. Tym razem wraz z reżyserem spektaklu Bartoszem Błaszczyńskim wystawili sztukę dla dzieci zatytułowaną A niech to gęś kopnie. Z Teatrem Śląskim współpracujemy już 2 lata, powiedział prezes Tauronu Grzegorz Lot.
9: Zaczęliśmy współpracę w 2024 roku. To już jest drugi spektakl. My też współpracujemy tutaj z ekspertami i ekspertkami w zakresie szkolenia, zwiększania kompetencji naszych menadżerów, menadżerek. Komunikacja to jest kluczowy czynnik sukcesu do tego, żeby przeprowadzać zmiany, robić transformację, która jest w chwili obecnej w DNA naszej firmy.
0: Pracownicy Tauronu wystawili do tej pory na scenie Teatru Śląskiego spektakle A niech to gęś kopnie oraz Dziób w dziób. Obie sztuki wyreżyserował Bartłomiej Błaszczyński. Jeszcze o pogodzie. W nocy w regionie zachmurzenie najczęściej umiarkowane, bez opadów. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza. Lokalnie w obniżeniach terenu spadek temperatury do około 3 stopni.
10: Tu Radio Dźwięk.
11: Pilna. Prawie 4 minuty po północy. Paweł Ramowicz-Zieliński. Zapraszam na pierwszy.

0: Dziś aktualności jedynki, a to będzie kolejna niespokojna noc za naszą wschodnią granicą. W kilkunastu ukraińskich obwodach wyją syreny alarmowe. Na zachodzie i w centrum zagrożeniem są drony kamikadze, na północy rakiety. W trakcie dnia nie było lepiej. Tylko do godziny 18 rosyjska armia użyła 410 bezzałogowców, w tym 37 odrzutowych. Ukraińska obrona zestrzeliła ponad 300 tych maszyn, odnotowano 21 trafień.
1: Ataki objęły również zachodnią część kraju. W Łódzku trafiona została infrastruktura kolejowa. Po uderzeniu zapalił się wagon stojącego pociągu. Moment ataku opisuje pani Alina. Byłam w centrum handlowym, obok którego znajduje się linia kolejowa. Był alarm i zeszliśmy na parking. Wybuch był dość głośny. Szachet spadł na pociąg, którym nie było pasażerów, ale zapalił się jeden z wagonów. W Kowlu, oddalonym o 70 km od polskiej granicy, również słychać potężne eksplozje, mówi pani Anna.
2: Przez cały czas właśnie jest dość co 10-15 minut. Dzisiaj to już 20 wybuchów chyba było.
1: Rano Rosja zaatakowała stację paliw w Zwiachlu, gdzie zginęły dwie osoby. W Odessie i Czarnomorsku rannych zostało co najmniej 35 osób. Po dwie osoby zginęły w Zaporożu i Krzywym Rogu, jedna w Kramatorsku. W Dnieprze to samo przedsiębiorstwo zaatakowano 3 razy. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: W związku z zagrożeniem przez kilka godzin we wschodniej części Polski obowiązywał alert RCB. SMS-y otrzymali przebywający w województwach lubelskim i podkarpackim. Ropy nie zabraknie, ale ceny paliw mogą wystrzelić. Zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej nie wpływa istotnie.

0: stagnacyjne ruchy cen, więc ropy nie zabraknie, będziemy ją mieli, tylko pytanie po jakiej cenie.
1: Podwyżki cen mogą dotyczyć głównie oleju napędowego i autogazu. Prawo i Sprawiedliwość krytykuje politykę rolną rządu. Politycy tego ugrupowania zorganizowali wczoraj w miejscowości Zdania w Łódzkiem konwencję programową Polska Wieś, Polski Plan. Prezes partii Jarosław Kaczyński twierdził, że o polskiej wsi zapomniano.
2: Polityka, która kieruje się ideologią. Ideologią, która patrzy na wieś bardzo niechętnie. Bo wieś jest generalnie rzecz biorąc dużo bardziej konserwatywna, dużo bardziej zachowuje tradycyjne wartości niż miasto.
1: Jedna z najważniejszych ustaw proponowanych przez PiS ma dotyczyć deregulacji przepisów w polskim rolnictwie. Wśród propozycji były zmniejszenie biurokracji, szybszy zwrot podatku akcyzowego za olej

0: przez dekadę wpisywał się w krajobraz miasta. Moment detonacji przyciągnął wielu mieszkańców.
1: Obserwowałyśmy z daleka, ale widzieliśmy końcówkę komina, jak stały i momentalnie tylko powstał huk i ładnie przechylał się, przewracał się i potem tylko łuna kurzu.
2: Trzęsło nieźle, tak?
3: Żeśmy z mostu obserwowały.
2: Poszło szybko. Mam nadzieję, że nic ze ścian nie zleciało nam. Trochę nam żal, bo tu mieszkamy tyle lat, troszkę nam żal jest, nie?
0: Komin na terenie elektrociepłowni Bydgoszcz dotychczas był najwyższą budowlą w mieście. Teraz ten tytuł przejął Kościół Świętego Andrzeja Boboli. A w aktualnościach jeszcze sport, a to dlatego, że siatkarska reprezentacja Polski jest na dobrej drodze do obrony tytułu Mistrzów Europy. Biało-czerwoni wygrali z Izraelem 3-0 i to był drugi mecz grupy B. Polaków do zwycięstwa poprowadził Tomasz Fornal, zdobywca 10 punktów. Środkowy Szymon Jakubiszak przyznaje, że Izrael nie należał do bardzo wymagających rywali.
4: Było parę takich akcji, gdzie mogło to wyglądać na zabawę, aczkolwiek gdzieś tam na treningu często pojawiają się takie akcje. Trener chciał dać każdemu poczuć ten rytm boiskowy, także zrobiliśmy swoją robotę, jesteśmy zadowoleni. 3-0 się udało zwyciężyć, także to jest najważniejsze. Na pewno było dużo więcej naszych kibiców, więc nam też dużo fajniej się grało, więc czujemy się tak naprawdę jakbyśmy byli w Polsce.
0: Dziś biało-czerwoni zmierzą się z Macedonią Północną. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: To będzie pochmurna noc. Na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej będzie padał deszcz. Na wschodzie i południu miejscami silne zamglenia, ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni na Lubelszczyźnie, przez 10 w centrum, po 14 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany. Ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1009 hektopaskali.
5: Jedynka. Polskie Radio.
0: Dziś jest niedziela.
6: Tu Radio Dźwięk.

kino. Stara rzecz, stare kino. Siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino.

ręce, wiecie o co chodzi, poproszę. No dobra, no, to ja czekam, jakby co.

To są takie chwile, kiedy... kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.